0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pójdziemy do domów. Pomożemy je wyczyścić, wymyć i uporządkować. Zaniesiemy tam ubrania oraz coś do jedzenia. Pamiętajmy jednak, że jeżeli zaniesiemy tym biednym ludziom tylko mleko i ubrania, a nie zaniesiemy im Jezusa, to staną się jeszcze biedniejsi niż przedtem. Tak do swoich współsióstr zwróciła się Maria Romero Meneses, gdy w roku 1939 zakładała małą misję w San Jose, stolicy Kostaryki. I doprawdy przenikliwość słów tej salezjanki była nadprzyrodzona, bo z urodzenia to ona doskonale wiedziała, jaką siłę mają pieniądze. Była w końcu córką ministra finansów ościennej Nikaragui. Żyjąc zaś w Ameryce Środkowej w połowie XX wieku, miała także świadomość pilnej potrzeby wielkich społecznych zmian w tym regionie. Jednak Maria nie stała się ani rewolucjonistką, ani człowiekiem władzy. Zamiast tego wybrała inną drogę, dużo bardziej radykalną, która w miłości Chrystusa widzi ukojenie wszystkich życiowych bolączek i potrzeb. Nie jest to jednak miłość abstrakcyjna. To miłość zapraszająca do współpracy, do wysiłku, do poświęcenia. Takiego, którego efektem stało się na przykład wstąpienie do zgromadzenia córek Maryi Wspomożycielki, powołanie 36 oratoriów na terenie całej Kostaryki, założenie małej misji dla 100 najuboższych rodzin, zapewniającej każdej z nich własny dom, i wreszcie beatyfikowanie siostry Marii Romero Meneses w roku 2002.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: to z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich. Taki przykład daje Pan. On jest najważniejszy, a umywa nogi, ponieważ ten spośród nas, który jest najwyższy, powinien służyć innym. I to jest symbol, to jest znak, czyż nie? Umywanie nóg oznacza: jestem, by Ci służyć. I my także, między sobą, czy nie powinniśmy umywać każdego dnia nóg jedni drugim? Ale co to oznacza? Że musimy sobie nawzajem pomagać.
0: Radio Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Faryzeusze nie chcieli dostrzec w działalności Jezusa niczego dobrego. Nawet gdy ten wyrzucał złe duchy, mówili, że czyni to mocą ich przywódcy. Może się zdarzyć, że drugi człowiek będzie się bardzo starać, a ja i tak nie docenię jego pracy. Kiedy patrzymy na innych przez pryzmat podejrzliwości, niechęci własnych interesów, w każdym dobru będziemy w stanie ujrzeć zło. Jakie dobro, które uczynił drugi człowiek, dostrzegłem ostatnio?

0: Chyba, że mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: to promocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tak poza anteną słyszę: Kuba, Kuba, czy ty się na czymś znasz? Ty się znasz na czymś? No wiem, tu się mówi, tu jest mikrofon, tu jest konsoleta, tu jest godzina siódma, zaczynamy wtorek, czas na pierwsze dzisiaj informacje, lecimy z tematem.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trwa kolejny etap przebudowy mostu Chrobrego w Poznaniu. Stolica Wielkopolski ma nowego plastyka miejskiego. Co Polacy sądzą o zarobkach lekarzy? Rozpoczął się nowy etap przebudowy poznańskiego mostu Chrobrego. Na placu budowy pojawiły się części stalowej konstrukcji. To elementy sprowadzone z Kielc, które będą scalane w Poznaniu, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Później montowane na docelowych żelbetowych i tymczasowych podporach. Kolejne kroki to spawanie montowanych części, a później prowadzone będą prace związane z deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego mostu.
2: Powstająca konstrukcja zastępuje zdemontowaną północną nitkę mostu, która była w złym stanie technicznym. Po zakończeniu tych prac robotnicy przeniosą się na południową część, która tak samo zostanie zburzona i zbudowana na nowo. Inwestycja obejmuje też przebudowę przylegających odcinków ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego oraz skrzyżowań z ulicami Chwaliszewo, Panny Marii i Wieżową. Dziś pierwsza po obrzuceniu prezydenta Poznania ciastem sesja Rady Miasta. W związku z ostatnim incydentem podczas najbliższego posiedzenia zostaną przetestowane nowe zasady bezpieczeństwa. Rzecznik Poznańskiej Straży Miejskiej Radosław Weber uspokaja, że na sesję nadal będzie mógł przyjść każdy mieszkaniec. Jednak wcześniej będzie musiał zostać zarejestrowany i otrzymać jednorazowy identyfikator.
4: Jeśli osoba będzie miała przy sobie przedmioty potencjalnie niebezpieczne lub budzące wątpliwości, to zostanie poproszona o zostawienie ich w depozycie i będzie mogła je odebrać po sesji. Dodatkowo część sali dla publiczności i mediów będzie wygrodzona, żeby jasnym było, gdzie się dane miejsca znajdują i dla kogo.
2: Nad bezpieczeństwem podczas sesji będzie czuwać większa liczba strażników miejskich. Mieszkańcy nadal będą mogli zabierać głos w trakcie obrad, choć na nieco zmienionych zasadach. Najpierw trzeba będzie zgłosić taki zamiar pracownikowi Biura Rady Miasta. Od 1 lipca funkcja plastyka miejskiego została przeniesiona do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Jak informuje urząd, nowym plastykiem miejskim został Tobiasz Wichnowski, zastępca dyrektora wydziału. Zmiana wiąże się również z nowym podziałem kompetencji dotyczących opiniowania części spraw związanych z przestrzenią publiczną. Do końca 2026 roku opinie dotyczące ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na nieruchomościach miejskich będzie wydawał Wydział Przestrzeni Publicznej i Estetyki Zarządu Dróg Miejskich. Lekarze powinni dobrze zarabiać, ale Polacy nie godzą się na drastyczne nierówności w tych wynagrodzeniach, wynika z badania opinii społecznej. Human Answer Institute oraz Centrum imienia Adama Smitha opublikowały badania zrealizowane pod koniec czerwca z ogólnopolskim panelem badawczym Ariadna na grupie reprezentatywnej 1093 respondentów. Jak powiedziała założycielka Human Answer Institute Anna Gołębicka, badania pokazały, że Polacy cenią przejrzyste i sprawiedliwe zasady wynagradzania lekarzy.
5: Temat zdrowia stał się lustrem naszego społeczeństwa i nie ma nawet problemu z tym, że lekarz powinien zarabiać godnie, tylko jest problem z tym, że są nierówności, że są cwaniactwa, że jest elitarność jednych kosztem drugich i że realizuje się polityczne interesy, niezależnie od tego, czy to jest ta partia, czy inna. Chodzi o polityczne interesy.
2: 74% Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiada rząd, a 38% obarcza tą winą lekarzy. Generalnie Polacy uważają, że szpitalami i oddziałami nie powinni zarządzać członkowie partii politycznych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 15 kresek na plusie. W tym momencie według naszych raportów pogodowych jest pochmurno z opadami deszczu. Na pewno jest pochmurno, tego jesteśmy pewni razem z Lilią Ładą, ale czy pada deszcz? Właśnie tak patrzymy za nasze radiowe okna i trochę No właśnie, 50 na 50. Widzimy, nie widzimy. Jeżeli wy macie więcej informacji, dawajcie nam znać. 601-077-033. Wiatr dosyć mocny, bo wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, mimo tego, że no szaróweczka jest na dworze, przynajmniej w Poznaniu za naszymi radiowymi oknami na Hartowie. Jak jest u was, dawajcie znać 601-077-033. Jesteśmy ciekawi, jaka jest pogoda u was. Może niekoniecznie na przykład ktoś z Wielkopolski nas słucha, może gdzieś spoza Wielkopolski, może z kraju, albo może i ze świata i okolic, to zapraszamy serdecznie. Jesteśmy no po prostu ciekawi, nie? Jak jest u was, słuchajcie. Sami słyszycie, że od samego rana razem z Lilią mamy dobry humor i bardzo dobrze, słuchajcie, i bardzo dobrze, ja nie będę ukrywać, że zawsze to jest miłe, kiedy atmosfera w studiu może później przejść na antenę, no bo właśnie o to chodzi, żebyście zostali z nami, drodzy słuchacze, i również dobrze się z nami czuli. A myślę, że dobrze będziecie się czuć przy kartce z kalendarza, która już niedługo pojawi się na naszej antenie, dokładnie o godzinie 7.15, ale zanim pogramy i pogramy od razu z najwyższej półki Edyta Bartosiewicz i Jenny, tak zaczynamy wtorek 7 lipca, godzina 7.07, no 7 sekund minęło parę sekund temu, ale gramy, nie gadamy, bo się Kuba rozgadałeś. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii. 7 lipca dokładnie przygotowałem dzisiaj dla Was, mimo tego, że jest 7.07.07, to jednak 5 wydarzeń, stwierdziłem, że już nie będę się trzymał tej liczby specjalnie. 5 wydarzeń dzisiaj dla Was. Większość z nich będzie, no dobra, 3 z nich będą z wieku XX, a 2 będą z wieku XXI. 1921 rok, w Rzeszowie urodził się Stanisław Wisłocki, dyrygent, kompozytor, pianista i pedagog. W historii stolicy Wielkopolski zapisał się w szczególny sposób, gdy w 1947 roku utworzył Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej i był jej pierwszym dyrygentem oraz dyrektorem artystycznym Filharmonii aż do 1958 roku. Teraz rok 1965, w Warszawskim Teatrze Współczesnym odbyła się premiera dramatu Tango Sławomira Mrożka, prozaika i dramaturga. Rok 1974. I ja coś czuję, drodzy słuchacze, że teraz w wielu z was obudzi się spora nostalgia. 1974 rok. Reprezentacja Polski w piłce nożnej prowadzona przez Kazimierza Górskiego zdobyła 3 miejsce na Mistrzostwach Świata w Monachium. Królem strzelców mistrzostw został Grzegorz Lato, który strzelił 7 bramek. I chciałbym się tylko skupić na jednej rzeczy, bo oczywiście Polska, sukces, 3 miejsce jak najbardziej, ale królem strzelców został Grzegorz Lato, który strzelił 7 bramek. Z tego, co widziałem w obecnych mistrzostwach, już w tym momencie jest 3 piłkarzy, która strzeliła 7 bramek, no więc to świadczy o tym, jak bramkostrzelni są obecni zawodnicy, no ale z drugiej strony możemy się pochwalić, że nasz Grzegorz Lato był królem strzelców mistrzostw świata. Teraz również wydarzenie piłkarskie. 2002 rok. Trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej został ówczesny wiceprezes PZPN Zbigniew Boniek, niegdyś znakomity piłkarz, który jednak jako trener nie odniósł żadnego sukcesu. Prawda, bo niestety przygoda reprezentacyjna jako trener Zbigniewa Bońka, no niestety do zapomnienia, ale jako prezes PZPN myślę, że wywiązał się ze swojej roli całkiem nieźle. No i na koniec rok 2021, 5 lat temu. W ramach testów trasy tramwajowej na Naramowice odcinkiem pomiędzy Pętlą Wilczak i ulicą Włodarską po raz pierwszy przejechały pierwsze tramwaje. Mała prywata tutaj z mojej strony, bo akurat wówczas mieszkałem na Winogradach. Już nie będę zdradzał gdzie, chociaż nie mieszkam już tam od dłuższego czasu. Ale pamiętam, że właśnie ten odcinek Winograd, gdzie mieszkałem, no był trochę wykluczony komunikacyjnie. No i na przykład, tak mogę już zdradzić, że do jednego z rond, no faktycznie trzeba było, to był najbliższy po prostu przystanek, nie? A jednak jak została otwarta linia tramwajowa między Pętlą Wilczek a ulicą Włodarską, to naprawdę bardzo mocno ułatwiło to komunikację. Także no piękna sprawa, jeżeli również Wam to ułatwiło poruszanie się po stolicy Wielkopolski, dawajcie znać. A również możecie dawać nam znać, jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe. 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. No i możecie nam dawać znać a propos utrudnień, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach, bo za paręnaście minut dokonamy takiej aktualizacji. A propos aktualizacji, kartka z kalendarza jutrzejsza w okolicach godziny 7.15. Mam nadzieję, że ona nie będzie tak rozgadana jak dzisiejsza, bo aż sam jestem w szoku, ile ja się rozgadałem, słuchajcie, no ale czasami tak bywa. Gramy dalej, za moment Adele, Set Fire to the Rain, a później sami usłyszycie. Zostańcie z nami!

0: Ale dojem, že to.
1: Radio Emaus. Dobré rádio na dobrý deň.

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Mi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich. Taki przykład daje Pan. On jest najważniejszy, a umywa nogi, ponieważ ten spośród nas, który jest najwyższy, powinien służyć innym. I to jest symbol, to jest znak, czyż nie? Umywanie nóg oznacza: jestem, by Ci służyć. I my także, między sobą, czy nie powinniśmy umywać każdego dnia nóg jedni drugim? Ale co to oznacza? Że musimy sobie nawzajem pomagać.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Minut zostało do godziny 8, za nami NA i Radio Hello. Teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, a wygląda tak, że dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, przejezdna płynnie, ale trochę postoicie na przejeździe Poznań-Wola, zwłaszcza od ronda Obornickiego. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Patrzymy teraz na ulicę Lechicką i widzę, że do skrzyżowania z ulicą Serbską, tak mniej więcej od wysokości ulicy Wilczak, korki tworzą się w tym firtlu. Most Lecha w miarę przejezdny, akurat jakbyście przejechali właśnie skrzyżowanie Lechickiej i ulicy Serbskiej. Troszeczkę postoicie, ale na szczęście nie uprzykrzy wam to życia. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, największy korek jest od strony ulicy Podwale, ale tak naprawdę ten korek zaczyna się mocno za wiaduktem, więc przejedziecie w miarę płynnie przez rondo Śródka, chyba że będziecie kręcić w ulicę Wyszyńskiego, to tutaj możecie napotkać na utrudnienia. Są to utrudnienia spowodowane pracami drogowymi, które trwają na moście Bolesława Robrego. Tam są zwężenia, niezwężenia, więc uważajcie mocno na siebie. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, od ronda Rataje do ronda Śródka nie jest źle. Ale w drugą stronę, nie powiem, że na całym odcinku, ale na sporym odcinku na pewno postoicie. Rondo Rataje, największy korek od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego, rondo Starołęka, teraz tutaj się przemieszczamy. No i właściwie każdy dojazd, oprócz dojazdu od strony od ulicy Zamenhofa, zakorkowany, największy, chyba dzisiaj króluje ulica Starołęcka. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, no to widzę, że od strony ulicy Hetmańskiej troszeczkę postoicie, ale na szczęście to nie jest aż tak duży korek, abyście stali, nie wiem, 20 minut, tylko raczej szybko przejedziecie. Jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, patrzę jeszcze teraz tutaj okolice pętli Górczyńskiej. Niewielkie korki, bardzo się cieszę, że takie informacje mogę wam przekazywać. Niewielkie korki na Głogowskiej do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Szybki jeszcze rzut oka na trasy dochodzące do Poznania. Widzę, że albo może inaczej, trasy, które są blisko Poznania, czyli na przykład węzeł Poznań Luboń. Widzę, że wjazd z Lubonia, wyjazd z Poznania, niewielkie utrudnienia tutaj napotkacie, ale nie mogę powiedzieć o niewielkich utrudnieniach, jeżeli chodzi o węzeł Poznań-Krzesiny, który jest częściowo w remoncie. Tam pewne wiązki zostały już, mówiąc kolokwialnie, puszczone, ale od strony Poznania, widzę, że wyjazd od strony Poznania, tutaj spore korki, mniej więcej za zjazdem na Nowe Miasto Szczepankowo. No i w drugą stronę od Jaryszek, właściwie od węzła Koninko, tutaj również niestety mocno i długo postoicie. Jeżeli macie więcej informacji, skontaktujcie się z nami, 601 077 033. Zapraszamy do wysyłania wiadomości na ten numer telefonu, jak i zapraszamy do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. A co jeszcze znajdziecie w Radiu ML? Znajdziecie oczywiście przegląd prasy. On pojawi się w okolicach godziny 7.45. Już teraz was na niego bardzo gorąco zapraszam. A teraz na naszej antenie, no właśnie, niby Poznań, ale będzie o Rzymie. Rome wasn't built in a day. Morciwa w tym momencie na naszej antenie, a za moment przegląd prasy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 45 na naszych radiowych zegarach, czas na przegląd prasy, czyli sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Zamiast budować trasę S11, będą debatować. Wicewojewoda, rozwiązanie problemów z opóźnioną o lata budową drogi ekspresowej S11 widzi w regularnych spotkaniach, a także, to cytat, pozwij mnie śmieciu. Radny walczy z gemelą. Taką propozycję w filmiku opublikowanym w internecie złożył Przemysław Plewiński winnemu wyrzucenia zużytych opon przy ulicy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Zdjęcia schowane na dekady. Bardzo chciałem już tu być, poczuć atmosferę. Ostatni raz byłem w Polsce w 1976 roku. Wtedy był to szary, komunistyczny kraj, mówi Czesław Siegieda, fotograf Polonii w Wielkiej Brytanii, a także tak werbują służby Putina. Członkowie ukraińskich organizacji pozarządowych z dużych polskich miast są w gronie osób wydalonych w czerwcu z naszego kraju. ABW twierdzi, że pracowali dla Polski i za Rosji, dla Rosji i za rosyjskie pieniądze. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz przechodzimy już do Rzeczpospolitej, a tam pracownicy Instytutu Pileckiego stają murem za Karolem Madajem, który od kilku miesięcy stoi na czele tej instytucji. Apelują do szefowej resortu kultury, a także korespondencja z Paryża, wystawa na stulecie urodzin gwiazdy. Życie zawodowe i prywatne Marilyn Monroe pokazuje specjalna ekspozycja w Cinémathèque Française. Tyle w Rzeczpospolitej, więcej przeczytacie w tym wydaniu. Jeżeli chodzi o dziennik Gazeta Prawna, bo już teraz do tej gazety przechodzimy, tam możemy przeczytać o polskim planie na szczycie NATO, bo najważniejszym postulatem polskiej delegacji jest rozbudowa przemysłu obronnego. Wpisuje się on w szerszy trend transatlantyckiej współpracy wojskowej, nad którą wisi groźba redukcji amerykańskiej obecności w Europie. Tyle w dzienniku Gazeta Prawna. I również przeczytamy w Gazecie Polskiej codziennie w dzisiejszym wydaniu o tym, że Wawel zaprasza w wakacje. Latem Zamek Królewski na Wawelu zaprasza nie tylko do oglądania swoich zbiorów, ale także do aktywnego poznawania jednego z najważniejszych miejsc polskiego dziedzictwa. W programie znalazły się propozycje dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych, którzy wakacyjny odpoczynek chcą połączyć ze spotkaniem z kulturą. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach godziny 7.45, a na najbliższe informacje zapraszam Was już o godzinie 8.00. Przedstawi te informacje Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: poza anteną powiedzieliśmy sobie bardzo ważne zdanie, że trzeba mieć rękę na pulsie. My zawsze mamy rękę na pulsie w naszych informacjach Radia Emaus. Godzina 8 na zegarach, więc startujemy właśnie z najnowszymi wiadomościami.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wspólnota Sant'Egidio w Poznaniu zaprasza na modlitwę o pokój. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, burzami i sztormem na Bałtyku. Poznańscy wierni dziś będą modlić się o pokój. Wspólnota Sant'Egidio jak co miesiąc organizuje spotkanie, by wyrazić solidarność z ofiarami trwających wojen i konfliktów. Agnieszka Świergiel ze wspólnoty przyznaje, że pokój zaczyna się w nas samych, a nieustająca modlitwa pomaga go osiągnąć.
3: Rzeczywiście w tej modlitwie my możemy łączyć się z tymi wszystkimi osobami, które żyją w miejscach, które są dotknięte konfliktami, wojnami. Możemy jakoś przeżywać ich ból, doświadczać tego, czego oni doświadczają. Stawać się ich głosem w tym świecie, który nie za bardzo chce słuchać, a wierzymy, że ten głos jest bardzo potrzebny.
2: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.30 w kaplicy w podwórku kamienicy przy ulicy Zielonej 2. Oprócz modlitwy i rozważań odczytane zostaną nazwy wszystkich miejsc, w których obecnie toczą się konflikty. Uczestnicy będą w tym czasie zapalać świece w geście jedności. Dziewiątego sierpnia rezerwat archeologiczny na Kaliskim Zawodziu po raz kolejny stanie się najsłodszym miejscem w kraju. Odbędzie się tam jarmark promujący Wielkopolski Dzień Pszczół. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół, mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
4: Nabór wystawców trwa do 31 lipca i prowadzi je Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, ale informacje również na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
2: Celem konkursu jest zaprezentowanie i wyróżnienie wystawców, którzy podczas odbywającego się wydarzenia w sposób ciekawy i pomysłowy będą promowali wielkopolskie pszczelarstwo, produkty pochodzenia pszczelego, a także rolę owadów zapylających w środowisku naturalnym i ich znaczenie w życiu człowieka. Na najciekawsze i najlepsze stoiska czekają nagrody oraz wyróżnienia. Kolejna atrakcja w poznańskim parku Wilsona odzyska dawne piękno. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę modernizacji muszli koncertowej oraz budowy pergoli i trejażu. Muszla powstała w 1936 roku, a w latach powojennych została rozbudowana. Teraz nie tylko zostanie zmodernizowana, lecz również zamontowane będą na niej panele fotowoltaiczne, a pergola i trejaż zostaną odtworzone zgodnie z archiwalnym projektem z 1936 roku. Wykonawca przeprowadzi też prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i elektryczną. Firmy, które chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym, swoje oferty mogą składać do 20 lipca. Kolejne dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i wietrzne. Szczególnie uważać trzeba będzie w nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek, ostrzega Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Wówczas to przemieszczający się dość głęboki niż znad Bałtyku w kierunku Litwy, Łotwy oraz Białorusi przyniesie nam bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę i dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
2: Jak dodała Anna Gryczman, w Zatoce Gdańskiej oraz w rejonie Zalewu Wiślanego może być bardzo niebezpiecznie. Możliwe są opady rzędu 30-40 mm na dobę. W czwartek wiatr będzie stopniowo słabł. Wyraźniejsze ocieplenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. W weekend temperatura wzrośnie do około 25-28 stopni.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 15 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 8 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Lilia powiedziała mi poza anteną, oczywiście znowu, jak jestem na dyżurze w radiu, to biometr jest niekorzystny. Kuba mówi, Lilia mówi do mnie, Kuba, zrób coś. Słuchaj, Lilia, pogadam z kim trzeba i zobaczymy, co się da zrobić. Może wy, drodzy słuchacze, macie jakieś pomysły, jakby to powiedzieć, jak sprawić, żeby biometr z niekorzystnego stał się korzystny. Nie, tak naprawdę, słuchajcie, to wszystko zależy od naszego nastawienia. Bardzo łatwo jest wpaść, nie wiem, w to, że jest niekorzystny i od razu musimy się źle czuć. Wiadomo, tutaj nie chodzi o kwestię organizmu. Bardziej mam tutaj na myśli, że no, nasze nastawienie jest po prostu istotne. Zależy, jak się nastawimy, no to wtedy tak będziemy się po prostu czuć. No jest teraz szarówka za naszymi radiowymi oknami, ale z drugiej strony, no właśnie, słuchacie Radia Emaus, więc mamy nadzieję, że poprawiamy wam humor i no właśnie, zostaniecie co najmniej z nami do godziny 12, bo do tej godziny trwa poranek w Radiu Emaus, więc zapraszamy bardzo gorąco, zapraszamy, wszyscy są mile widziani. Widziany jest również 5 minut z Bogiem, ta mini audycja za moment na naszej antenie się pojawi, ale teraz będzie kawałek z końcóweczki lat 2000, a wydaje się, jakby był on nieco młodszy, a już ma on, no, prawie 20 lat. Słuchajcie, ten czas tak leci, że naprawdę człowiek się nie obejrzy. I już proszę bardzo, tyle czasu mija od premiery utworu Leon Lewis, Bleed in Love. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 8. Ja wam mówię dzień dobry, miejcie dobry wtorek.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Jezus patrzy na ludzi z głębokim współczuciem. Widzi zmęczenie i zagubienie, a nie tylko anonimowy tłum. To spojrzenie zmienia wszystko. Zamienia problem w wezwanie do troski. Świat jest pełen potrzeb, a pierwszym krokiem do pomocy jest nauka patrzenia na innych z łagodnością. Każdy człowiek, którego spotykamy, niesie jakąś niewidoczną ranę. Zauważenie tego bólu to początek misji, która polega na wznoszeniu nadziei tam, gdzie panuje poczucie porzucenia. Pomyśl, na kogo z mojego otoczenia mógłbym spojrzeć z większą wyrozumiałością.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także YouTube. I mam wrażenie, że dzisiaj gramy bardzo melancholijnie o poranku, no ale myślę, że to jest muzyka, która pasuje do dzisiejszej aury, jaką mamy za naszymi radiowymi oknami. No ale nie o muzyce ta rozmowa, a o rozmowie porannej, która będzie już o godzinie 8.30 na naszej antenie. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie radny Tomasz Wierzbicki, przewodniczący Komisji Transportu Rady Miasta Poznania, a tematem sytuacja drogi rowerowej na wysokości Czartorii. Także zapraszamy Was do wysłuchania porannej rozmowy. Ona startuje już o godzinie 8.30, także nie przegapcie jej. Wysłuchajcie naszego porannego wywiadu. No ale zanim rozmowa, to oczywiście pogramy i teraz wybieramy się do Włoch. Eros Ramazzotti i Più bella cosa.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
1: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan radny Tomasz Wierzbicki i przyszedł do nas dosłownie z bardzo gorącym tematem. Już za chwilę będzie nam uciekał na sesję Rady Miasta, ponieważ dzisiaj się właśnie o godzinie 9 zaczyna. Ale zanim nam ucieknie, powie nam o rzeczy, która jest szalenie ważna dla poznaniaków, szczególnie tych, którzy poruszają się po mieście rowerem, czyli o drodze rowerowej na Czartorii. Przybliżę nieco temat. Tam jest taki kawałek mniej więcej na wysokości amfiteatru w Starym Korycie Warty, gdzie droga ma, no mówiąc delikatnie, nie najlepszą nawierzchnię. Czy jest szansa, że to się zmieni?
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Faktycznie mamy taki odcinek na zachodnim brzegu Warty. Tutaj już Wartostradę mamy na prawie całej długości, aż od ulicy Hetmańskiej, aż po Most Lecha przez całe miasto, prawie 6 kilometrów. I faktycznie został taki fragment w samym centrum, kilkadziesiąt metrów. No faktycznie jakby mamy tam problem przede wszystkim z własnością terenu. Tam jest jedna działka, gdzie faktycznie jest już można powiedzieć opuszczona kamienica i ten teren nie należy do miasta. Natomiast jest inne rozwiązanie, parę metrów obok jest ulica Czartoria i zaułek Ślepego Antka. One należą do miasta, natomiast nawierzchnia jest tam nieprzystosowana nie tylko dla ruchu rowerowego, ale myślę, że też dla wszystkich osób na przykład poruszających się na wózkach, dla rodziców z dzieciakami, czy z innymi dysfunkcjami, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, tak więc myślę, że musimy się tym fragmentem zająć. Bardzo ważny fragment, w tym też tak systemie infrastruktury rowerowej. Mamy nowe mosty berdychowskie, mamy trasę na ulicy Solnej, powstaje też nowy most Chrobrego, a faktycznie w środku mamy tutaj taki ubytek.
1: Ja może dodam dla tych, którzy dawno nie byli na Chwaliszewie i w zaułku Ślepego Antka oraz na ulicy Czartoria, że tam jest bruk, ale nie taki bruk z wyszlifowanych kostek, tylko takie klasyczne kociołby. I nawet no, chodzi się tam dość niewygodnie, a jazda rowerem to już można sobie, szczerze mówiąc, zęby powybijać, jeśli ktoś się bardzo uprze. Czy to oznacza, że tam będzie nowa nawierzchnia?
2: Jesteśmy po rozmowach z panią miejską konserwator zabytków i zarządem dróg miejskich. W zeszłym miesiącu takie spotkanie zorganizowałem. Rozmawialiśmy z jednej strony, żeby faktycznie tą nawierzchnię poprawić, żeby usprawnić to przejście i przejazd, ale też także z drugiej strony zachować ten historyczny charakter miejsca. Tutaj wszędzie na Chwaliszewie, ulica Tylna Chwaliszewo, Chwaliszewo, Czartoria, mamy wszędzie te nawierzchnie kamienne. Tak więc miejski konserwator zabytków stawia warunek, żeby jednak tam nie było takiego typowego asfaltu, czyli jednak zachować jakiś taki pamięć o tej nawierzchni, żeby pasowała ona do tego obszaru. No natomiast no jest możliwa poprawa tej nawierzchni. Zobaczymy, co to będzie. Teraz Zarząd Dróg Miejskich ma przygotować takie warianty, czy to ma być jakby wyrównana jakaś nawierzchnia kamienna, tak jak na przykład się dzieje na ulicach dookoła z tego rynku. Zobaczymy.
1: No tam się ta nawierzchnia bardzo dobrze sprawdza, przynajmniej jak rozmawiałam z rowerzystami, to oni nie narzekają. Mówią,
2: tak,
1: że ta wyszlifowana kostka jest
2: dobra.
1: Tak,
2: faktycznie, czy nawet już na samym starym rynku, gdzie de facto ta nawierzchnia jest cała nowa i zeszlifowana, ale także na tych wszystkich uliczkach dookoła starego rynku. Niedawno zakończył się też remont na ulicy za bramką, tak więc też można już jechać wygodnie, czy też przejść między Placem Bernardyńskim, Placem Kolegiackim, ale także jest to, myślę, że z korzyścią dla mieszkańców, bo nie ma co ukrywać, że także samochody jeżdżące po takiej nawierzchni, to jest większy komfort akustyczny dla mieszkańców, jest ciszej po prostu.
1: Zdecydowanie, no i ponieważ Poznań nam się starzeje, więc też przybywa mieszkańców, którzy mają pewne problemy z poruszaniem się, no i dla nich również im równiejsza nawierzchnia, tym lepiej. To było miłe, ucieszyliśmy się już, a teraz będzie trudne pytanie, dlaczego to tak długo trwało?
2: Tutaj faktycznie były też poprzednie rozmowy z właścicielem tego terenu. Tam jest tak własność terenu ukształtowana, że faktycznie właściciel ma tą jedną kamienicę przy ulicy Czartoria 5. Ona jest już opuszczona od dłuższego czasu. Natomiast on ma nie tylko tą kamienicę, ale także działkę, która można powiedzieć wchodzi nawet do Warty. To jest takie zaszłości jakby sprzed lat 60., kiedy ten układ w ogóle drogowo-urbanistyczny był trochę inny i
1: kiedy
2: powstawało nowe koryto
1: Warty.
2: Dokładnie. Były rozmowy z tym właścicielem, on także chciał inwestować w tym miejscu. Były różne pomysły, żeby na przykład wartostrada szła po tym terenie, ale w takich podcieniach, na przykład w środek budynku. Natomiast od dłuższego czasu tutaj nie ma kontaktu z tym właścicielem. Prawdopodobnie zaprzestał jakby tutaj chęci inwestowania, więc musimy znaleźć inne rozwiązanie.
1: I to będzie inne rozwiązanie. No, myślę, że też z korzyścią dla rowerzystów, ponieważ ulica Czartoria obecnie, no tak z tym pięknym, odremontowanym murem oporowym i z całkiem ładnie prezentującymi się kamienicami jest po prostu ładna. I całkiem sympatycznie, myślę, będzie tam jeździć rowerem.
2: Cały ten obszar miasta w ostatnich latach, no można powiedzieć, wypiękniał. Nie tylko park w Starym Korycie Warto, oczywiście mosty berdychowskie, powstają mosty Chrobrego. Tak więc bardzo ciekawe miejsce na spacery, ale także ciekawe urbanistycznie architektura na Chwaliszewie. Myślę, że też zachęca do spacerów. Nie tylko Stare Miasto, nie tylko tutaj Ostrów Tumski, Śródka, ale warto także w te rejony zawitać.
1: No właśnie, jeśli ktoś dawno nie był na Chwaliszewie, to koniecznie powinien się wybrać, żeby właśnie zobaczyć, jak wypiękniało. Są tam też doskonałe lody, tak w kwestii formalnej, akurat na przerwę w spacerze, ale też żeby porównać obecną nawierzchnię i potem tą nową, która się pojawi, kiedy już będzie można sobie komfortowo przez Chwaliszewo przejechać rowerem.
2: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zadzieje. Mamy już mosty berdychowskie. W przyszłym roku planowane jest zakończenie budowy jednego z mostów Chrobrego, tak więc faktycznie jest potrzebne takie przejazd czy rowerzystów, czy hulajnóg właśnie od strony Rata i mostów berdychowskich w stronę centrum.
1: A czy już możemy coś powiedzieć o sprawie z drugiej strony tej drogi rowerowej, czyli Starej Gazowni? Czy tam się coś dzieje, czy na razie no, sprawa jest odłożona na później?
2: Aktualnie z tego co wiem, nie ma rozmów z właścicielem. Faktycznie by się przydało przynajmniej takie przejście, jakby patrząc w osi mostów berdychowskich na wprost, żeby można było przejść w kierunku ulicy Grobla, w kierunku placu Bernardyńskiego. Myślę, że takie przejście by było potrzebne. No natomiast tutaj wiadomo, że jest to teren wielu spółek gazowniczych, one tam cały czas funkcjonują. Też ze względu na bezpieczeństwo nie jest możliwe na ten moment przechodzenie przez ten teren.
1: I to jest kolejny element, w którym kłania się ta dość skomplikowana przeszłość, jeśli chodzi o własność gruntów w Poznaniu, na którą dzisiejsza władza nie ma wpływu, ale musi się z nią, że tak powiem, borykać. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj pan radny Tomasz Wierzbicki, przewodniczący Komisji Transportu Rady Miasta Poznania, który już nam ucieka na sesję, a my trzymamy
2: dziękuję
1: kciuki.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Żeby droga rowerowa na Czartorii powstała jak najszybciej.
0: Poranny gość.

0: dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 9. Za nami trzy utwory, dwa z lat 90., a jeden, no właśnie, wydaje mi się, że to chyba albo dekada lat 20. już, albo dekada lat 10. Nieważne, wszystkie utwory po polsku oczywiście. Kaja Ibregowicz, Śpi kochanie śpi, później Tila w Chłopaki nie płaczą, a przed chwilą pojawił się Dawid Podsiadło i To co masz ty. Wydaje mi się, że to jest już dekada lat 20., ale. Zapraszam was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 9, a przedstawi je Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na nieco ponad 5 minut zostawiam was z zespołem Red Hot Chili Peppers i ich jednym z najbardziej znanych utworów, czyli Californication. Znowu zrobi się nieco spokojniej.

0: Za nami na naszej antenie Red Hot Chili Peppers i Californication, a także Queen i A Kind of Magic. Nie będziemy ukrywać, studio nam się bardzo mocno rozkręciło. Czy rozkręcą nam się informacje? Oby tak, w tym momencie minęła godzina 9. Czas właśnie na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy w Poznaniu będzie nocna prohibicja? Nowe obiekty w poznańskim szlaku fortecznym. Rozpoczęła się modernizacja 375 poznańskich parkomatów. Większość poznaniaków, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, opowiada się za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu nocą w mieście. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Do magistratu wpłynęło ponad 1200 ankiet, ponad 1000 mieszkańców uznało, że ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano jest dobrym rozwiązaniem. Przeciw było zaledwie 183 mieszkańców. Najwięcej ankiet napłynęło od mieszkańców Jeżyc, gdzie taka prohibicja już obowiązuje, ale także z Rataj czy Piątkowa. Wyniki konsultacji będą teraz podstawą do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta. Prace nad wprowadzeniem nocnej prohibicji w całym Poznaniu trwają już od dłuższego czasu. To między innymi inicjatywa radnych osiedlowych, którzy zauważyli, że po wprowadzeniu ograniczeń na Łazarzu czy Wildzie poprawiły się bezpieczeństwo i porządek na osiedlach. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Studenci Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu uczą się w budynkach dawnych koszar. Wczoraj oficjalnie przypomniano tę mało znaną historię obiektów u zbiegu ulic Ratajczaka i Powstańców Wielkopolskich, włączając je do poznańskiego szlaku fortecznego. Mieszkańcy i turyści będą mogli poznać historię tego miejsca dzięki ustawionym tablicom informacyjnym. Prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań Michał Andrzejak wyjaśnia, że uczelnia użytkuje dziś 3 dawne zespoły koszarowe.
4: Jeden najmniej znany, nie kojarzący się z niczym ludziom, zespół budynków po żandarmerii wojskowej. Drugi to są ogromne składy artyleryjskie. No i trzeci, też bardzo ciekawy, ogromne składy dla artylerii, do których prowadziła jedyna wchodząca do starej twierdzy bocznica kolejowa.
2: Na terenie obecnej uczelni znajdowały się magazyny, stajnie, zbrojownie oraz budynki administracyjne. Poznański Szlak Forteczny to inicjatywa rozpoczęta w 2015 roku. Podobne tablice stanęły już przy kilkudziesięciu obiektach z XIX i początków XX wieku. W ubiegłym roku taką tablicę postawiono przy schronie łączności przy ulicy Czarna Rola na osiedlu Kosmonautów. Rozpoczęła się modernizacja 375 parkomatów na Łazarzu i na Wildzie. Po wymianie podzespołów urządzenia będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Z parkomatów zniknie klawiatura, a pojawi się duży i wygodny w użytkowaniu dotykowy ekran. Udostępnione zostaną także nowe funkcje, których wcześniej nie było w urządzeniach na Wildzie i Łazarzu. Modernizacja pozwoli ujednolicić miejski system poboru opłat za parkowanie, dzięki czemu obsługa parkomatów będzie wyglądała tak samo w różnych częściach miasta. Po modernizacji 375 parkomatów będzie możliwość płatności kartą oraz blikiem. W 75 urządzeniach nadal będzie można również zapłacić gotówką. Przekazując uzbrojenie Ukrainie, Polska nie osłabiła swojego potencjału obronnego. Mówiąc o tym w Polskim Radiu 24, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki zwrócił uwagę na to, że nasz kraj nie podjął samodzielnie decyzji o przekazaniu rakiet. Polskie zdolności obronne nie stracą więc na tej operacji.
5: To zostało zrobione na prośbę ze strony naszych sojuszników. To jest część szerszego, bardzo znaczącego wysiłku wsparcia Ukrainy przez państwa europejskie, czy szerzej państwa Zachodu. A po drugie, skoro to jest robione w porozumieniu, można zakładać, że część oddaliśmy. Kolejne uzbrojenie my również dostaniemy.
2: Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że łączna wartość donacji Polski dla Ukrainy wyniosła około 16,5 miliarda złotych, przy czym prawie 15 miliardów przypadło na lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, a ponad 1,5 miliarda na czas rządów obecnej koalicji.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: O informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza i od razu powiem, że ta temperatura będzie się jeszcze przez parę godzin utrzymywać do około godziny 13. To nie będzie najwyższa temperatura, bo najwyższa będzie w okolicach godziny 17, 21 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna obecnie to 15 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr, no niestety, nie słucha się jakości powietrza, dlatego że w tym momencie on jest niekorzystny.

Już prawie 6 minut po godzinie 9, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12 i może słyszycie w moim głosie, że się uśmiecham. Nie będę ukrywać, że poza anteną, kiedy powiedziałem o niekorzystnym biomecie, Lilia Łada do mnie mówi: Kuba, słuchaj, po pracy nad biometem. No dobrze, no postaram się z nim jakoś porozmawiać, postaram się, nie wiem, żeby troszeczkę, no nie był taki smutny, żeby nie był niekorzystny. Zobaczymy oczywiście, co da się zrobić. Sami słyszycie, że dzisiaj poranek bardzo wesoły, no i aby tak było do końca poranka, ale również a propos rzeczy wesołych, 9.15, konkurs poranny. Zapraszam już teraz was bardzo gorąco do uczestnictwa w naszej porannej zabawie. Ale zanim konkurs poranny, no nie ma tak łatwo, jeszcze emocje konkursowe muszą chwileczkę poczekać, niedługo, ale muszą. Coldplay Clocks na samym początku godziny 9. Rozpoczynam właśnie kolejną godzinę poranka. Miejcie dobry poranek, ja wam mówię dzień dobry, no i trochę rozchmurzmy tę pogodę w Poznaniu.

0: And I'll write your name. Radio Emaus. Dobre radio. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Słuchajcie, startujemy z naszym porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, 7148. Wysyłacie SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. A następnie, ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, jeszcze kartki z kalendarza nie mieliśmy, ale mamy takie nietypowe święto z okazji Światowego Dnia Czekolady. Pytam Was dzisiaj w konkursie o Wasz ulubiony smak czekolady. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Słuchajcie, nie dajcie się prosić, dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony smak czekolady. 7148 numer SMS, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, czy też dzielicie się Waszym ulubionym smakiem czekolady. A koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Słuchajcie, pakiet trzech książek czeka na Was. Powodzenia. Startujemy z konkursem.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu, chociaż powiem szczerze, że zespół Huba Stang i utwór The Reason bardzo dawno go nie słyszałem, a tym bardziej na naszej antenie. Bardzo ciekawa muzyczna podróż w czasie. Muzyczna podróż w czasie oczywiście później na naszej antenie, teraz konkurs poranny trwa. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus w sam raz na wakacje. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, proszę Was dzisiaj o to, abyście podzielili się Waszym ulubionym smakiem czekolady. Ulubiony smak czekolady, o to Was proszę w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw 3 książek od Radia Emaus. Trzymam za Was mocno kciuki. A co mi tam jeszcze raz przypomnę warunki uczestnictwa w konkursie? 7148, 7148, numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, proszę Was dzisiaj w konkursie, abyście się podzielili Waszym ulubionym smakiem czekolady. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, już z podatkiem VAT. Pakiet 3 książek czeka na Was jako nagroda w konkursie, a ja czekam na Lilię Ładę, która o 9.30 zawita do naszego radiowego studia i zajawi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach. Ale zanim Lilia, Mariah Carey i Hero.

0: 9:34 na naszych radiowych zegarach. Lilia Łada już jest w studiu. Cześć Lilia.
1: Cześć Kuba.
0: Jak to mówiliśmy poza anteną, tematy, no cóż, powoli się tworzą, no ale właśnie dlatego tak chwileczkę stwierdziliśmy, że na ciebie poczekamy, abyś zdradziła, co będzie w naszych informacjach.
1: Trzymamy rękę na pulsie, ponieważ tak dzisiaj są obrady miejskich radnych, poznańskich oczywiście.
0: Tak jest.
1: I oni omawiają bardzo ważne tematy. Mhm. O jednym z nich mówił dzisiaj radny Tomasz Wierzbicki w porannej rozmowie Radia Emaus. Mówiliśmy o ścieżce rowerowej na ulicy, właściwie w okolicy ulicy Czartori, bo to jest trudno tak określić, ale ci, którzy jeżdżą na rowerach, wiedzą, że chodzi o ten odcinek Wartostrady na Chwaliszewie, tuż w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru w parku w Starym Korycie Warty. On jest taki, no, nieładny, powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko gruntowa droga. No i właśnie radny Wierzbicki poinformował dzisiaj, że jest szansa na to, aby ten kawałek drogi został uzupełniony. Właściwie, no, droga zostanie przeprowadzona inną trasą, droga rowerowa, ponieważ ten kawałek to jest prywatna własność. Niestety w latach 60., kiedy regulowano Wartę jeszcze w czasach minionego ustroju, nikt nie przejmował się takimi rzeczami jak prywatna własność. No i oczywiście w latach 90. te wszystkie takie rzeczy zaczęły wychodzić na jaw, tworząc duże problemy dla obecnych władz miasta.
0: No właśnie, to jest rzecz nie do naszej, która wymaga czasu, żeby jakoś ją sensownie rozwiązać, ale jest światełeczko w tunelu.
1: Tak
0: no
1: jest.
0: I kto wie, może problem będzie rozwiązany już niedługo.
1: Tak jest. Radni będą dzisiaj omawiali także kwestię powrotu, ewentualnego powrotu oczywiście rowerów miejskich. Mhm. Czy to się uda, czy będą potrzebne jakieś głębsze analizy do tego tematu, tego jeszcze nie wiemy. Trzymamy kciuki, będziemy oczywiście obserwować, co się tam też na tej sesji dzieje. Mhm. Poza sesją Rady Miasta to oczywiście będzie też trochę takich tematów wakacyjnych, czyli przypominamy tradycyjnie, jak zawsze o tej porze roku, o europejskim ubezpieczeniu zdrowotnym. Jeśli ktoś wyjeżdża za granicę, to koniecznie coś takiego powinien sobie zapewnić. To nie jest ani trudne, ani skomplikowane. Trzeba się po prostu wybrać z jedną wizytą do NFZ-u. Natomiast no, wiele osób po prostu o tym zapomina w ferworze wyjazdu. Warto pamiętać.
0: Tak jest.
1: Będzie też o wakacyjnych rozrywkach, propozycjach i wszystkim tym, gdzie też warto się udać, jak mamy trochę więcej wolnego czasu. Bo nawet jeśli nie mamy urlopów, to często jest tak, że życie trochę zwalnia, więc w związku z tym z pracy wychodzimy trochę wcześniej, trochę mniej zmęczeni i tak mamy ochotę na przykład na kulturalne rozrywki. I właśnie warto w związku z tym zainteresować się różnymi wakacyjnymi warsztatami, które oferują nie tylko muzea czy też placówki kultury w Poznaniu, ale także te w okolicach Poznania. Kilka dni temu mówiliśmy o Piastobusie, który jeździ z Gniezna na szlakiem piastowskim. Można sobie w cenie 10 zł zwiedzić cały szlak piastowski, no i wziąć na przykład udział w warsztatach malowania na szkle.
0: O, proszę bardzo. Pięknie.
1: Prawda? A w Muzeum Narodowym w Poznaniu można sobie na przykład obejrzeć wystawę Hasiora.
0: O, proszę bardzo.
1: I to super, jest też fantastyczny super pomysł na wakacje, kiedy mamy trochę więcej oddechu, możemy się skupić,
0: zobaczyć.
1: A jesteśmy w mieście, tak. Więc myślę, że to taka informacja jest bardzo przydatna tym, którzy w mieście latem zostają.
0: Tak jest, a myślę, że trochę słuchaczy jak najbardziej zostanie w mieście, więc to się zawsze przyda.
1: No, minusem pozostawania latem w mieście są oczywiście remonty, o których też sukcesywnie przypominamy, no ale bez tego ani rusz.
0: Kiedyś muszą być zrobione.
1: Prawda? No właśnie. I myślę, że to jest taka niewielka niedogodność, a która w dodatku mija dość szybko.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie należy się tym przejmować.
0: Oczywiście, że tak. No, remonty trzeba zrobić, żeby była płynniejsza komunikacja w mieście. Czy coś, Lilia, jeszcze masz przygotowane, czy na razie jeszcze nie zdradzasz nam?
1: Resztę to bardzo proszę słuchać serwisów oczywiście.
0: A najbliższe o godzinie 10:00. Lilia, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Szybciuteńko wracamy do naszego konkursu porannego, bo słuchajcie, nie ma czasu, nie ma czasu. Dzisiaj do wygrania 3 książki w pakiecie od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, 7148, powtarzam, 7148, numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, dzisiaj dzielicie się waszym ulubionym smakiem czekolady, ulubiony smak czekolady. Tego o to was prosimy w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek w konkursie od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie dzisiaj na pytanie, jaki jest wasz ulubiony smak czekolady. Ulubiony smak czekolady, o to was prosimy w dzisiejszym porannym konkursie. Trzymam za was bardzo mocne kciuki, konkurs jeszcze trwa, ale naprawdę nie ma na co czekać. Zgłoście się najlepiej już teraz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, na przykład na wakacje, chcielibyście może zabrać akurat te książki na wakacje, które wam się zbliżają, zapraszamy was bardzo gorąco. 7148, słuchajcie, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, następnie piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszym ulubionym smakiem czekolady, no bo dzisiaj właśnie mamy Światowy Dzień Czekolady. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw 3 książek od Radia Emaus. Przypomnę po raz ostatni warunki uczestnictwa. Skupcie się uważnie. 7148. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszym ulubionym smakiem czekolady, no bo dzisiaj właśnie mamy Światowy Dzień Czekolady. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw 3 książek od Radia Emaus czeka na was, rozwiązanie za 3 minuty. Naprawdę, słuchajcie, nie ma na co czekać. Zgłoście się w konkursie. Teraz pogra nam Mrozu i Złoto, ale po utworze rozwiązanie konkursu. Słuchajcie, do dzieła!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Słuchajcie, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był pakiet 3 książek od Radia Emaus. Prosiłem was dzisiaj w konkursie o to, abyście podzielili się waszym ulubionym smakiem czekolady. I bardzo dziękuję za liczny odzew. No widać, że słuchacze Radia Emaus to niezłe łasuchy. No ale wygrywa dzisiaj Józef, który napisał, że jego ulubionym smakiem czekolady jest orzechowa z truskawkami. Józef, pakiet 3 książek od Radia Emaus jest już twój. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. Także Józef, gratuluję tobie wygranej w konkursie. Kolejny konkurs, no, za dłuższy moment, bo o godzinie 15.15, także również na niego was bardzo gorąco zapraszam. No, ale również zapraszam was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się, no nie za parę godzin, ale już za 8,5 minuty. Przedstawi je Lilia Łada, także jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, ale z tym, co też globalne, słuchajcie informacji Radia Emaus już o godzinie 10. No ale zanim informacje, zagra nam Craig David i również zaśpiewa utwór Seven Days. Gramy!

0: Radio Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Nie spodziewałem się, że usłyszę Macieja Gładysza przed chwilą, no ale za moment usłyszę Lilię Ładę, bo właśnie Lilia zaprezentuje najnowsze informacje. Przed chwilą minęła godzina 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Plaże nad Jeziorem Raczyńskich zapraszają turystów. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich zapraszają na wakacje jednego dnia. Straż Graniczna podsumowała przywrócenie kontroli na granicach. Świeży piasek i ratownicy na plaży w Zaniemyślu, nowy most na wyspę Edwarda na plaży w Zwoli. Jezioro Raczyńskie i jego plaże zapraszają turystów. Ci, którzy tu dawno nie byli, będą zaskoczeni tym, jak tu się zmieniło przez ostatnie 4 lata, mówi burmistrz Zaniemyśla Grzegorz Grala.
3: Piękny obiekt, trawa strzyżona, podlewana, piasek nawieziony co roku, świeży piasek kwarcowy, parasole słomiane, skrzyneczki, miejsca do zabawy dzieci, piłka siatkowa, fontanna w wodzie zainstalowana w jeziorze.
2: Z plaży w Zaniemyślu już można korzystać, ale plaża w Zwoli będzie zamknięta jeszcze przez tydzień. Trwa tam montaż nowego mostu na wyspę Raczyńskiego. Powstanie z prefabrykatu wyprodukowanych w Szwecji i zastąpi stary most z tworzywa sztucznego, który prowadził na wyspę Edwarda, a już nie nadaje się do użytku. Wakacje już w pełni, ale nie każdy może sobie na nie pozwolić. Wśród tych, którzy zostają w domu, są samotni seniorzy. Często nie mają pieniędzy na wyjazd lub są więźniami czwartego piętra. Z pomocą przychodzi Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, które po raz kolejny organizuje akcję Wakacje jednego dnia. Wolontariusze zabierają starsze osoby w ich wymarzone miejsca, mówi Paulina Łatacz ze stowarzyszenia.
4: No bo umówmy się, 90-latek najczęściej to nie jest osoba, która wsiądzie samodzielnie do tramwaju czy do autobusu i pojedzie gdzieś za miasto, bo się po prostu boją i już nie znają miasta.
2: Seniorzy najczęściej wybierają wycieczkę do pobliskiej kawiarni, muzeum lub parku, ale zdarzają się także bardziej odważne propozycje.
4: W ubiegłym roku pani Henia Spruszkowa poleciała pierwszy raz samolotem do Krakowa, a pani Krysia po raz pierwszy po 45 latach zobaczyła znowu Morze Bałtyckie.
2: Realizację takich wycieczek można wesprzeć, wpłacając darowiznę na przykład na rejs statkiem, wizytę z przewodnikiem lub posiłek. Szczegóły można znaleźć na stronie malibracia.org.pl. Fundacja Świętego Franciszka zaprasza do poznańskiego kościoła Świętego Antoniego Padewskiego na trzeci koncert z cyklu Chopinu Franciszkanów. Wyjątkowy wieczór muzyczny w barokowych wnętrzach klasztoru Franciszkanów. Przed publicznością wystąpił Łukasz Byrdy, jeden z najbardziej cenionych pianistów swojego pokolenia, laureat kilkudziesięciu konkursów pianistycznych. Koncert odbędzie się 10 lipca, początek o godzinie 19.30. W ciągu roku na przejściach granicznych w województwach lubuskim i dolnośląskim służby skontrolowały ponad 1 000 000 osób i 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podsumowuje prowadzone działania.
5: Efektem prowadzonych działań były m.in. odmowy wjazdu na terytorium Polski wobec blisko 700 cudzoziemców niespełniających warunków wjazdu. Najczęściej przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród tych osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym m.in. Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji.
2: Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeciwdziałali również nielegalnym próbom przekraczania granicy przez migrantów. Zatrzymano 270 osób, m.in. z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu. Celem kontroli przywróconych rok temu na granicach z Litwą i Niemcami jest zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem mają być one prowadzone do października.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 16 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr niestety niezmiennie jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 10 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program usłyszymy na naszej antenie, to usłyszymy jeden z pierwszych singli zespołu Lady Punk. Tańcz, głupia, tańcz. Tak, no, energetycznie, jak na nas zaczniemy godzinę 10. Miejcie dobre przedpołudnie, miejcie dobry wtorek, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Faryzeusze nie chcieli dostrzec w działalności Jezusa niczego dobrego. Nawet gdy ten wyrzucał złe duchy, mówili, że czyni to mocą ich przywódcy. Może się zdarzyć, że drugi człowiek będzie się bardzo starać, a ja i tak nie docenię jego pracy. Kiedy patrzymy na innych przez pryzmat podejrzliwości, niechęci i własnych interesów, w każdym dobru będziemy w stanie ujrzeć zło. Jakie dobro, które uczynił drugi człowiek, dostrzegłem ostatnio?
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie 10:00. Za nami mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także dwa polskie utwory, dwa polskie kobiece głosy. Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. Za nami także Daria Zawiałow i Złamane Serce jest okej. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. W końcu to robimy, no ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Dzisiaj mamy wtorek, 7 lipca, 188 dzień roku. Kto ma dzisiaj imieniny? Ano imieniny ma m.in. dzisiaj Benedykt, Piotr, a także Józef i wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj tylko jedno, no ale co wprawni słuchacze Radia Emaus to wychwycili. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady. No i właśnie ja pytałem was w porannym konkursie, jaki jest wasz ulubiony smak czekolady. Moim ulubionym jest, myślę, że jednak czekolada mleczna, chociaż na przykład takie czekolady, nie wiem, chociażby, nie wiem, z rodzynkami, są w ogóle bardzo dobre. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno: kwiat lipcowy, napój zdrowy. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Juliana Tuwima i brzmi to zdanie następująco: błogosławiony, który nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego w słowa. Także bardzo ciekawe zdanie, aż nawet chciałem sobie jakoś tak zażartować, że w tym momencie powinienem już przestać się odzywać, ale oczywiście nie ma co brać różnych rzeczy do siebie, nawet, bo przecież różne zdania nie muszą od razu nas dotyczyć. Oczywiście takie zdanie na dziś ciekawe mamy, a również mamy wtorek, 7 dzień lipca. 20 minut po godzinie 10:00, no to co, gramy dalej, słuchajcie, ale tym razem nie po polsku, ale zagranicznie, ale teraz pogramy taki utwór, jak to się mówi, po jednej gramy.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 23 minuty zostały do godziny 11. Za nami Chris Rea i utwór On The Beach, 6-minutowy, ale czasami takie długie utwory gramy na naszej antenie. Również a propos utworów, które prezentujemy na naszej antenie, jest zawsze o godzinie 10.45 muzyczna podróż w czasie, nie inaczej będzie dzisiaj. Dzisiaj mogę zdradzić, że nie tylko będą wydarzenia zagraniczne, również będziemy w Polsce, także tym bardziej Was zapraszam. Muzyczna podróż w czasie już o godzinie 10.45. Chodźcie, słuchajcie, wszyscy się zmieścimy, no ale gramy dalej. Teraz będzie gość, który za nieco ponad miesiąc zagra w stolicy Wielkopolski. Robbie Williams i Supreme.

0: Chart.
1: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
2: Na naszych radiowych zegarach czas na kolejną w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki 7 lipca. I przygotowałem dzisiaj dla Was wydarzenia polskie, ale i zagraniczne. No bo tak, będziemy najpierw w roku 1991, bo urodził się Cuebo na Fide, czyli Kuba Grabowski, znany z twórczości solowej, ale także z projektu Taco na Fide, który tworzy z Taco Hemingwayem. Zagramy utwór Bubble Tea, który stworzył razem z Darią Zawiałow, a produkował ten utwór Duet. Rok 1982, 44 lata temu, odbył się pierwszy koncert kultu, miał to miejsce w Warszawie w klubie Remont. I następnie to będzie takie kalendarium trochę dwa w jednym, no bo w 1967 roku ukazał się singiel grupy The Beatles, All You Need Is Love, i jego zagramy, ale również dzisiaj swoje kolejne urodziny obchodzi Ringo Starr, perkusista właśnie grupy The Beatles. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Cuebo na Fide, Duet i Daria Zawiałow, kult, a także grupa The Beatles. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 11, a przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz zapraszam Was bardzo gorąco. Startujemy z muzyczną podróżą w czasie.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i powolutku lądujemy. W tym momencie minęła godzina 11. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ruszyła kolejna akcja Tornister pełen uśmiechów. Blisko 244 miliony złotych trafią do Wielkopolski na remont dróg. Dziś rozpoczyna się szczyt NATO w tureckiej Ankarze. Caritas Poznań przygotowuje 500 wyprawek szkolnych w ramach 18. edycji akcji Tornister pełen uśmiechów. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, wyjaśnia Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
3: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
2: Przydatne będą wszystkie nowe przybory szkolne.
3: To mogą być to, co dzieci potrzebują w szkole, czyli linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe, kolorowe i techniczne, pędzle do farb, farby, zszywacze, kredki, zeszyty, ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki. Także to wszystko, co może przydać się wyprawce i młodej osoby chodzącej do szkoły między powiedzmy pierwszą klasą podstawówki, a pierwszymi klasami szkoły ponadpodstawowej.
2: W akcję może zaangażować się każdy chętny. Przybory szkolne można dostarczyć do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A w godzinach od 8.30 do 14.30 do 3 sierpnia. Można również włączyć się przez przekazanie pieniędzy na stronie Caritas Poznań. Blisko 244 miliony złotych trafią do Wielkopolski na remont dróg. Dofinansowanie otrzyma 28 inwestycji powiatowych i 38 gminnych. Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Jacek Wróblewski przyznaje, że program cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
4: Wszystkie wnioski przeszły ocenę merytoryczną, jednak na liście podstawowej i na liście rezerwowej znalazły się tylko te inwestycje, które oczywiście tak daleko jak starczyło funduszy, tak daleko byliśmy w stanie te zadania na listach umieścić. Komisja ocenia je przez pryzmat wszystkich złożonych dróg, w zależności od tego, jak skomplikowana jest ta inwestycja, ile w sobie elementów zawiera.
2: Dzięki dofinansowaniu przebudowana zostanie m.in. droga Lipno-Gonimbice, a także powstanie ulica biskupa Michała Kozala w Gnieźnie. Fontanna na poznańskim skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego znów działa, jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Fontanna była nieczynna przez 6 lat z powodu awarii, którą wreszcie udało się usunąć. Dzięki temu skwer odzyskał swój wyjątkowy klimat, a obecność wody na pewno docenią okoliczni mieszkańcy podczas kolejnych upałów. Celem szczytu NATO w Ankarze jest pokazanie siły i jedności sojuszu, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Dwudniowe spotkanie przywódców państw NATO rozpocznie się dziś wieczorem. Ważnym tematem będzie kwestia stopniowego przejmowania przez Europę większej odpowiedzialności za obronę.
5: NATO 3.0, więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie przejęte przez państwa europejskie, państwa NATO, jest jednym z priorytetów. Na pewno bardzo ważną kwestią są również takie narzędzia osiągania tych celów, a więc środki finansowe, budżet. I to zobowiązania dotyczące 5% PKB na bezpieczeństwo, na obronność będzie na pewno jednym z tematów rozmów. I niewątpliwie także będzie dyskusja o tym, kto jest naszym wrogiem.
2: Na szczycie NATO Polskę będą reprezentować m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 18 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona obecnie dobra. Biomet jest niestety niekorzystny. Dzień zakończy się o godzinie 21.15. Zobaczmy jeszcze może, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro 22 stopnie Celsjusza, w czwartek 23, a w piątek maksymalnie 25 kresek na plusie.

Już prawie 6 minut po godzinie 11, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także, no właśnie, chciałem powiedzieć, Lilia Łada. Widzicie, przyzwyczajenia z poranka są silniejsze. Lilia Łada odmeldowała się już dzisiaj ze studia Radia Emaus. Lili, bardzo dziękuję oczywiście za wszystkie informacje od godziny 7 do godziny 11. Lilię usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym już jutro, ale ja jeszcze jestem z wami do godziny 12. Zapraszam, abyście zostali razem z Radiem Emaus, bo jeszcze mamy trochę do zagrania i trochę również do powiedzenia. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim, no właśnie. Panie Grzegorz, co ty chcesz powiedzieć? Słuchaj, dzień dobry. W końcu boję.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

twarzy. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Jak powinniśmy mówić? PKP wykonało czy PKP wykonały? Mamy dwie tendencje, jeśli chodzi o tego rodzaju skrótowce. Skrótowce mogą mieć rodzaj, który to rodzaj poznajemy po przymiotnikach i czasownikach, które występują przy tych skrótowcach, a więc mogą mieć rodzaj taki jak główny człon tego skrótowca. A więc polskie koleje państwowe to powinna być liczba mnoga od rzeczownika kolej, a więc polskie koleje wykonały. No nie tylko chodzi tu oczywiście o rodzaj, ale także o liczbę, jak Państwo słyszą. I ta tendencja jest usprawiedliwiona i tak spotykamy takie właśnie formy. Ale z drugiej strony skrótowce stają się wyrazami niemalże pełnoprawnymi i funkcjonują w naszym języku tak jak analogicznie brzmiące rzeczowniki. A jakie by to były rzeczowniki? No, jeżeli PKP, no to prawdopodobnie rodzaj nijaki, bo to e na końcu nijakość nam wskazywałoby. Stąd też PKP na przykład wykonało, no i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli PiS na S się kończy, tak jak CIS chociażby, no to pewnie zrobił, choć wcale tutaj akurat ani prawo, ani sprawiedliwość nie są rodzaju męskiego. Obie te tendencje są zrozumiałe i jednomyślności tutaj nie ma. Jak się wydaje, na razie równoprawne są obie te formy, a więc możemy mówić i PKP wykonało, i PKP wykonały. Może tylko pewnym tropem byłoby to, jak dawno to słowo jest w polszczyźnie. PKP wykonały, byłoby wszystko dobrze, ale ja bardzo rzadko spotykam taką właśnie formę. Raczej częściej słyszę tam rodzaj nijaki, a to wskazywałoby, że skłonni jesteśmy nawet zapominać czasami, jakie słowa składają się na ten skrótowiec, jeśli go rozwiniemy.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Radio

0: środku dnia.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 11. Za nami audycja, mini audycja Słowo o Słowie, a za nami również grupa R.E.M., Imitation of Life, a także Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. Taki utwór słoneczny, tak jako przeciwwaga szarówki, jaką mamy za naszymi radiowymi oknami, chociaż coś tam widzę, że się powolutku zza tych chmur bardzo nieśmiało, ale jednak przebija. No i również nieśmiało przebija się na naszej antenie serwis kulturalny, który będzie o godzinie 11.30. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski, także zostańcie z nami. 11.30 serwis kulturalny, a teraz co mamy się do lat 80. no i do wielkiego hitu Belinda Carlisle i Heaven is a Place on Earth.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia, które prywatnie powiem, bardzo mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że ta grupa gra dzisiaj w Poznaniu. Bardzo lubię ten zespół. Mam nadzieję, że kto wie, może zapowiedź tego koncertu Was również zachęci, żeby się na niego wybrać. Dosyć prywaty. 10 lato ze stradą, Nowe Winogrady Południe, koncert zespołu Klawo. Start wydarzenia godzina 18, miejsce to Park Władysława Czarneckiego. Bazując na eklektyzmie lat 70., epoki, w której funk, soul, fusion i psychodelia były jeszcze za młode, by wiedzieć, że są osobnymi gatunkami, Klawo brawurowo miesza old school ze współczesnym jazzem, indie i elektroniką. Ten gdański sextet uważany jest za jeden z najbardziej obiecujących młodych zespołów współczesnej polskiej alternatywy. W pełni zgadzam się z tym opisem, parę razy udało mi się już widzieć zespół Klawo i Wam również polecam, tym bardziej, że tak pół żartem, pół serio, słuchajcie, za darmo to uczciwa cena. 10 lato ze stradą, Nowe Winogrady Południe, koncert zespołu Klawo dziś o godzinie 18 w Parku Władysława Czarneckiego. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Teraz inne wydarzenie i będzie

0: To event z nieco innej beczki. Junkier, spotkanie z Maciejem Brzezińskim. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z Maciejem Brzezińskim wokół kryminału retro Junkier. Akcja Junkra toczy się w Poznaniu i w Sieremie w 1890 roku. Seria zbrodni burzy złudny spokój miasta. Przy jednej z ofiar, których z pozoru nic nie łączy, policja znajduje sztylet z tajemniczą inskrypcją. Gottfried Langer, komisarz kryminalny pruskiej policji, podąża tym tropem. Z pomocą polskiego antykwariusza dociera do informacji o tajnym stowarzyszeniu, które od blisko 500 lat na własną rękę wymierza sprawiedliwość, zacierając granicę między katem a ofiarą. O pisaniu historii i literackich zbrodniach z autorem porozmawia Martyna Kliks. Junkier, spotkanie z Maciejem Brzezińskim dziś o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec zapraszam Was na wydarzenie, które będzie się odbywać o godzinie 21.30 dzisiaj. Jest to Kino nad Rusałką, więc kolejne wydarzenia plenerowe. Start tego cyklu w tym roku. Dzisiaj nad jeziorem Rusałka zobaczymy film Pomoc domowa w reżyserii Paula Feiga. No i jak sami organizatorzy zapraszają na ten cykl, czyli na Kino nad Rusałką, tego dnia spotykamy się, by wspólnie pooglądać filmy w wyjątkowej atmosferze letnich wieczorów. Przed nami cykl darmowych pokazów plenerowych, pełnych dobrego kina, relaksu i sąsiedzkiej integracji. I to będzie coś więcej niż zwykły seans, no bo organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do wspólnego spędzania czasu bez pośpiechu, bez komercyjnego zgiełku, blisko natury i siebie nawzajem. Kino nad Rusałką, dzisiaj o godzinie 21.30, Pomoc domowa, taką nazwę, tak jest zatytułowany film, reżyseria Paul Feig. Zapraszamy Was bardzo gorąco na Kino nad Rusałką, wstęp oczywiście wolny, a ja Was zapraszam oczywiście na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejno o godzinie 16.30, jestem bardzo ciekawy, co Arek Szymański będzie miał przygotowane w swoim kulturalno-wydarzeniowym arsenale.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: z Radiem Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, za nami także grupa Oasis, Tears for Fears. A z Polski pograliśmy Wiktora Dydułę, a także duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Za nami także poranek w Radiu Emaus. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro również od godziny 7 do godziny 12. Miejcie dobrą resztę wtorku. A już za moment antenę przejmuje Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie Avril Lavigne i Complicated. Bardzo się cieszę, że ten utwór kończy moje pasmo. Zostańcie z nami. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidl.

0: bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Wydatki zbrojeniowe innych krajów sojuszu powinny wzrosnąć, mówił przed wylotem na szczyt NATO szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Przed wyjazdem na wakacje warto pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. W Poznaniu rozpoczęła się modernizacja nowych parkomatów na Łazarzu i Wildzie. Wobec rosyjskiego zagrożenia powinny wzrosnąć wydatki zbrojeniowe innych krajów sojuszu, mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przed wylotem polskiej delegacji do Ankary na szczyt NATO. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Marcin Przydacz powiedział dziennikarzom, czego będą dotyczyły jego rozmowy.
4: 3 podstawowe punkty. Wydatki zbrojeniowe, jak najwyższe, dobry stan relacji transatlantyckich i dbanie o te relacje, a po trzecie oczywiście wskazanie Rosji jako bezpośredniego zagrożenia. Nie jest także żadną tajemnicą, że pan prezydent będzie oczekiwał, że infrastruktura natowska, która jest obecna w Europie, będzie się rozwijać.
3: Wieczorem w Pałacu Prezydenckim w Ankarze odbędzie się uroczyste powitanie głów państw i szefów rządów. Zaplanowano też uroczysty obiad wydany przez prezydenta Turcji. Na szczycie NATO Polskę będą reprezentować również wicepremierzy, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
1: Informacje z Poznania.
3: Przed wyjazdem na wakacje warto pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia ona do korzystania z publicznej opieki medycznej w większości krajów Europy na zasadach obowiązujących obywateli danego państwa. W razie nagłego zachorowania lub wypadku koszty leczenia zostaną w całości lub częściowo pokryte z ubezpieczenia. Wyrobienie karty EKUS jest bezpłatne, informuje Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
5: Można ją otrzymać od razu w wielkopolskim oddziale NFZ lub zamówić zdalnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Mojej IKP. W celu wyrobienia zapraszamy do sali obsługi klientów wielkopolskiego NFZ w Poznaniu na ulicy Baraniaka 88D, budynek E lub przy Grunwaldzkiej 158. Poza tym kartę można wyrobić także w delegaturach w Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu, a także w punktach obsługi ubezpieczonych w Słupcy i Rawiczu.
3: Karta jest honorowana w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii. W Poznaniu rozpoczęła się modernizacja 375 parkomatów na Łazarzu i na Wildzie. Po wymianie podzespołów urządzenia będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Z parkomatów zniknie klawiatura, a pojawi się duży i wygodny do użytkowania ekran dotykowy. Udostępnione zostaną nowe funkcje, których wcześniej nie było w urządzeniach na Wildzie i Łazarzu. Modernizacja pozwoli ujednolicić miejski system poboru opłat za parkowanie, dzięki czemu obsługa parkomatów będzie wyglądała tak samo w różnych częściach miasta.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Zwracajmy uwagę, jakie relacje w sieci nawiązują nasze dzieci, apeluje do rodziców rzecznik podlaskiej policji. Wakacje to moment, gdy młodzież ma dużo więcej wolnego czasu i spędza go m.in. w internecie, a to może nieść ze sobą poważne ryzyko. Zapewniamy bezpieczeństwo na drogach, ale także tym wypoczywającym w domu, mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa.
6: Musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci.
3: Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, o której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Dlatego tak ważna jest czujność rodziców. Funkcjonariusze codziennie są obecni w sieci, by w porę wykryć zagrożenie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: 19 stopni. Tyle teraz na termometrach w stolicy Wielkopolski. Odczuwalna temperatura nieco niższa, 18 stopni Celsjusza, choć wiatr aż tak bardzo się nie stara, póki co, ale będzie mocniej wiało. 22 km na godzinę teraz z zachodu tak powiewa, no ale jeśli chodzi o porywy wiatru, których dzisiaj należy się spodziewać, to nawet 60 km na godzinę. Nawet takich porywów wiatru możemy dzisiaj doświadczyć. 45 km na godzinę. Takie porywy wiatru będą w nocy, a jutro 50 km na godzinę, także będzie wiało konkretnie, jak mówią niektórzy. Deszcz do tego się pojawi, zatem nie mamy się co martwić, jeśli chodzi o jakość powietrza. Ona na pewno będzie dobra, albo może nawet bardzo dobra. Natomiast jeśli chodzi o warunki biometeo, no tu niestety dobrych informacji nie mam. Niekorzystny biomet dziś i niekorzystny będzie w nocy. Jutro ma być obojętny, no ale oczywiście tam jest gwiazdka, jest napisane, że nie dotyczy słuchaczy Radia Emaus, bo przecież to dobre Radio Emaus, a więc wy zawsze macie przekorzystny biometr. Przekorzystny, prawda?
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

92. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła i my w tej godzinie, w zasadzie już za 15 minut, będziemy się łączyć z jedną z grup rodzinną, która pielgrzymuje do Częstochowy.

Wczoraj o godzinie 8 w poznańskiej archikatedrze na Ostrowie Tumskim odprawiona została msza święta dla uczestników 92. poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Eucharystii przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek. Jako pierwsza na szlak wyruszyła grupa ekstremalna z Czarnkowa. Później dołączyły do niej grupy z Buku, Opalenicy oraz Grodziska Wielkopolskiego, ale też wszyscy z was, którzy z jakiegoś powodu nie pielgrzymujecie do Częstochowy, możecie wziąć udział w pielgrzymce duchowej, jeśli tylko chcecie, i codziennie pielgrzymować do parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Naramowickiej 156 i tam codziennie aż do 15 lipca odbywać pielgrzymkę duchową.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Jezus patrzy na ludzi z głębokim współczuciem. Widzi zmęczenie i zagubienie, a nie tylko anonimowy tłum. To spojrzenie zmienia wszystko. Zamienia problem w wezwanie do troski. Świat jest pełen potrzeb, a pierwszym krokiem do pomocy jest nauka patrzenia na innych z łagodnością. Każdy człowiek, którego spotykamy, niesie jakąś niewidoczną ranę. Zauważenie tego bólu to początek misji, która polega na wznoszeniu nadziei tam, gdzie panuje poczucie porzucenia. Pomyśl, na kogo z mojego otoczenia mógłbym spojrzeć z większą wyrozumiałością.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła wczoraj. Pątnicy już po pierwszym etapie swojego wędrowania do Matki Bożej Częstochowskiej, a ze mną na antenie Anna Gandecka, pielgrzymująca do Częstochowy. Szczęść Boże, Aniu.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Jak to z tym wyruszeniem wczoraj było? 8 rano, msza święta w archikatedrze w Poznaniu i co dalej się działo?
2: Wystawialiśmy się dzielnie szyki bojowe i w różnych grupach wyruszyliśmy na pielgrzymkowy szlak.
1: Mhm. Jak się szło w ogóle? Te pierwsze kroki, te pierwsze fragmenty trasy?
2: Ze względu na to, że Poznań jest w ogromnej modernizacji, no i mówiąc kolokwialnie, jest bardzo rozkopany, musieliśmy dosyć szybkim tempem przejść od katedry aż do węzła na Krzesiny, na Szczepankowo. Tam się grupy rozdzielały. No i to był dosyć wymagający odcinek. Poszliśmy bardzo szybko. No i myślę, że to nam dało jak na pierwszy dzień nieźle w kość.
1: Pytali się słuchacze, czy wy idziecie ulicą, czy idziecie gdzieś obok, jeśli jest taka możliwość? Jak to wygląda?
2: Staramy się iść lasami i polami, ale jak nie ma takiej możliwości, no to idziemy ulicą, ale staramy się omijać też główne drogi. Mamy wiele takich dróg wewnętrznych, mniejszych, spokojnie i bezpiecznie.
1: Jak inni pątnicy, jak w ogóle z intencjami jakimiś wyruszyli w tę trasę? Każdy z was ma jakąś swoją intencję, czy idziecie jedną intencją, jeśli chodzi o grupę rodzinną, macie jakąś swoją intencję?
2: Myślę, że taką główną intencją grupy rodzinnej jest modlitwa za wszystkie rodziny. O wiarę w rodzinach, o wytrwałość w małżeństwie i o to, żeby ta wiara była jednak w rodzinie przekazywana, ale każdy z pątników niesie swoją intencję i też mamy taki zwyczaj, taką praktykę, że na noclegach prosimy gospodarzy, żeby napisali na kartce swoje intencje, które potem zostawiamy przed ołtarzem Matki Bożej na Jasnej Górze.
1: No jest tego bardzo dużo pewnie, gdy nocujecie.
2: No tak, mamy takie woreczki, zbieramy to do skrzyneczki i potem już od wielu lat mamy taką praktykę, że zamiast światu przed ołtarzem zostawiamy te modlitwy. Tam jest taka skrzynka w Częstochowie i tam wrzucamy wszystkie intencje.
1: Powiedziałaś, że od wielu lat, który raz ty już pielgrzymujesz do Matki Bożej Częstochowskiej?
2: Nie chcę się przyznawać. Znaczy, w sumie to już od 30 lat pielgrzymuję, ale osobiście miałam taką pauzę na czas dzieci. Kiedy rodziłam dzieci, wtedy nie chodziłam. Potem chodziliśmy też z malutkimi dziećmi, ale tak już od 6 lat wróciliśmy z powrotem z młodszą częścią naszej rodziny na trasę.
1: To w jakiej, ile to osób idzie z waszej rodziny?
2: Nie, teraz jest komfortowo, idziemy z dwójką dzieci tylko, także dla nas jest to ogromny komfort.
1: Czyli rozumiem, ty, twój mąż i dwójka dzieci.
2: Tak, tak, tak.
1: Kto najciężej znosi to pielgrzymowanie?
2: W naszej grupie. Myślę, że osoby, które mają doświadczenie chodzenia, dlatego, że masz taki punkt odniesienia, że kiedyś było, nie wiem, lżej, chociażby ze względu na pogodę. Osoby, które idą pierwszy raz, nie za bardzo wiedzą, czego się spodziewać, więc tak w takiej otwartości łapią wszystko, co jest. A ja jako stary pielgrzym łapię się na tym, na przykład wczoraj, że jestem taka zmęczona, a wiem jeszcze, ile drogi przede mną.
1: Że to jeszcze kawał drogi, prawda?
2: Tak, tak, tak.
1: Można też pielgrzymować duchowo w Poznaniu, jeśli ktoś nie miał możliwości wyruszyć pieszo do Częstochowy, to może...
2: Ja na Rąbicach jestem tak codziennie.
1: Tak, oczywiście. To może pielgrzymować do kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej na Poznańskich na Ramowicach i tam niejako odbywać taką duchową pielgrzymkę. No, myślę, że to też jest jakaś forma takiego duchowego połączenia się z wami, pielgrzymami,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, jest to na pewno ogromnym dla nas wsparciem. Myślę, że czasami nie mniejszym wysiłkiem dla tych osób, które się codziennie na tej mszy w Poznaniu na Ramowicach pojawiają.
1: Ile macie par butów ze sobą? Takie pytanie dodatkowe.
2: Ja mam zawsze jedną, w tej, której idę i tylko tą więcej nie biorę, bo nie chcę obciążać bagażu, a mam doświadczenie, że się buty mi nie rozwalają, więc ja jedną.
1: A powiedz mi, jak reagują rodziny, u których nocujecie?
2: My mamy to szczęście i błogosławieństwo przez to, że chodzimy wiele lat, że zasadniczo mamy te same stałe noclegi.
1: Aha, czyli rodziny są przygotowane na to, że właśnie wy do nich przyjdziecie, bo co roku was witają.
2: Tak, bardzo są przygotowani, z ogromną otwartością. No i chcę powiedzieć, że jak już się co roku kogoś pielgrzymuje i to potwierdzą starzy pielgrzymi, no to się tak jak prawie jak rodzinę raz w roku odwiedza, więc zawsze jest poza posiłkiem jeszcze kawa, herbata i opowieści, co się przez cały rok wydarzyło. To jest bardzo, bardzo budujące.
1: Każdego dnia ile kilometrów przechodzicie mniej więcej?
2: My mamy bardzo zróżnicowane etapy, a średnio jakbyśmy to mieli tak zrobić, to myślę, że jest 32, to będzie średnio. Ale na przykład dzisiaj złapaliście nas w naszym najdłuższym dniu, mamy ponad 40 kilometrów, a jutro za to mamy 17, także tutaj się ta średnia trochę złamała, ale jakbyśmy uśrednili wynik to około 30.
1: Dobrze, dzisiaj macie 40 km. kilometrów, około 40 kilometrów. To na którym kilometrze cię teraz złapaliśmy? Gdzieś na początku, czy gdzie jesteście?
2: Na początku, zaraz po Eucharystii, więc pewnie jakieś 10 kilometrów dopiero zrobiliśmy od rana.
1: A, rozumiem. No czyli pozostaje nam życzyć wam pięknego pielgrzymowania z tymi wszystkimi pięknymi intencjami, żebyście je zanieśli do Matki Bożej, do Częstochowy. Czego można wam życzyć jako pątnikom najbardziej?
2: Ja myślę, że zrozumienia, że czasami możemy funkcjonować inaczej, niż ludzie sobie dookoła wyobrażają, bo zmęczenie, rozdrażnienie, zaskoczenie albo inne rzeczywistości, które się zadarzają w czasie drogi, sprawiają, że jesteśmy tacy czasem inni, nie wiem, mniej rozmowni, mniej zabawni, albo właśnie wręcz przeciwnie.
1: Czyli ktoś, kto wyrusza na pielgrzymkę, zostawia to wszystko i wtedy jest w innym trybie uruchomiony niejako.
2: Tak, to jest bardzo dobre określenie. Tak, to jest tryb pielgrzymkowy i na to się trzeba przełączyć, żeby spokojnie dojść, ale też tak uwrażliwiam, że my też tak funkcjonujemy w trybie pielgrzymkowym, więc na każdym postoju, a właśnie dochodzimy na postój, punkt pierwszy to jest toaleta, punkt drugi to jest jedzenie, punkt trzeci, żeby jeszcze drzemkę odrobić i możemy iść dalej.
1: A, rozumiem. A ile te drzemki trwają? To jest jakiś dłuższy sen, czy taki, żeby tylko zregenerować króciutko
2: myślę,
1: siły?
2: Że 7 minut to jest taka optymalna ilość.
1: Oj, to jesteście bardzo wytrenowani już w tym bardzo.
2: Tak.
1: Ania Gandecka, pielgrzymująca do Częstochowy, z nami dzisiaj na antenie Radia Emaus. Aniu, bardzo ci dziękuję za tę...
2: Bardzo pięknie dziękuję, pozdrawiamy ze Sulęcinka, dotarliśmy na nasz posiłek.
1: Dobrze, smacznego w takim razie życzymy wam i miłego pielgrzymowania, pięknego pielgrzymowania z pięknymi intencjami do Matki Bożej w Częstochowie. Szczęść
2: Amen.
1: Boże.
2: Z Panem Bogiem.
0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
11: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
12: Od tematów kąpielowych po rowerowe wtorek, 7 lipca, 12.30 na zegarach, a więc czas na wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz, zapraszam. W Zaniemyślu po raz kolejny ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających na plaży. Rok temu kąpielisko nad Jeziorem Raczyńskim było już strzeżone. Tak też będzie i teraz, zaznacza burmistrz Zaniemyśla Grzegorz Grala.
13: Formalnie wygląda to w ten sposób, że mamy oczywiście podpisaną umowę z ratownikami z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oddział Śrem to będzie dwóch ratowników, którzy w okresie letnim, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, będą strzegli naszych plażowiczów na plaży miejskiej w Zaniemyślu w godzinach od 10 do 18 codziennie.
12: Przez 4 lata wspomniane miejsce mocno się zmieniło, dodaje Grzegorz Grala.
13: Piękny obiekt, trawa strzyżona, podlewana, piasek nawieziony co roku, świeży piasek kwarcowy, parasole słoneczne, skrzyneczki, miejsca do zabawy dzieci, piłka siatkowa, fontanna w wodzie zainstalowana w jeziorze.
12: Natomiast od 2 lipca przez 2 tygodnie nieczynna jest plaża w Zwoli nad Jeziorem Raczyńskim. Wodowane będą elementy nowej kładki, która zastąpi obecny nieczynny most pontonowy. Sezon kąpielowy w Zaniemyślu potrwa do 31 sierpnia.
0: Wiadomości z Leszna.
12: Pierwszy miejski żłobek w Lesznie rozpoczął działalność. Placówka przy ulicy Jagiellońskiej jest od 1 lipca własnością miasta. Uchwałę o utworzeniu tego typu miejsca Rada Miasta podjęła już w maju. Nową dyrektor żłobka została Monika Grzemska.

0: Wstąpiła ona Barbarę Grabską-Brodziak, która przeszła na emeryturę.
1: Ma przygotowanie, wykształcenie pedagogiczne. Do tej pory pracowała jako nauczycielka w jednej z leszczyńskich szkół. Wierzymy, że sobie z tym zadaniem poradzi.
0: Mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna. Jednocześnie dodaje, że żłobek cieszy się świetną renomą wśród leszczyńskich rodzin.
1: Bardzo chcielibyśmy ten poziom utrzymać, a właściwie nawet go poprawić, ponieważ miasto przygotowuje się do modernizacji tego budynku. Do 23 lipca powinna być gotowa pełnobranżowa dokumentacja tej inwestycji. Zależy nam, aby ta placówka była nowoczesna, komfortowa, bezpieczna.
0: Obecnie opieką w miejskim żłobku objętych jest 67 dzieci. Co istotne, wszyscy pracownicy dotychczasowego prywatnego żłobka znaleźli zatrudnienie w nowej placówce miejskiej.
2: Słuchasz wiadomości z regionu.
0: Do końca roku Wielkopolska ma zyskać kolejne schrony. Urząd Wojewódzki miał do dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. Na razie postanowił przeznaczyć pieniądze na 13 inwestycji nie tylko w Poznaniu, ale także w powiatach pleszewskim i chodzieskim czy w Borku Wielkopolskim, gdzie schron ma powstać pod boiskiem szkolnym. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc uważa, że gminy rozsądnie podchodzą do tych projektów.
3: My też widzimy dużo inwestycji, które polegają na remontach piwnic, szkół, jakichś innych miejsc znajdujących się na terenach gmin, także to są główne też inwestycje, które gdzieś tam powiaty czy gminy od nas zabiegają. Ale takie inwestycje, które rzeczywiście będą namacalne, również będą powstawały.
0: Urząd dysponuje jeszcze dodatkowymi środkami i ma nadzieję, że do końca roku uda się podpisać umowy z kolejnymi gminami. Łącznie w tym roku Wielkopolska otrzymała na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej prawie 438 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone także na zabezpieczenie logistyczne, sprzęt do ewakuacji oraz szkolenia dla mieszkańców.
2: Wiadomości z Wielkopolski.
0: A wielkopolskie samorządy otrzymają fundusze na rzecz pomocy czworonogom. Samorząd województwa rozdzielił pieniądze w ramach programu Wielkopolska przyjazna zwierzętom. Dotacje w wysokości 800 tysięcy złotych otrzymało 58 samorządów, takich jak Złotów, Piła czy Chodzież.
4: Główne to są zadania związane właśnie ze sterylizacją, kastracją, bo to jest podstawa, plus poprawa warunków bytowych, leczenie, dokarmianie zwierząt i ewentualnie też w kilku przypadkach jest także chipowanie. To jest takie wspólne nasze działanie. To takie podstawowe działania, które w tej edycji zostają nagrodzone w postaci właśnie tych wspólnych umów.
0: Mówi członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski. Jednocześnie dodaje, że gminy chwalą sobie tego typu pomoc.
4: Zawsze wiemy, one też wiedzą, że za mało środków przeznaczanych na poprawę tego dobrostanu zwierząt, a tak realizujemy to zadanie wspólnie. Ja sam po naszym programie widzę, że na podstawie tych wniosków, że zapotrzebowanie jest ogromne. Bardzo wiele osób, które ma bardzo dobre serce dla zwierząt, one bardzo często też realizują się prywatnie.
0: Drugie 800 tysięcy złotych na pomoc zwierzętom samorządy dołożą ze swoich budżetów. Program Wielkopolska przyjazna zwierzętom funkcjonuje już trzeci rok. I wracamy ponownie do Leszna, a tam magistrat ogłosił przetarg na budowę nowej drogi do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego, dzięki której do kliniki będzie można dojechać z ronda Roszarnia. Budowa łącznika będzie realizowana w dwóch etapach.
5: Pierwszy to będzie przedłużenie ulicy Portugalskiej na odcinku od Cypryjskiej do Sygietyńskiego. W ramach tych prac powstanie zarówno nawierzchnia asfaltowa, jak i ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie, będą też nasadzenia, ale w ramach zadania wykonane zostaną również elementy infrastruktury technicznej. Drugi etap zadania obejmie przebudowę ulicy Szpitalnej oraz dalszy odcinek ulicy Portugalskiej od Estkowskiego do Cypryjskiej.
0: Mówi Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta w Lesznie. Otwarcie ofert zaplanowano na 17 lipca. Realizacja tego zadania będzie współfinansowana przez leszczyński magistrat oraz samorząd województwa. Drugi podmiot dofinansuje inwestycje w kwocie 2 milionów złotych. Na wielkopolskie drogi po dwóch dekadach przerwy wraca Piastobus. To specjalna linia autokarowa kursująca z dworca w Gnieźnie na Lednicę, zatrzymująca się w miejscach związanych z historią naszego regionu. Autobusem będzie można dotrzeć między innymi do Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach oraz na Pola Lednickie. Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zachęca do pozostawienia samochodu i wybrania się w taką podróż komunikacją publiczną.
6: To jest jest naprawdę prosty sposób, by stworzyć dzieciom wspomnienia, które zostaną z nimi na długo i spędzić naprawdę wyjątkowy dzień. Po drodze, oprócz ciekawych przystanków, pamiętajcie, że możecie również skorzystać ze smacznego lokalnego jedzenia. Możecie zwiedzać, możecie spacerować, możecie skorzystać z uroków jeziora Lednica.
0: Piastobus będzie kursował w każdą sobotę lipca i sierpnia. Dodatkowo pasażerowie będą mogli zwiedzać muzea znajdujące się na trasie, korzystając z biletów ulgowych. Teraz natomiast o innych autobusach, bo nieprawidłowości przy zakupach tego typu pojazdów elektrycznych wyszły na jaw. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby w sprawie ustawionych przetargów na autobusy elektryczne. To 3 osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu oraz dyrektor jednej z jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamotułach. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2022-2024 przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, wywierając bezprawny wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zaznacza rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Poznaniu. Usłyszeli tam zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych oraz przekroczenia uprawnień przez działanie na szkodę interesu publicznego. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: Jak podkreśla prokurator, sprawa ma charakter rozwojowy. Gorszy wynik niż przed rokiem, lecz wciąż w czołówce. Mowa o Gnieźnie, które zdobyło 5. miejsce w rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Przez ubiegły miesiąc o wspomniany tytuł walczyło 76 miast, naliczając kilometry przez aplikację mobilną.
8: Dla Gniezna w tym roku kręciło kilometry ponad 2000 osób, a łączna liczba kilometrów wyniosła ponad 550 tysięcy, więc naprawdę dużo. Co prawda w tym roku mieliśmy nieco mniej kilometrów niż w zeszłym, natomiast nadal widać to, na czym nam tak naprawdę zależało, to znaczy w tym całym naszym uczestnictwie w rowerowej stolicy Polski nie chodzi głównie o rywalizację, natomiast chodzi nam głównie o to, żeby użytkownicy, czy w ogóle mieszkańcy Gniezna zaczęli korzystać z roweru jako środka transportu.
0: Mówi rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer. Przypomnijmy, że rok temu mieszkańcy Gniezna wykręcili ponad 640 tysięcy kilometrów oraz 2. miejsce w rywalizacji. Jutro w Bydgoszczy zostanie podsumowana obecna edycja rowerowej stolicy Polski. I tym rowerowym akcentem kończymy wiadomości z regionu. Na następne wydanie zapraszam w następny wtorek o godzinie 12:30. Mateusz Markiewicz, życzę dobrego popołudnia.

Może warto pójść za słowami Grzegorza Markowskiego i powiedzieć komuś, kogo się kocha: kochaj mnie, i wtedy ta miłość będzie się mnożyć, bo miłość się mnoży, gdy się ją dzieli. To niby takie oczywiste, ale warto sobie to przypominać.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W stolicy Turcji rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Zbliżają się uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Kościół katolicki wspomina dziś błogosławioną rodzinę Ulmów. W Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Generał Roman Polko spodziewa się potwierdzenia na nim solidarności wszystkich sojuszników. Ma nadzieję również na deklarację Stanów Zjednoczonych dotyczącą obecności wojsk USA w Europie.
3: I jednocześnie też potwierdzą, że nie rezygnują całkowicie z obecności, ale ograniczają tą obecność w Europie, budując chociażby bazę stałą w Polsce. I też popierają wsparcie dla Ukrainy, która prowadzi wojnę przeciwko agresorowi, przeciwko wojnę obronną, przeciwko Rosji, która jest aktualnie dla NATO największym zagrożeniem.
2: Na szczycie NATO Polskę reprezentują m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
1: Informacje z Poznania.
2: Zbliżają się uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Podczas tegorocznych obchodów każdy, kto stracił na Wołyniu lub w Małopolsce Wschodniej swoich bliskich albo pochodzi z tego regionu, będzie mógł osobiście ustawić pod tablicą poświęconą pamięci ofiar zapalony znicz pamięci, przypisany do konkretnej miejscowości. Wydarzenie ma na celu nie tylko wspólne upamiętnienie narodowej tragedii, ale przede wszystkim ocalenie od zapomnienia konkretnych wsi, kolonii i osad związanych z nimi historii polskich rodzin, zaznacza prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu, Katarzyna Kwinecka.
4: Staramy się wypracować wyjątkowo refleksyjną formułę tych uroczystości, taką, która sprzyjać będzie refleksji i prawdziwym emocjonalnym doznaniom wśród uczestników. W tym roku chcemy stworzyć taki żywy łańcuch światła, taki świateł pamięci. Każdy zapalony znicz stanie się osobnym aktem pamięci, taką chwilą zadumy nad wartością ludzkiego życia, pokojem i odpowiedzialnością za prawdę historyczną.
2: Na elewacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zawisł szczególny baner. Przypomina on o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Uroczystości rozpoczną się w piątek, 10 lipca o godzinie 12 po mszy świętej w kościele ojców dominikanów. A od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na torze regatowym Malta rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw, a na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami dla całych rodzin. Integralną częścią wydarzenia będzie również strefa wypoczynku z leżakami, sceną i oprawą muzyczną. W programie przewidziano konkursy dla kibiców, spotkania z uczestnikami mistrzostw oraz animacje prowadzone przez konferansjera i DJ-a.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Dziś Kościół katolicki wspomina w liturgii błogosławioną rodzinę Ulmów, Józefa, Wiktorię i ich 7 dzieci, zamordowanych przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów. W parafii świętej Doroty w Markowej, gdzie znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami rodziny, zaplanowano uroczyste msze święte. Data nie jest przypadkowa. 7 lipca 1935 roku Józef Ulma i Wiktoria Niemczak zawarli sakrament małżeństwa w kościele parafialnym świętej Doroty w Markowej. Kościół wybrał więc na liturgiczne wspomnienie Ulmów nie dzień ich śmierci, ale rocznicę ślubu Józefa i Wiktorii.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: troszkę chłodniej się zrobiło niż przed godziną. 18 stopni na termometrach w Poznaniu i deszczowo. Deszcz widać i za naszym oknem radiowym chyba też trochę kropi. To nie jest jakaś wielka ulewa, ale deszcz pada. To dobrze, bo rośliny też potrzebują wody, więc ta woda na pewno się przyda. Potem będzie lekka przerwa w dostawie deszczu. Tak gdzieś do godziny 19.30, a o 19.30 znowu będzie padać i popada aż do zachodu słońca, a zachód słońca przewidziany dzisiaj jest o godzinie 21.15. Noc raczej bezdeszczowa, ale jeśli chodzi o cały nasz region, to w zasadzie nie będzie dzisiaj miejsca, gdzie deszcz się nie pojawi. Pojawi się wszędzie. Jutro natomiast, jutro w zasadzie nigdzie nie będzie deszczu. Może z wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, okolice Kalisza, tam może jedynie jutro popadać. Pozostała część Wielkopolski raczej jutro bez deszczu. Jutro maksymalnie na termometrach zobaczymy 23 stopnie. A dzisiaj, jeśli chodzi o Poznań, 19 stopni. To jest maksimum, jakie póki co możemy się spodziewać na termometrach.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 13:00. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus.

Gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę na ciebie czekał dokładnie tu, nieważne ile to zajmie, lub jak bardzo złamie mi serce. Będę na ciebie czekał dokładnie tu. To śpiewa Richard Marx i ten utwór Richard Marx stworzył w 1989 roku. Napisał do niego tekst i muzykę, a napisał tę piosenkę jako list miłosny dla swojej żony, Cynthia Rhodes.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z homilii w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich. Taki przykład daje Pan. On jest najważniejszy, a umywa nogi, ponieważ ten spośród nas, który jest najwyższy, powinien służyć innym. I to jest symbol, to jest znak, czyż nie? Umywanie nóg oznacza: jestem, by Ci służyć. I my także, między sobą, czy nie powinniśmy umywać każdego dnia nóg jedni drugim? Ale co to oznacza? Że musimy sobie nawzajem pomagać.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Czy ta pani występowała w Polsce? Oczywiście, że występowała. Czy występowała w Poznaniu? Oczywiście, że występowała w Poznaniu. I to w zeszłym roku. Na Cytadeli można było ją słyszeć na żywo. To jedna ze spajsetek. Melanie C w utworze I Turn to You u nas o 13.54 na antenie Radia Emaus.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: A teraz zespół, który niejednokrotnie występował w Polsce. Miałem okazję być na ich koncercie w 2005 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No, wtedy też ten utwór tam śpiewali. U2.

0: mają plan, żeby wyruszyć w trasę koncertową w 2027 albo nawet w 2028 roku. Grupa U2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Czas przywitać godzinę 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
11: Minister zdrowia ma dziś przedstawić plan naprawy systemu opieki medycznej w Polsce. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach zaprasza na warsztaty malowania na szkle. Zmieniła się organizacja ruchu w dzielnicy Gronowo w Lesznie. W najbliższych godzinach może rozstrzygnąć się przyszłość w rządzie Jolanty Sobierańskiej-Grendy. W koalicji rządowej słychać głosy, że powinna nastąpić zmiana na stanowisku minister zdrowia. Tomasz Trela z Nowej Lewicy mówi, że jego partia jest niezadowolona z mało ofensywnych zmian, które wprowadza Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: Pani minister wprowadza pewne udogodnienia, jak chociażby system rejestracji, natomiast to jest za mało. To nie są te zmiany, o które nam chodzi. My postawiliśmy po pierwsze górna granica wynagrodzeń dla lekarzy, ewidencja czasu pracy. No nie może tak być, że są lekarze, którzy 38 godzin pracują na 24-godzinną dobę, bo mają kontrakty w 3-4 miejscach.
11: Minister zdrowia ma dziś przedstawić plan naprawy systemu opieki medycznej. W piątek premier Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to następnego dnia podejmie decyzje personalne.
1: Informacje z Wielkopolski.
11: Już 19 lipca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z tradycyjnymi metodami malowania na szkle i wykonają własną pracę. To jedna z najbardziej charakterystycznych form sztuki ludowej, zaznacza rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Joanna Wieczorek.
13: Podczas warsztatów będzie można własnoręcznie wykonać barwny obraz inspirowany tradycyjnymi wzorami, poznając przy tym podstawowe zasady malowania na szkle. Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w twórczości inspirowanej kulturą ludową. Nie są wymagane wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci, kreatywność i dobra zabawa.
11: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12 i potrwają do 16. Udział w wydarzeniu jest w cenie biletu wstępu. Zapowiadana zmiana organizacji ruchu w dzielnicy Gronowo w Lesznie właśnie wchodzi w życie. Kierowcy mogą już skręcać w lewo z ulicy Jeziorkowskiej w Poznańską. Zmiana usprawnia wyjazd z Gronowa w kierunku centrum miasta, stanowiąc alternatywę dla dotychczasowych tras prowadzących przez ulicę Gronowską i Juranda. Równolegle miasto przygotowuje się do podpisania umowy z wykonawcą, który wybuduje łącznik drogowy do Gronowa od strony Ronda Antoniny. Podpisanie umowy planowane jest na lipiec, a wkrótce po nim mają ruszyć prace.
1: Informacje ze świata.
11: Port lotniczy w Katanii pozostaje zamknięty. Nocna aktywność erupcyjna Etny nadal paraliżuje ruch lotniczy na wschodzie Sycylii. Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy Catania Fontana Rossa. Przyczyną jest chmura popiołu wulkanicznego, która powstała podczas nocnej erupcji Etny i nadal uniemożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Ruch zostanie wznowiony dopiero po całkowitym oczyszczeniu pasa startowego z popiołu oraz poprawie warunków do wykonywania lotów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No widzicie, jak dobrze, że u nas w Poznaniu nie ma żadnego wulkanu, ani nigdzie w pobliżu, że lotnisko Ławica może pracować bez tego typu utrudnień. 18 stopni na termometrach w Poznaniu. Czy nadal tyle? Tak, nadal tyle. I deszcz? Tak, deszcz nadal nam towarzyszy, no ale będzie pojawiał się i znikał. Będzie słońce też, ono będzie do nas docierało, chociaż gruba warstwa chmur, ale gdzieś, gdzie niegdzie tam dziury w tych chmurach są i promienie słoneczne do nas docierają. Maksymalna temperatura, jaką zobaczymy dzisiaj na termometrach w Poznaniu, to będzie 21 stopni. To będzie koło godziny 17-18. Wtedy taka wartość na termometrach, a po 18 już temperatura będzie spadać. O 19:20 stopni, o 20:20 stopni, o 19:19 stopni. I to będzie przed zachodem słońca właśnie taka temperatura. A nad ranem, moi drodzy, koło 4 nad ranem 11 stopni pokażą termometry w Poznaniu. Wschód słońca jutro o godzinie 4:40. Gdyby ktoś chciał obserwować, to proszę sobie nastawić odpowiednio budzik.

To już 5 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla Was z Poznania. Na początek tej godziny grupa Myslowic. Długość dźwięku samotności.

Teraz będzie Anna Wyszkoni. O tych, którzy zapatrzeni w siebie są, no to posłuchajmy trochę. Zespół Łzy i Anna Wyszkoni, utwór pod tytułem Narcyz. Może to jest czas na zrobienie sobie takiego małego rachunku sumienia.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Gdy grupa Queen przyszła z tym utworem, który za moment usłyszycie, do producenta, to on w ogóle chwycił się za głowę i powiedział: kto to w ogóle kupi? Kto będzie tego słuchał? Co to w ogóle jest? To nie jest w ogóle w waszym stylu. Kto w ogóle będzie zachwycony taką muzyką? Nikt. Jakże się pomylił.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nie śledzę za bardzo mistrzostw świata w piłce nożnej, ale to, co się wydarzyło między Belgią a Stanami Zjednoczonymi i ta decyzja wczorajsza, która dotarła nawet do prezydenta Stanów Zjednoczonych i on interweniował w sprawie USA, no powiem szczerze, że to chyba cały świat był zaskoczony, że tak to się potoczyło. A proszę bardzo, Belgia i tak pokazała, gdzie jest miejsce Stanów Zjednoczonych. W tej rozgrywce pokonali ich bezapelacyjnie, niezależnie z jakim składem Stany Zjednoczone wyszłyby na murawę. Okazało się, że przegrali Amerykanie i to sromotnie w tym meczu. Więc no prawda wyszła na jaw, jak to faktycznie miało się skończyć. American Boy u nas teraz.

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

chętnie bym się wybrał na ich koncert kiedyś. Zespół Maroon 5 u nas na antenie w Radiu Emaus. A za chwilę pojawi się pani, która występowała w Poznaniu. W Poznaniu nawet, nie tylko w Polsce. W Polsce kilkakrotnie. Ale w Poznaniu występowała na przykład 30 czerwca 2013 roku. Kto to taki? Kto był wtedy na Stadionie Miejskim w Poznaniu? Pamiętacie? To była Alicia Keys i ona teraz u nas na antenie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Niemożliwe, a jednak już najbliższy weekend. 10-11 lipca, Poznańska Cytadela i tam Męskie Granie 2026. Będziecie tam? No właśnie, pewnie wielu z nas tam będzie podczas tej wyjątkowej muzycznej imprezy, a to będzie małe wspomnienie Darii Zawiałow, Dawida Podsiadło i Vito Bambino sprzed właśnie, z przeszłości, ale nie tak odległej. Zapraszam. I ciebie też bardzo. To też Męskie Granie, ale nie z tego roku.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Faryzeusze nie chcieli dostrzec w działalności Jezusa niczego dobrego. Nawet gdy ten wyrzucał złe duchy, mówili, że czyni to mocą ich przywódcy. Może się zdarzyć, że drugi człowiek będzie się bardzo starać, a ja i tak nie docenię jego pracy. Kiedy patrzymy na innych przez pryzmat podejrzliwości, niechęci własnych interesów, w każdym dobru będziemy w stanie ujrzeć zło. Jakie dobro, które uczynił drugi człowiek, dostrzegłem ostatnio?

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ruszyła kolejna akcja Caritas z cyklu Tornister pełen uśmiechów. W Poznaniu rozpoczęła się modernizacja parkomatów na Łazarzu i Wildzie. Polacy cenią przejrzyste i sprawiedliwe zasady wynagradzania lekarzy, pokazują badania. Caritas Poznań przygotowuje się do nowego roku szkolnego. Właśnie rozpoczęło się szykowanie 500 wyprawek szkolnych w ramach 18. edycji akcji Tornister pełen uśmiechów. Zależy nam na tym, by dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, wyjaśnia Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
3: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, które jest otrzymywane na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
2: Przydatne będą wszystkie nowe przybory szkolne poza plecakami, bo te Caritas już ma.
3: To mogą być to, co dzieci potrzebują w szkole, czyli linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe, kolorowe i techniczne, pędzle do farb, farby, zszywacze, kredki, zeszyty, ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki. Także to wszystko, co może przydać się wyprawce i młodej osoby chodzącej do szkoły między, powiedzmy, pierwszą klasą podstawówki, a pierwszymi klasami szkoły ponadpodstawowej.
2: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych i do dzieci korzystających z placówek Caritas. Będą również rozdawane w parafiach archidiecezji poznańskiej dzięki działalności parafialnych zespołów Caritas. W akcję może zaangażować się każdy w swojej firmie, rodzinie czy z sąsiadami. Wystarczy zorganizować zbiórkę przyborów szkolnych i dostarczyć je do centrali Caritas przy rynku Wildeckim między 8.30 a 14.30 do 3 sierpnia. Można również przekazać pieniądze, za które kupione zostaną brakujące przybory.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu rozpoczęła się modernizacja 375 parkomatów na Łazarzu i na Wildzie. Po wymianie podzespołów urządzenia będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Z parkomatów zniknie klawiatura, a pojawi się duży i wygodny w użytkowaniu ekran dotykowy. Udostępnione zostaną nowe funkcje, których wcześniej nie było w urządzeniach na Wildzie i Łazarzu. Modernizacja pozwoli ujednolicić miejski system poboru opłat za parkowanie, dzięki czemu obsługa parkomatów będzie wyglądała tak samo w różnych częściach miasta. Przed wyjazdem na wakacje warto pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia ona do korzystania z publicznej opieki medycznej w większości krajów Europy na zasadach obowiązujących obywateli danego państwa. W razie nagłego zachorowania lub wypadku koszty leczenia zostaną w całości lub częściowo pokryte z ubezpieczenia. Wyrobienie karty EKUS jest bezpłatne, informuje Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: Można ją otrzymać od razu w Wielkopolskim Oddziale NFZ lub zamówić zdalnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Mojej IKP. W celu wyrobienia zapraszamy do sali obsługi klientów Wielkopolskiego NFZ w Poznaniu na ulicy Baraniaka 88D, budynek E lub przy Grunwaldzkiej 158. Poza tym kartę można wyrobić także w delegaturach w Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu, a także w punktach obsługi ubezpieczonych w Słupcy i Rawiczu.
2: Karta jest honorowana w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Lekarze powinni dobrze zarabiać, ale Polacy nie godzą się na drastyczne nierówności w tych wynagrodzeniach. Wynika z badania opinii społecznej. Human Answer Institute oraz Centrum imienia Adama Smitha opublikowały badania zrealizowane pod koniec czerwca z ogólnopolskim panelem badawczym Ariadna na grupie reprezentatywnej 1093 respondentów. Jak powiedziała założycielka Human Answer Institute Anna Gołębicka, badania pokazały, pokazały, że Polacy cenią przejrzyste i sprawiedliwe zasady wynagradzania lekarzy.
5: Temat zdrowia stał się lustrem naszego społeczeństwa i nie ma nawet problemu z tym, że lekarz powinien zarabiać godnie, tylko jest problem z tym, że są nierówności, że są cwaniactwa, że jest elitarność jednych kosztem drugich i że realizuje się polityczne interesy, niezależnie od tego, czy to jest ta partia, czy inna. Chodzi o polityczne interesy.
2: 74% Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiada rząd, a 38% obarcza tą winą lekarzy. Generalnie Polacy uważają, że szpitalami i oddziałami nie powinni zarządzać członkowie partii politycznych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No pogoda z moimi psikusami dla nas występuje, gdyż miała być dobra jakość powietrza, bo i wiatr, i deszcz, wszystko to było. Wiatr w porywach dzisiaj ma nawet sięgać 60 km na godzinę. Deszcz się pojawił i zniknął na chwilę. No i patrzę na odczyt poziomu pyłów PM2,5 i PM10. No i muszę wam powiedzieć, że w Poznaniu teraz jakość powietrza jedynie umiarkowana. Nie jest dobra, ani bardzo dobra tym bardziej. Więc no, trzeba to jakoś przeczekać. Mam nadzieję, że wiatr się postara, że deszcz się trochę postara i że lada moment znowu będziemy mieli dobrą jakość powietrza. 19 stopni na termometrach, odczuwalna temperatura nieco niższa, 17 stopni Celsjusza. Wiatr porywa z prędkością nawet 60 km na godzinę dzisiaj, stąd też taka różnica w tym, co widzimy na termometrach, a w tej temperaturze, którą odczuwamy. 1007 hektopaskali na barometrach natomiast, no i czy ciśnienie będzie rosło, czy będzie spadać? W nocy spadnie do 1006 hektopaskali, ale jutro wzrośnie już o poranku do 1010 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15:15 na zegarze, więc nie ma co zwlekać, tylko rozpoczynamy konkurs popołudniowy. Konkurs, w którym dzisiaj będziecie mogli wygrać książkę. Książkę i to chyba już jest ostatni egzemplarz tej książki, tak mi się wydaje. Choć nie sprawdzałem tak dokładnie w skarbcu, ale wydaje mi się, że chyba to już ostatni egzemplarz. Weronika Hoffman, Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Ta książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dzisiaj do wygrania jeszcze w konkursie Radia Emaus. To jest książka dla wierzących, niewierzących i dla tych, którzy wątpią w swoją, w nawiasie, nie wiarę. Czym tak naprawdę jest wątpienie i jak należy je oceniać? To główny temat rozważań Weroniki Hoffman. Autorka analizuje to zagadnienie i zadaje wiele ważnych dla chrześcijanina pytań. Jakie to pytania? Przekonacie się, jeśli po tę książkę sięgniecie. Dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus, taką bardzo praktyczną rzecz, którą można wykorzystać do tego, żeby chociażby kluczy nie zgubić, bo do tej smyczy doskonale można je przyczepić. 7148. To jest numer telefonu, pod którym już czekam na SMS-y od Was. Koszt takiej wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Większość dzisiejszego hasła to państwo południowo-zachodniej Europie, leżące w Pirenejach. Większość, nie całe. Większość dzisiejszego hasła to państwo w południowo-zachodniej Europie, leżące w Pirenejach. Na wstępie naszego dzisiejszego hasła mamy niedźwiedzia bambusowego w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Na wstępie dzisiejszego hasła mamy niedźwiedzia bambusowego w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. To ważna informacja. No i teraz podpowiedź jeszcze jedna. W mitologii greckiej to pierwsza kobieta na ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz złożył fałszywą ofiarę Zeusowi. W mitologii greckiej to pierwsza kobieta na ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz złożył fałszywą ofiarę Zeusowi. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Większość dzisiejszego hasła to państwo w południowo-zachodniej Europie leżące w Pirenejach. Na wstępie rozwiązania mamy niedźwiedzia bambusowego w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. No i trzecia podpowiedź. W mitologii greckiej to pierwsza kobieta na ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz złożył fałszywą ofiarę Zeusowi. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!
0: Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa. Możecie wygrać dzisiaj książkę Weroniki Hoffman Wątpić i Wierzyć, wydaną przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Możecie wygrać do tej książki dwie zakładki Radia Emaus, no i do tego jeszcze smycz Radia Emaus, taki bardzo praktyczny gadżet, żeby na przykład kluczy nie zgubić, tylko je sobie do takiej smyczy przyczepić. Smycz z napisem Emaus Dobre Radio, myślę, że bardzo gustownie wygląda. Gdzieś przypięta do jakiegoś plecaka albo jakiejś szlufki w spodniach. No, doskonale się sprawdza. Wiem, co mówię. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS kosztuje złotówkę i podatek VAT, dokładnie wyliczając 1 złoty i 23 grosze, a w treści wpisujecie słowo zagadka, po słowie zagadka stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda Wam się wydedukować. To słowo wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź, większość hasła, większość, nie całość, ale większość dzisiejszego hasła to państwo w południowo-zachodniej Europie leżące w Pirenejach. Kolejna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania mamy niedźwiedzia bambusowego w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Kolejna z podpowiedzi. W mitologii greckiej to pierwsza kobieta na ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz złożył fałszywą ofiarę Zeusowi. No i teraz myślę, że bardzo ważna podpowiedź. W posagu otrzymała szczelnie zamkniętą glinianą puszkę, w której znajdowały się wszelkie nieszczęścia. Ale była tam też nadzieja. Ale przede wszystkim kojarzymy tę puszkę z nieszczęściami. W posagu otrzymała szczelnie zamkniętą glinianą puszkę, w której znajdowały się wszelkie nieszczęścia. To jest podpowiedź, która pojawia się teraz. No i jeśli ktoś już wie, to proszę wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, później postawić kropkę, potem wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest.

0: tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
6: Benedicta Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
7: Z homilii w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich. Taki przykład daje Pan. On jest najważniejszy, a umywa nogi, ponieważ ten spośród nas, który jest najwyższy, powinien służyć innym. I to jest symbol, to jest znak, czyż nie? Umywanie nóg oznacza: jestem, by Ci służyć. I my także, między sobą, czy nie powinniśmy umywać każdego dnia nóg jedni drugim? Ale co to oznacza? Że musimy sobie nawzajem pomagać.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Konkurs popołudniowy trwa. Możecie wygrać dzisiaj książkę Weroniki Hoffman Wątpić i Wierzyć, wydaną przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tej książki dwie zakładki Radia Emaus dołączone. No i jeszcze, jakby tego było mało, smycz Radia Emaus też w tej torbie papierowej się znajduje. Taka smycz bardzo praktycznym gadżetem jest, bo można chociażby przyczepić ją do szlufki spodni albo jakiegoś plecaka, żeby nie zgubić czegoś, co do tej smyczy będzie przyczepione. Nawet sygnał karetki pogotowia słychać, jakiegoś samochodu uprzywilejowanego za oknem. Okno otwarte w studiu, ale wy, mam nadzieję, że macie otwarte umysły, żeby wydedukować, o co dzisiaj chodzi w tej zagadce, bo do rozwiązania prowadzą was następujące podpowiedzi. Większość dzisiejszego hasła to jest państwo w południowo-zachodniej Europie leżące w Pirenejach. Większość dzisiejszego hasła to jest państwo w południowo-zachodniej Europie leżące w Pirenejach. Na wstępie rozwiązania mamy niedźwiedzia bambusowego w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Kolejna podpowiedź. W mitologii greckiej to pierwsza kobieta na ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz złożył fałszywą ofiarę Zeusowi. Kolejna z podpowiedzi. W posagu otrzymała szczelnie zamkniętą glinianą puszkę, w której znajdowały się wszelkie nieszczęścia. No i uwaga, i teraz pojawia się jeszcze jedna podpowiedź. Starogrecki instrument muzyczny, trójstrunowy, o wąskiej szyjce, należący do hordofonów szarpanych. Starogrecki instrument muzyczny, trójstrunowy, o wąskiej szyjce, należący do hordofonów szarpanych. To jest kolejna podpowiedź, która ma was doprowadzić do tego słowa, które jest poszukiwane dzisiaj w tym popołudniowym konkursie. Jeśli ktoś już wie, to proszę wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a dopiero następnie wpiszcie rozwiązanie, które przyszło wam do głowy, gdy podpowiedzi usłyszeliście. Książka, zakładki i smycz Radia Emaus czekają na zwycięzcę.

Uwaga, jeszcze jedna podpowiedź o tym, co na wstępie się znajduje. Nie pani na wstępie rozwiązania. Nie pani na wstępie rozwiązania.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy, czas zakończyć, więc muszę wywołać kogoś do odpowiedzi. Wyzwać. No przecież nie będę nikogo wyzywał, tylko wywołam do odpowiedzi Wojtka. Wojtku, jesteś tam?

0: Halo?
1: Tak, jestem przy telefonie.
0: Tak trochę się zastanowiłeś, czy jesteś? Jesteś jednak. Dobrze. Wojtku, powiedz mi w ogóle, dokąd ja się dodzwoniłem, gdzie my teraz jesteśmy?
1: A w Poznaniu.
0: A dokładniej gdzieś tu, bliżej nas?
1: Dokładnie, czy... W Szczepankowie.
0: Dobrze. Mój drogi, najpierw cię spytam o tego niedźwiedzia bambusowego, którego mamy na wstępie naszego rozwiązania. On co prawda jest w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. O jakiego niedźwiedzia chodzi?
1: Chodzi o pandę,
0: oczywiście, że tak. No i teraz tak, większość dzisiejszego hasła to także państwo w południowo-zachodniej Europie, leżące w Pirenejach. O jakie państwo chodzi?
1: Chodzi o Andorę.
0: Andorę, oczywiście, że tak. No i teraz tak, w mitologii greckiej to pierwsza kobieta na ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz złożył fałszywą ofiarę Zeusowi, a w posagu otrzymała ona szczelnie zamkniętą glinianą puszkę, w której znajdowały się wszelkie nieszczęścia. No jedna z opowieści mówi też o tym, że tam była także nadzieja, ale gdy się nieszczęścia wydostawały, to puszka czym prędzej została zamknięta i nadzieja została w środku. O jakie to hasło dzisiaj chodzi w tym dzisiejszym naszym konkursie, które notabene jest także starogreckim instrumentem muzycznym, trójstrunowym, o wąskiej szyjce, należącym do hordofonów szarpanych. Jakie jest rozwiązanie dzisiejszego hasła?
1: Tym rozwiązaniem jest Pandora.
0: Oczywiście, że Pandora. Mój drogi, wygrywasz dzisiaj, Wojtku, wygrywasz książkę Wątpić i Wierzyć, Weroniki Hoffman. To jest opowieść, to jest w zasadzie zbiór pytań. Gdy pytania nie milkną, wątpimy, wierzymy i tu może się to przeplatać. Weronika Hoffman zebrała te myśli w tej książce. Wydało tę książkę wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dwie zakładki do tego dołączam. Jeszcze smycz Radia Emaus. To są twoje nagrody. Gratuluję ci serdecznie.
1: Dziękuję.
0: A teraz przekazuję tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. Proszę bardzo.
1: Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Emaus i moją małżonkę Małgorzatę, która gdzieś tam pewno słucha nas teraz.
0: Gdzieś jest, tak? Nie obok ciebie jest, w każdym razie.
1: Jest, tak. Nie obok, ale blisko.
0: Rozumiem, czyli gdzieś słucha Radia Emaus. Pozdrawiamy tak. Serdecznie Małgorzatę, żonę Wojtka. Wojtku, tobie serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za pozdrowienia. No i ty też czuj się pozdrowiony. No i mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany tym, że dzisiaj byłeś po prostu bezkonkurencyjny. Było mnóstwo prawidłowych odpowiedzi, ale ty wyprzedziłeś wszystkich, no po prostu... bardzo wyprzedziłeś, także miałeś chyba przygotowaną już odpowiedź, zanim ja jeszcze skończyłem czytać wszystkie podpowiedzi. Mam takie wrażenie.
1: Tak, trochę zaryzykowałem może, ale...
0: Aha, rozumiem, że to była taka gra va-bank troszeczkę.
1: Tak.
0: Dobrze, no to wszystkiego dobrego w takim razie, jeszcze raz gratuluję, no i miłego popołudnia dla ciebie, a za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział jak i kiedy odebrać nagrodę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich również.
2: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 16, już za 5 minut godzina 16 i informacje Radia Emaus.

0: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę już po pierwszym etapie. Interpelacja poznańskiego radnego w sprawie brakującego fragmentu Wartostrady. Zbliżają się uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Pielgrzymi, którzy wczoraj wyruszyli z Poznania na Jasną Górę już po pierwszym etapie noclegu w Środzie Wielkopolskiej, dziś zmierzają do Jarocina. Główną intencją grupy rodzinnej, w której do Częstochowy pielgrzymuje Anna Gandecka z mężem i dwójką dzieci, jest modlitwa za wszystkie rodziny.
3: O wiarę w rodzinach, o wytrwałość w małżeństwie i o to, żeby ta wiara była jednak w rodzinie przekazywana, ale każdy z pątników niesie swoją intencję i też mamy taki zwyczaj, taką praktykę, że na noclegach prosimy gospodarzy, żeby napisali na kartce swoje intencje, które potem zostawiamy przed ołtarzem Matki Bożej na Jasnej Górze.
2: Jeżeli ktoś nie mógł wyruszyć w drogę wraz z pątnikami, może pielgrzymować duchowo, biorąc udział w nabożeństwach w kościele. W Poznaniu, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach od dziś do 14 lipca o godzinie 18 odprawiana będzie Eucharystia, a po niej wierni będą odmawiać różaniec. To forma duchowego połączenia się z nami, dodaje Anna Gandecka.
1: Informacje z Poznania.
2: Czy powstanie brakujący fragment Wartostrady na wysokości ulicy Czartoria w Poznaniu? Problem jest trudny do rozwiązania, bo akurat ten kawałek gruntu jest prywatną własnością, a z właścicielem nie ma kontaktu. Przewodniczący Komisji Transportu Rady Miasta Poznania, radny Tomasz Wierzbicki, złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta i są już pierwsze efekty.
4: Jesteśmy po rozmowach z panią miejską konserwator zabytków i zarządem dróg miejskich. W zeszłym miesiącu takie spotkanie zorganizowałem. Rozmawialiśmy z jednej strony, żeby faktycznie tą nawierzchnię poprawić, żeby usprawnić to przejście i przejazd, ale też także z drugiej strony zachować ten historyczny charakter miejsca. Miejski konserwator zabytków stawia warunek, żeby jednak tam nie było takiego typowego asfaltu. Natomiast no, jest możliwa poprawa tej nawierzchni. Zobaczymy, co to będzie. Teraz Zarząd Dróg Miejskich ma przygotować takie warianty.
2: Jeżeli miejski konserwator zabytków zaakceptuje nawierzchnię zaproponowaną przez Zarząd Dróg Miejskich, to rowerzyści pojadą nową drogą przez Chwaliszewo już w przyszłym roku. Zbliżają się uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Podczas tegorocznych obchodów każdy, kto stracił na Wołyniu lub w Małopolsce Wschodniej swoich bliskich albo pochodzi z tego regionu, będzie mógł stawić pod tablicą poświęconą pamięci ofiar znicz pamięci. Wydarzenie ma na celu nie tylko wspólne upamiętnienie narodowej tragedii, ale przede wszystkim ocalenie od zapomnienia konkretnych wsi, kolonii i osad i związanych z nimi historii polskich rodzin, zaznacza prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu Katarzyna Kwinecka.
5: Staramy się wypracować wyjątkowo refleksyjną formułę tych uroczystości, taką, która sprzyjać będzie refleksji i prawdziwym emocjonalnym doznaniom wśród uczestników. W tym roku chcemy stworzyć taki żywy łańcuch światła, taki świateł pamięci. Każde zapalone znicz stanie się osobnym aktem pamięci, taką chwilą zadumy nad wartością ludzkiego życia, pokojem i odpowiedzialnością za prawdą historyczną.
2: Na elewacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zawisł szczególny baner. Przypomina on o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Uroczystości rozpoczną się w piątek 10 lipca o godzinie 12 po mszy świętej w kościele Ojców Dominikanów.
1: Informacje sportowe.
2: Od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na torze regatowym Malta rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw, a na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami dla całych rodzin. Integralną częścią wydarzenia będzie również strefa wypoczynku z leżakami, sceną i oprawą muzyczną. W programie przewidziano konkursy dla kibiców, spotkania z uczestnikami mistrzostw oraz animacje prowadzone przez konferansjera i DJ-a.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Pogoda nas niespecjalnie zaskakuje. Dzisiaj, teraz na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza i więcej już nie będzie. Taką mam informację od synoptyków. To jest maksimum, na jakie stać dzisiaj pogodę, jeśli chodzi o temperaturę, ale odczuwalna temperatura nieco niższa, 20 stopni Celsjusza. Może gdzieniegdzie popadać deszcz, ale to nie jest ulewa, tylko to są takie przelotne deszcze, które mogą nam dzisiaj towarzyszyć. W nocy też jeszcze deszcz będzie się pojawiał, a jeśli chodzi o warunki biometeo, to dziś niekorzystne i w nocy jeszcze będą niekorzystne. Jutro zniknie deszcz, ale znikną też warunki biometeo niekorzystne i biometr będzie, no niestety, niekorzystny, tylko będzie obojętny, póki co obojętny, bo zostaną z nami jeszcze porywy wiatru, może nie tak imponujące jak dzisiaj, bo dzisiaj 60 km na godzinę, ale jutro 50 km na godzinę. W nocy też niemało, bo 45 km na godzinę takie porywy wiatru. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to jutro ono się wzniesie do poziomu 1010 hektopaskali.

A wiatr będzie tak szalał, że w czwartek będziemy mieli prawie bezchmurne niebo i w piątek również. I temperatura w czwartek 25 stopni Celsjusza, a w piątek nawet 27. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus. Nadajemy dla Was z Poznania, teraz Teddy Swims.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pójdziemy do domów. Pomożemy je wyczyścić, wymyć i uporządkować. Zaniesiemy tam ubrania oraz coś do jedzenia. Pamiętajmy jednak, że jeżeli zaniesiemy tym biednym ludziom tylko mleko i ubrania, a nie zaniesiemy im Jezusa, to staną się jeszcze biedniejsi niż przedtem. Tak do swoich współsióstr zwróciła się Maria Romero Meneses, gdy w roku 1939 zakładała małą misję w San Jose, stolicy Kostaryki. I doprawdy przenikliwość słów tej salezjanki była nadprzyrodzona, bo z urodzenia to ona doskonale wiedziała, jaką siłę mają pieniądze. Była w końcu córką ministra finansów ościennej Nikaragui. Żyjąc zaś w Ameryce Środkowej w połowie XX wieku, miała także świadomość pilnej potrzeby wielkich społecznych zmian w tym regionie. Jednak Maria nie stała się ani rewolucjonistką, ani człowiekiem władzy. Zamiast tego wybrała inną drogę, dużo bardziej radykalną, która w miłości Chrystusa widzi ukojenie wszystkich życiowych bolączek i potrzeb. Nie jest to jednak miłość abstrakcyjna. To miłość zapraszająca do współpracy, do wysiłku, do poświęcenia. Takiego, którego efektem stało się na przykład wstąpienie do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, powołanie 36 oratoriów na terenie całej Kostaryki, założenie małej misji dla 100 najuboższych rodzin, zapewniającej każdej z nich własny dom i wreszcie beatyfikowanie siostry Marii Romero Meneses w roku 2002.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Taka zagadka. Może wiecie, jaki miesiąc w Polsce jest najbardziej deszczowym miesiącem? To właśnie lipiec. To w lipcu spada najwięcej deszczu. Tak to się akurat składa. No a moi drodzy, a za chwilę serwis kulturalny na naszej antenie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Ostatni dzisiaj serwis kulturalny, 16.30, a zatem warto wybrać się ze swoją torbą albo swoją koszulką, która jest taka nijaka, nie ma żadnego nadruku, nie ma żadnego napisu. Możecie wybrać się właśnie z torbą albo z koszulką lub jakimś innym elementem odzieży, na którym można by było umieścić tak zwany sitodruk. Lato ze stradą, to już 10. lato ze stradą, Nowe Winogrody Południe, sitko, stoisko do odbijania wzorów metodą sitodruku, dzisiaj o godzinie 17.30, czyli za godzinę, w parku Władysława Czarnyńskiego i tam będzie można jakoś ozdobić sobie swoją odzież właśnie metodą sitodruku. Jest taka możliwość i to wszystko bezpłatnie. Organizatorzy zachęcają do przeniesienia swoich koszulek lub toreb. Wstęp wolny na to wydarzenie, czyli do parku Władysława Czarnyńskiego o godzinie 17.30. Ale o 17.30 to jest sitodruk, a o godzinie 18 w tym samym parku Władysława Czarnyńskiego będzie koncert. Koncert Klawo, tak nazywa się zespół. Artyści, którzy bazując na eklektyzmie lat 70. epoki, w której funk, soul, fusion i psychodelia były jeszcze za młode, by wiedzieć, że są oto osobnymi gatunkami, Klawo brawurowo miesza old school ze współczesnym post-dealowskim jazzem, indie i elektroniką, inspirując się w równym stopniu klasykami gatunku, co odległymi od głównego nurtu outsiderskimi songwriterami. Gdański sextet, uznawany za jeden z najbardziej obiecujących młodych zespołów współczesnej polskiej alternatywy, dzisiaj wystąpi o godzinie 18 w parku Władysława Czarneckiego. Wstęp wolny też na to wydarzenie zespołu Klawo. Junkier. Junkier to już spotkanie, na które zaprasza Biblioteka Raczyńskich przy Placu Wolności 19. Spotkanie z Maciejem Brzezińskim, a Junkier to jego książka. I na bazie tej książki to spotkanie będzie realizowane, bo to kryminał, retrokryminał Junkier. Akcja jego toczy się w Poznaniu i Śremie w 1890 roku. Seria zbrodni burzy złudny spokój miasta przy każdej z ofiar, których z pozoru nic nie łączy, policja znajduje sztylet z tajemniczą inskrypcją. Gottfried Langer, komisarz kryminalny pruskiej policji, podąża tym tropem. Z pomocą polskiego antykwariusza dociera do informacji o tajnym stowarzyszeniu, które od blisko 500 lat na własną rękę wymierza sprawiedliwość, zacierając granice między katem a ofiarą. Czy to możliwe, że organizacja wciąż pozostaje aktywna? O pisaniu, historii literackich i zbrodniach z autorem porozmawia Martyna Kliks. To spotkanie w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19. Spotkanie z Maciejem Brzezińskim. Spotkanie autorskie na bazie książki Junkier o godzinie 18. No i jeszcze zaproszenie do kina, może Kino Muza. Tam trwa 19. Festiwal Filmowy Animator i pokazy filmowe są przez cały dzień, więc jeśli chcielibyście skorzystać, to warto się tam wybrać. Polecam serdecznie. Poza tym Festiwal Animator, oprócz Kina Muza, dostępny jest także w Kinoteatrze Apollo. Tam też te projekcje się odbywają, więc jeśli chcielibyście się wybrać, skorzystać, to warto się raczyć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No i oby ta kultura była z wami za pan brat, a nie na bakier. A w zasadzie to wy z kulturą za pan brat, a nie na bakier.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: I na scenę wchodzi duet Lady Gaga i Bruno Mars. Die with a smile.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Za 5 minut, godzina 17 i kolejne informacje Radia Emaus. Ostatni już dzisiaj przedstawi Piotr Wielicki.

0: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my wrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze punktualnie 17, czas na ostatnie dzisiaj informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rozpoczął się nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Już w ten weekend streetball opanuje stolicę Wielkopolski. W Poznaniu rusza lato z estradą. Szlachetna Paczka rozpoczęła nabór wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają do pomocy rodzinom w potrzebie. Jak podkreśla Adam, wolontariusz projektu, pomoc to nie tylko przekazywanie pomocy materialnej, ale przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem i poznanie jego historii.
3: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
2: Osoby, które dołączą do Szlachetnej Paczki, przejdą szkolenie oraz otrzymają materiały i wsparcie zespołu organizacji. Ich zadaniem będzie odwiedzanie rodzin ze swojej okolicy, rozmowa z nimi i rozpoznanie ich najważniejszych potrzeb. Rekrutacja odbywa się online. By zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki.
1: Informacje z Poznania.
2: Już 11 i 12 lipca streetball znowu opanuje Poznań. Czas na drugą edycję festiwalu koszykówki 3x3 NEA Basket na Wolności. Do rywalizacji w stolicy Wielkopolskiej staną dzieci i młodzież oraz najlepsze polskie koszykarki i koszykarze. Turniej w formule Quest po raz kolejny będzie stanowić za to eliminację do Mistrzostw Polski. Jak mówi Jarosław Żabko z Wielkopolskiego Związku Koszykarzy, w tym roku zgłosiło się wyjątkowo wiele drużyn.
4: No jest to ogromne przedsięwzięcie, które chyba przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W sobotę w czasie turniejów młodzieżowych wystąpi ponad 50 zespołów w 7 kategoriach. Niedziela to już high level, gramy eliminację do Mistrzostw Polski seniorów 3x3. Quest swój udział zapowiedziało ponad 50 zespołów.
2: Ważnym elementem festiwalu pozostaną otwarte Mistrzostwa Poznania dla dzieci i młodzieży. Na uczestników będzie czekał także szereg innych atrakcji, w tym miasteczko koszykarskie. Istotnym celem festiwalu jest bowiem integracja, zapewnia prezes Fundacji Jeden Uniwersytet Wojciech Szalbierz.
5: Tak naprawdę dojrzewaliśmy do tej imprezy od wielu, wielu lat. Łączy nas pasja do koszykówki oraz organizacja imprez. Jesteśmy fundacją, która w nazwie ma integrację i staraliśmy się od lat połączyć środowiska profesjonalistów w zakresie koszykarskim, turach miejskich, włodarzy terenu, sponsorów, zawodników.
2: Organizatorem festiwalu koszykówki 3x3 Basket na Wolności jest Fundacja Jeden Uniwersytet. Impreza jest współfinansowana ze środków miasta Poznania. Ponad 200 wydarzeń, koncerty, kino plenerowe, spektakle, warsztaty, imprezy nad Wartą i na osiedlach. Estrada Poznańska przygotowała program na lato, wypełniony kulturą, dostępną dla każdego. Od lipca do końca sierpnia mieszkańcy i turyści mogą wybierać spośród setek atrakcji organizowanych zarówno w centrum miasta, jak i z dala od niego. Tegoroczny program stawia na bliskość, sąsiedzkie relacje i odkrywanie stolicy Wielkopolski z zupełnie nowej perspektywy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Już 19 lipca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty. Uczestnicy zapoznają się na nich z tradycyjnymi metodami malowania na szkle i wykonają własną pracę. To jedna z najbardziej charakterystycznych form sztuki ludowej, zaznacza rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Joanna Wieczorek.
6: Podczas warsztatów będzie można własnoręcznie wykonać barwny obraz, inspirowany tradycyjnymi wzorami, poznając przy tym podstawowe zasady malowania na szkle. Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w twórczości inspirowanej kulturą ludową. Nie są wymagane wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci, kreatywność i dobra zabawa.
2: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12 i potrwają do 16. Udział w wydarzeniu jest w cenie biletu wstępu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia 22 stopnie Celsjusza widzieliśmy na termometrach. Teraz już 21 stopni. No ale posłuchajcie mnie, bo to jest ważna informacja. W nocy odczuwalna temperatura to będzie 8 stopni, więc z tych 20 kilku, jak do 8 stopni nam ta temperatura spadnie, no to pewnie poczujemy chłód. Będzie chłodno i mokro, bo deszcz też nie przestanie padać. Jutro natomiast w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Nadal porywisty wiatr sięgający jutro 50 km na godzinę, ale 60 km na godzinę powróci w czwartek. No i jak w czwartek zrobi się tak bardzo wietrznie, to będzie bezchmurne albo prawie bezchmurne niebo. No i w czwartek temperatura, która nas czeka, to może powiem, jaka będzie odczuwalna. 26 stopni Celsjusza, będzie ciepło i sucho. Jutro też ciepło i sucho, ale zarówno jutro, jak i w czwartek warunki biometeo obojętne. W piątek 27 stopni na termometrach, bezchmurne albo prawie bezchmurne niebo. No i jeśli chodzi o warunki biometeo, nie mam pojęcia, jakie będą, ale wydaje mi się, że biometeo może się pogorszyć.

Piotr Wielicki i Arkadiusz Szymański. My się z wami żegnamy, drodzy słuchacze. Usłyszycie nas jutro o godzinie 12 się przywitamy. Rano będzie Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Teraz Alanis Morissette, a już za chwilę taka mała powtórka. Powtórka z podróży. To będzie audycja Dookoła Świata, a zaprasza Maciej Gładysz. Tymczasem do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. A my dziś ponownie zaglądamy na Łotwę i nasze zwiedzanie tego kraju rozpoczynamy od stolicy, czyli od Rygi. To miasto, które zachwyca swoją harmonią pomiędzy historycznym dziedzictwem a nowoczesnością. Miejsce, gdzie gotyckie kamienice sąsiadują z nowoczesnymi budynkami. Dodatkowo oferuje też turystom niezapomniane doświadczenia kulturowe. Podobno krążą słuchy, że z trójcy nadbałtyckich krajów to właśnie Ryga jest tą naj. Podobno więcej tu miejsc do zobaczenia niż w Tallinie i jest nowocześniej niż w Wilnie. Czy tak faktycznie jest? No to o tym każdy musi przekonać się już sam osobiście. Na pewno Rygę warto, a nawet trzeba odwiedzić, a tanie linie lotnicze sprawiły, że coraz więcej turystów wybiera właśnie ten kierunek. No i nie ma się czemu dziwić. Piękna starówka, zabytkowa architektura z licznymi przykładami gotyku ceglanego oraz secesji i wielowiekowa historia sprawiają, że zainteresowany europejskimi miastami turysta nie będzie się na Łotwie i w Rydze nudził. To na pewno idealne miejsce zarówno na weekendowy wypad, jak i na nieco dłuższy pobyt. No ale zacznijmy od krótkich, podstawowych informacji o tym mieście i od historii. Ryga to stolica i największe miasto Łotwy, położone nad rzeką Drwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym, kulturalnym i naukowym kraju. Warto wiedzieć, że zabytkowe Stare Miasto jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Poza tym stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. W przeszłości ludność miasta dochodziła nawet do 900 tysięcy mieszkańców, jednak obecnie wynosi nieco ponad 600 tysięcy osób. Pod względem liczby ludności jest więc największym miastem w krajach bałtyckich. Historia tych ziem sięga X wieku. Wówczas już u ujścia Drwiny istniała rozwinięta osada plemienia Liwów. Obecne miasto zostało jednak założone dopiero w 1201 roku przez biskupa Alberta von Buxhoveden i szybko stało się ważnym ośrodkiem handlowym na wybrzeżu Bałtyku. W 1207 roku rozpoczęto budowę murów miejskich. Po 1225 roku legat papieski Wilhelm z Modeny przyznał mieszczanom prawa, które mieli kupcy niemieccy w Visby w Gotlandii. W średniowieczu Ryga była jednym z najważniejszych portów bałtyckich. Od tamtego momentu zaczęły się też w Rydze, jak i całej Łotwie, silne wpływy niemieckiej kultury, języka niemieckiego i niemieckie osadnictwo, a sytuacja ta trwała setki lat. Po 1237 roku posiadłości i prawa zakonu kawalerów mieczowych na terenie miasta przejął zakon krzyżacki. Od 1255 roku Ryga była siedzibą katolickiej archidiecezji Prus, Inflant i Estonii, której podlegały m.in. diecezja chełmińska i diecezja warmińska. W związku z próbami przejęcia władzy w mieście przez zakon krzyżacki w 1297 roku mieszczanie Rygi zburzyli dwór krzyżacki i wymordowali jego załogę. Konflikt trwał do 1330 roku, kiedy to wojska zakonne zmusiły miasto do poddania się. W roku 1366 wielki mistrz zrzekł się jednak władzy nad miastem, zastrzegając jedynie prawo do posiadania zamku. W 1366 roku papież ustanowił królów polskich opiekunami arcybiskupstwa ryskiego. A w 1452 roku zakon krzyżacki i arcybiskup Sylwester Stodeweser zawarli w Kirchholmie ugodę, na mocy której podzielili się władzą nad miastem. W 1484 roku mieszczanie zbuntowali się ponownie i zburzyli zamek krzyżacki, jednak po kilku latach musieli się ponownie podporządkować zakonu, którego pozycja jednak szybko w następnych latach zaczęła słabnąć. W latach 1521-1524 Ryga stała się miastem luterańskim. To jednak nie koniec burzliwej historii tego miasta. 28 listopada 1561 roku na mocy paktu wileńskiego Inflanty oddało się pod opiekę królowi Zygmuntowi II Augustowi, a Gotthard Kettler otrzymał w Lenno Kurlandię i Semigalię. 5 marca 1562 roku na zamku w Rydze Kettler złożył hołd Lenny Zygmuntowi II Augustowi, który w zastępstwie króla polskiego przyjął Mikołaj Radziwiłł Czarny. Po Unii Lubelskiej w 1569 roku Ryga znalazła się pod wspólnym panowaniem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod polską władzą zamek w Rydze znajdował się do 1565 roku, natomiast w roku następnym utworzono w Rydze kasztelanie. W czasie II wojny polsko-szwedzkiej w 1601 roku pod miastem wojska polskie rozbiły wojska szwedzkie, a w 1605 roku we wsi Kirchholm, 25 km od Rygi, wojska Rzeczypospolitej pokonały przeważające siły szwedzkie. Podczas IV wojny polsko-szwedzkiej po kilkumiesięcznym oblężeniu wojska szwedzkie zmusiły jednak Rygę do kapitulacji i tym samym rozpoczęło się szwedzkie panowanie nad tym miastem. Taka sytuacja miała miejsce do 1710 roku, kiedy to miasto trafiło pod panowanie rosyjskie. 18 listopada 1918 roku Łotewska Rada Ludowa ogłosiła w Rydze powstanie Niepodległej Republiki Łotewskiej, a kilkanaście dni później, 29 listopada, działania wojenne przeciwko Niepodległej Republice rozpoczęła Armia Czerwona. Rząd Rosji Radzieckiej oraz komuniści łotewscy dążyli do utworzenia na ziemiach łotewskich Republiki Radzieckiej. W styczniu 1919 roku Rygę opanowali miejscowi bolszewicy oraz wkraczające jednostki Armii Czerwonej. Natomiast w maju Ryga została zdobyta przez wojska niemieckie działające w imieniu rządu łotewskiego. Rząd tymczasowy Łotwy odzyskał kontrolę nad Rygą po bitwie pod Kiesią w czerwcu 1919 roku. Natomiast 11 sierpnia 1920 roku podpisano tu traktat pokojowy między Łotwą a Rosją. W czasie II wojny światowej Ryga została wcielona do ZSRR, a później okupowana była również przez hitlerowskie Niemcy. Natomiast 13 października 1944 roku zdobyta ponownie przez Armię Czerwoną i wcielona do ZSRR. Po ogłoszeniu niepodległości przez Łotwę w 1991 roku miasto ponownie zostało stolicą państwa łotewskiego. Jak słychać, historia bardzo długa i bardzo burzliwa i panowanie nad miastem przejmowały poszczególne państwa, co nie pozostało bez znaczenia także na architekturę tego miejsca. Ale o tym pewnie jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć. Zanim jednak wyruszymy na zwiedzanie Rygi, jeszcze kilka małych ciekawostek o stolicy Łotwy. Miasto leży na trasie europejskiego szlaku gotyku ceglanego. Napoleon, przejeżdżając przez Rygę, miał podobno nazwać ją przedmieściami Londynu. Natomiast w latach 30. XX wieku intensywne życie kulturalne Rygi zasłużyło także na miano Małego Paryża. Tak jak już wspomniałem, miasto jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO i stanowi też jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. Znajduje się tu ponad 700 budynków w tym stylu lub nawiązujących do stylu secesyjnego. Ryga to również miasto bardzo zielone. Łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi 7000 hektarów. Niezliczona ilość skwerów, bulwarów, 15 parków miejskich i 7 leśnych mówią same za siebie. Dodatkowo znajdziemy tu jeden z ciekawszych ogrodów zoologicznych w Europie. Warto też wiedzieć, że z Rygi pochodzi wiele słynnych osób, w tym m.in. znany polski aktor Andrzej Łapicki. Ryga nazywana jest perłą Bałtyku i jest najbardziej uprzemysłowioną, największą i najbardziej miejską ze wszystkich trzech nadbałtyckich stolic. Również najbardziej światową, co wiąże się chociażby z tym, że była ona jednym z filarów Hanzy, dawnego związku handlowego nadmorskich miast leżących na północy Europy. Ryga to także prawdziwy raj dla smakoszy, łączący tradycje kulinarne z nowoczesnymi trendami. Lokalne specjały, takie jak chociażby chleb żytni, ryby z Bałtyku czy desery z żurawiną, zachwycą nawet najbardziej wymagających smakoszy. Miasto jest pełne urokliwych restauracji, kawiarni i targów, gdzie można spróbować zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych potraw. No a skoro już o kuchni mowa, to warto jeszcze wspomnieć, że najlepszą pamiątką z Rygi jest butelka czarnego balsamu. Jest to ziołowy likier z zawartością 45% alkoholu. Jak sama nazwa mówi, trunek ma czystą, czarną barwę, a co ciekawe, jego receptura nie jest publicznie znana. Natomiast znaną fanką czarnego balsamu była m.in. królowa Elżbieta II. Mam nadzieję, że już choć tak krótkie wprowadzenie jest zachętą do tego, by Rygę odwiedzić, a jeśli to jeszcze nikogo nie zdążyło zaciekawić, zainteresować, zaintrygować, to zapraszam na kolejny odcinek audycji Dookoła Świata, a w nim więcej opowiem o tym, co w Rydze warto zobaczyć. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Szanowni Państwo, gościem w studiu jest dzisiaj profesor Krzysztof Bracha, historyk, mediewista, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik pracowni literatury średniowiecza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: W tym roku mija 1060. rocznica Chrztu Polski. W naszej audycji opowiemy, jakie znaczenie dla ówczesnego państwa księcia Mieszka miało przyjęcie chrztu. Czy była to decyzja polityczna, czy coś więcej? Jakie były konsekwencje tej decyzji na kolejne wieki? Ale chciałabym, abyśmy najpierw zarysowali takie tło. Jak wyglądała Europa w X wieku?
1: Europa Środkowo-Wschodnia była oczywiście częścią tak zwanego młodszego chrześcijaństwa, czyli chrześcijaństwa, które tak naprawdę w X wieku się zawiązywało generalnie, bo w różnych krajach nieco inaczej, kilkadziesiąt lat w tą czy w tą, ale należała do tej strefy barbaricum, czyli poza limesami rzymskimi, poza granicami rzymskimi. W związku z tym to chrześcijaństwo dociera tak naprawdę znacznie później, 8, 9, 10 wiek, w tych w zależności od strefy geograficznej, ale w ramach Europy Środkowo-Wschodniej. I do dzisiaj tak to określamy. Kiedyś po raz pierwszy użył takiego pojęcia profesor nieżyjący już świętej pamięci Jerzy Kłoczowski, nawet opublikował książkę, gdzie w tytule to pojęcie młodszej Europy, młodszego chrześcijaństwa jest zawarte. Więc było to młodsze chrześcijaństwo zbudowane w zasadzie od zera w środowisku pogańskim, religii animistycznej, panteistycznej, w zależności od interpretacji etnologicznych czy religioznawczych, i w środowisku barbarzyńskim, czyli w pogańskim, rozdzielonym na mniejsze księstwa, a wcześniej jeszcze na środowiska plemienne, i kierujący się, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, słowiańską, to kierujący się oczywiście starym sakrum, czyli sakrum związanym z religią bądź systemem wierzeń słowiańskich właśnie o charakterze animistycznym czy panteistycznym, politeistycznym, wielości bóstw, wiary w animizm, czyli nawet kamienie są istotami ożywionymi, wszystko posiada duszę, w związku z tym wszystko, cała natura powinna być adorowana, i w istocie w tym systemie wierzeń tak było, cała natura była adorowana, uważana za świętość. No, to było środowisko bardzo trudne do objęcia chrześcijaństwem, ale podobnie było również z plemionami germańskimi, które zostały na pozachodniej części Europy znacznie wcześniej schrystianizowane, a mniej więcej funkcjonujące w tym samym systemie wierzeniowym, tym właśnie politeizmie animistycznym.
0: A jeśli chodzi o państwo Mieszka, jak ono wyglądało przed przyjęciem chrztu?
1: Było to państwo niewielkie. Granice są cały czas sferą dyskusji. Granice państwa Mieszka I poznaliśmy najlepiej w bardzo zagadkowym i tylko znanym z regestu, czyli ze skrótu, dokumencie Dagome Judek z końca panowania Mieszka I, czyli 992 rok. To jest krótka wzmianka w takim kodeksie kardynała Deus Dedita, który był archiwistą w Watykanie i spisywał dokumenty do jednego woluminu, tak aby gdyby one zaginęły, to przynajmniej będzie skrót zawarty, czyli zwany regestem przez nas. Jest to niewielka zmianka na końcu jednej z kart i kontynuacja na początku kolejnej tej samej karty, ale w wersji vectro, czyli lewej strony. Widziałem zresztą ten rękopis z autopsji, ponieważ był przez pewien czas chyba pierwszy raz w historii udostępniony w muzeum w Gdańsku. Niewielka margina zmianka niezwykle jego znaczenia dla Polski świadczy, czyli przekazująca właśnie granice tego państwa. Granice były niewielkie, państwo było liczące około 900 tysięcy mieszkańców, czyli niecały milion, czyli można sobie wyobrazić, to mniej więcej połowa dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. I oczywiście całkowicie bez infrastruktury kościelnej, mniej więcej obejmujące Wielkopolskę i część Małopolski z przyległościami. I te przyległości są geograficznie, rzecz ujmując, kwestią dyskusji naukowej. Dokładnie nie jesteśmy w stanie określić, jakie plemiona i w jakich granicach to państwo de facto istniało, ponieważ opis tych granic jest bardzo, bardzo skrótowy. To w końcu jest regest. Jest to formalnie dokument przekazujący

0: Państwo Mieszka I pod opiekę papiestwa, czyli manifestujący, że oto chrześcijaństwo już ustabilizowało się, chce być niezależne, jest zależne tylko i wyłącznie od głowy Kościoła. Taki był wydźwięk dyplomatyczny, czy też polityczno-kościelny tego dokumentu i w związku z tym musiały zostać określone granice. Jakie państwo o tych granicach jest oddawane pod opiekę papiestwa. Jest oczywiście tam wymieniony oczywiście Mieszko, jego trzecia żona Oda wraz z synami. Nie jest wymieniony Bolesław Chrobry, który był pierworodnym synem Mieszka I i któremu należało się z racji zasady pierworództwa i starszeństwa władza po Mieszku, którą zresztą w sposób brutalny odziedziczył po śmierci tychże przyrodnich swoich braci.
1: Historię Polski, historię państwa polskiego liczymy od przyjęcia chrztu. Jak wyglądało przyjęcie, jakie decyzje musiały być wcześniej podjęte, aby nastąpiło w 966 roku przyjęcie chrztu?
0: Tak, to tutaj pojawia się, w ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele nowych interpretacji, zwłaszcza wynikających z komentarzy czy też analiz archeologicznych bardziej niż historyków, ponieważ historycy mają ograniczoną stale tą samą bazę źródeł pisanych, niewielką, naprawdę znikomą. Natomiast archeolodzy, korzystając z nowoczesnych narzędzi, mogą stale coś nowego dodawać, aczkolwiek to są też źródła ograniczone i historycy powiadają pewno niesprawiedliwie, że źródła archeologiczne są źródłami niemymi. To nie jest właściwe pojęcie. Bardzo dużo można wyczytać źródeł archeologicznych. Państwo to powstało w wyniku konsolidacji dwóch części, czyli jak gdyby dwóch kręgów plemiennych, czyli kręgu plemiennego wielkopolskiego, zwanego pod egidą Polan, stąd nazwa Polacy bierze się właśnie od imienia jednego z plemion wielkopolskich, być może plemienia, które scaliło mniejsze plemiona wielkopolskie i plemion małopolskich. Imiona tych plemion znamy głównie z dwóch zasadniczych źródeł, geografa, tak zwanego geografa bawarskiego oraz pomniejszych źródeł, które mniej wylewne są. Tych nazw plemiennych znamy kilkanaście, ale plemion na pewno było znacznie więcej. Prawdopodobnie było również odrębne plemię, które zamieszkiwało obrzeża Gór Świętokrzyskich i jej nazwy nie znamy. To wszystko zostało skonsolidowane w wyniku podboju plemion polańskich, czyli plemienia Polan w kierunku południowym i opanowaniu militarnym, wojennym, bitewnym opanowaniu Małopolski. No i w momencie, gdy się zintegrowało w strukturę jednolitą, w miarę strukturę państwową pod egidą Mieszka I, tenże książę prawdopodobnie zaczął myśleć w jaki sposób, czy też analizować w jaki sposób mógłby ten nowy twór państwowy doszlifować, czy też dołączyć do wielkiej struktury europejskiej, która była chrześcijańska, a sam był przecież poganinem. I w którymś momencie padła decyzja, że należy to wykonać. W historiografii marksistowskiej, myślę, z przesadą podkreślano wyłącznie cele czy intencje polityczne. Otóż to był interes polityczny, to był interes materialny, to był interes cywilizacyjny, którego nigdy zresztą nie kwestionowaliśmy, również i dzisiaj, ale ta historiografia marksistowska podkreślała szczególnie interes polityczny i dyplomatyczny. Żeby doszlifować, żeby dołączyć do wielkiej grupy Christianitatis europejskiej. Dzisiaj podkreślamy wiele różnych innych jeszcze powodów, których niestety, o których czytamy raczej z milczenia źródeł ze względu na tą ograniczoną bazę źródeł. Są to powody również religijne. Nie możemy wykluczyć, że Mieszko po prostu przekonał się światopoglądowo, religijnie, duchowo również do nowego sakrum. Niestety nie mamy źródeł, które mogłyby potwierdzać. Jest taki amerykański historyk, który ostro krytykowany jest przez środowisko polskie, zwłaszcza środowisko archeologów, który po raz pierwszy to podniósł, to historyk mieszkający w Polsce, konkretnie właśnie w Poznaniu. Ta dyskusja nie będzie skończona, ona się nigdy nie zakończy. Natomiast dzisiaj w historiografii podkreślamy nie tylko te cele polityczne, dyplomatyczne, ale również inne. Po prostu chrześcijaństwo wydawało się w owym czasie tym pogańskim władcom jako sakrum bardziej atrakcyjne, a w związku z tym przyciągające te nowe plemiona, nowe twory państwowe, stricte jeszcze pogańskie. Jako religia, która lepiej opiekuje się, aktywniej, skuteczniej opiekuje się władcą i jego poddanymi oraz włościami, nad którymi rządzi.
1: Przypomnę, drodzy Państwo, gościem w studiu był profesor Krzysztof Bracha, historyk, mediewista, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik pracowni literatury średniowiecza, rozmawiała Katarzyna Bernat. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież mianował moderatora kurii diecezji rzymskiej. Francuzi powracają do Boga, bo przeczuwają, że to właśnie wiara daje człowiekowi wolność, uważa arcybiskup de Moulin Beaufort, do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji. Pomimo wakacji na placu Świętego Piotra nie ustaje pomoc dla bezdomnych. Szukają nie tylko konkretnego wsparcia, ale także potwierdzenia własnej godności, mówi posługująca wśród nich polska palotynka. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież mianował moderatora kurii rzymskiej diecezji. To nowa funkcja wprowadzona w ramach reform, które przeprowadza obecnie w Rzymie Leon XIV. Moderatorem został ksiądz Pier Luigi Stolfi, proboszcz parafii świętego Linusa. Był m.in. wicerektorem rzymskiego seminarium. Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Jak przyznał, jest to czas odpoczynku, ale też przygotowania do kolejnych zadań. We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Ojciec Święty spotka tam kościół, który przechodzi głęboką transformację, a zarazem został obdarowany przez Boga młodymi, którzy proszą o chrzest, uważa arcybiskup Eric de Moulin Beaufort, metropolita Reims, a do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji.
3: Podkreśla, że Francja, którą zobaczy Leon XIV, to kraj wielkiego paradoksu. Z jednej strony ludzie chcieliby się uniezależnić od Boga, zarazem jednak widzą, że to chrześcijaństwo daje człowiekowi wolność. I to właśnie ta wewnętrzna wolność, ten ewangeliczny styl życia pociąga dziś nowe pokolenia. Arcybiskup de Moulin Beaufort podkreśla, że napływ młodych ludzi do kościoła nie jest efektem udanej działalności duszpasterskiej. Nie znaleźliśmy cudownego rozwiązania. Wierzę, że ci katechumeni są darem, jaki daje nam Bóg, aby zachęcić nas do pracy nad przemianą duszpasterską.
2: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Choć rozpoczęły się wakacje, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia nie zawiesiła pomocy dla ubogich. Przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra działa przychodnia dla ubogich i bezdomnych oraz prysznice. Od 11 lat posługuje tam jako wolontariuszka polska palotynka siostra Hanna Kiedrowska.
4: Moja praca polega na tym, że robię listę, aby wszyscy chętni, którzy chcą się wykąpać, którzy chcą skorzystać z pryszniców, mogli się zapisać. Ty później po kolei wołamy. W międzyczasie mogą się, kto chce, ogolić. Mogą skorzystać także z posiłku, który przygotowujemy.
2: Siostra Hanna podkreśla, że ważne jest nie tylko zapewnienie bezdomnym podstawowej pomocy, ale także przywrócenie im utraconej godności.
4: Jeśli ktoś chce porozmawiać, to rozmawiamy z nimi, bo do tych ludzi, którzy żyją na ulicy, jest potrzebna rozmowa, zainteresowanie. Oni też poszukują w swoim życiu sensu, poszukują swojej godności, bo ci ludzie upadli, ci ludzie nie wiadomo, że o własnych siłach nie mogą powstać. Są tak zranieni, że trudno im wrócić do normalnego życia.
2: Obok pryszniców przy placu Świętego Piotra w pomieszczeniach dawnej poczty funkcjonuje też przychodnia. Przez minionych 10 lat udzielono tam ponad 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych i wydano 180 tysięcy leków.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Kiedy słyszymy i wyobrażamy sobie o osobach zajmujących się archiwizacją, sztuką sakralną, najczęściej mamy wręcz baśniowy obraz długobrodych, siwowłosych, starszych mężczyzn, a tu niespodzianka. Taką niespodzianką jest dzisiejszy mój państwo, przede wszystkim gość, bardzo młody. Poznałam Karola Krajewskiego już jako 16-latka, pasjonata sztuki sakralnej i który tę pasję kontynuuje, a w jaki sposób? Zaraz sam państwu opowie. Dzień dobry, Karolu.
2: Dzień dobry, witam ciebie, Basiu, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Nie przesadziłam, że poznaliśmy się, gdy miałeś naście lat.
2: Tak, zgadza się. To było, jak miałem te swoje 16 lat.
1: I byłeś wtedy uczniem katolickiej poznańskiej szkoły.
2: Zgadza się, tak.
1: To również ta szkoła uhonorowała specjalnym dla ciebie, powiedzmy, na miarę skrojonym medalem jako absolwenta pod koniec 4-letniej nauki. Przypomnij, jaki był tytuł tego medalu bodajże, tak?
2: To był krzyż nataliański z dziedziny muzealnictwo.
1: I tak. tylko ty taki otrzymałeś, prawda, z uczniów do tej pory?
2: Tak, zgadza się.
1: No to rzeczywiście szczególne wyróżnienie. Poznaliśmy się gdzie? Przypomnij naszym słuchaczom.
2: Poznaliśmy się w Muzeum Archidiecezjalnym, kiedy to ja działałem aktywnie jako już wtedy jako wolontariusz, siedząc na ekspozycji, pilnując obiektów, ale i także oprowadzając powoli po tej ekspozycji. I wtedy właśnie poznałem Basię jako tamtejszego pracownika instytucji muzealnej.
1: Tak było. No ale właśnie mnie zaskoczyło, że no nie tylko pilnowałeś i nie tylko, znaczy tylko i aż oprowadzałeś właśnie pierwsze wycieczki po naszym dziedzictwie, przecież na Ostrowie Tumskim, bo mówimy o Muzeum właśnie poznańskim, archidiecezjalnym, ale również bywałeś w archiwum. Co cię tam zaprowadziło, co tak zafascynowało w tę księgę?
2: No tutaj historia zaczyna się zdecydowanie wcześniej, to znaczy nie aż tak zdecydowanie, ale wcześniej niż muzeum, bo już od 2020 roku zająłem się badaniem mojej miejscowości, niedalekiego Bytynia od Poznania, historii świątyni, tamtejszego kościoła i wtedy tak naprawdę stawiałem pierwsze ślady, pierwsze kroki w opisywaniu, kształtowaniu historii tamtejszej świątyni, ale i także pisałem wtedy pierwsze teksty, ale i też w pewnym sensie próbowałem uzyskać jak najwięcej informacji, których naprawdę o tym kościele brakowało. Ta historia opuszczona przez Boga i ludzi stała się dzięki Bogu jasna z biegiem lat, kiedy coraz bardziej wchodziłem w poszczególne obiekty i w mury tej świątyni.
1: Ale to tak, wszedłeś tam do kościoła na codzienną mszę i nagle ciebie oświeciło, że właśnie brakuje jakiegoś skatalogowania w twojej małej ojczyźnie.
2: To znaczy taka moja pierwsza praca, no to było właśnie to, zacząłem zadawać sobie pytania. Z tego się to wszystko narodziło, z zadawania pytań. Ja sobie tak zacząłem czytać historię, która znajduje się na stronie parafii i tak zacząłem zadawać coraz więcej pytań. Dlaczego na przykład to nie zostało dalej opowiedziane? Dlaczego to zostało opowiedziane tak skrótowo? I wtedy właśnie na skutek zadawania tych pytań, ale i także zachwytu samym miejscem, bo ja z kościołem jestem tak naprawdę z tym bytyńskim od urodzenia związany i miejsce to było dla mnie ważne od samego początku. Tam przyjąłem wszystkie sakramenty, dlatego taka zajawka się dopiero pojawiła w momencie, w którym jakoś zacząłem interesować historią w szkole podstawowej.
1: słowo zajawka. Wreszcie mamy jakiś przejaw tego, że mówimy z bardzo młodym człowiekiem, tak? Bo już teraz no, dysponujesz bardzo dojrzałą wiedzą i również dojrzałym podejściem do swoich własnych badań. Czy również poważnie zostałeś ty potraktowany jako 16-latek, który te badania chciał prowadzić? Do kogo się zwróciłeś i jak to w ogóle ta cała procedura wyglądała? Bo przecież musiała być jakaś procedura podjęta.
2: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, patrząc na to, że tamtejszy proboszcz już niestety u nas na parafii nie jest, ale się bardzo tak zainteresował żywo prowadzoną przeze mnie pracą. Na początku trochę traktował to pobłażliwie, tak jakoś właśnie nie miał do mnie takiego zaufania, no bo wiadomo, jakieś dziecko przychodzi i chce nagle badać dokumenty, zaglądać w różne miejsca, w które nikt nie zagląda, wchodzić do loży, wchodzić na wieże i tak dalej, ale z biegiem lat, szczególnie przed tym jak już miał dekret, który powodował, że zmieniał swoją parafię, no to wtedy bardzo, bardzo mi zaufał i wtedy naprawdę mogłem bardzo dużo rzeczy posprawdzać, wiele rzeczy zdiagnozować i tak dalej, ale jak to było z tym archiwum archidiecezjalnym?
1: Myślę, że
2: to by było ciekawsze. Otóż jak pewnie wiesz, może państwo się domyślają, w archiwum archidiecezjalnym nie ma jakiejś takiej, to nie jest jak jakaś używka, że trzeba mieć 18 lat, żeby, to nie są jakieś wybory, w których trzeba mieć 18 lat, aby wystartować. Ja po prostu nie wiedziałem jak, bo to wiadomo, to wszystko, cała ta biurokracja i tak dalej, dokumenty, po prostu zadzwoniłem, porozmawiałem z tamtejszym serdecznym księdzem i on po prostu wskazał, co trzeba zrobić, co uzupełnić i właśnie w tym 2020 roku, bo mam jak byk napisane na komputerze, kiedy miałem pierwsze rewersy wysłane, to był 2020 rok i od tego momentu co jakiś czas w archiwum, czasami częściej, czasami rzadziej, pojawiałem się i czytałem, sprawdzałem, przepisywałem księgi.
1: No właśnie, kwestia czasu. Przecież chodziłeś w tym czasie do liceum, a nie byłeś zwolniony z żadnych godzin lekcyjnych, żadnych przedmiotów. I mieszkasz pod Poznaniem. Jak to wyglądało? Jak sobie organizowałeś w ogóle te badania?
2: To znaczy, organizacja mojego czasu, szczególnie w pierwszej i drugiej klasie liceum, wyglądała dość specyficznie, bo wtedy trwała pandemia. Należy też pamiętać o tym, że moja archiwalna praca odbywała się w okresie, w którym były ferie, na przykład. Na przykład były ferie, był jakiś miesiąc, na przykład lipiec, bo archiwum archidiecezjalne funkcjonuje w ten sposób, że w tym sezonie wakacyjnym, lipiec, sierpień, no minimum jeden miesiąc jest zablokowany dla wszystkich chętnych. Więc ja ten jeden miesiąc wykorzystywałem, wtedy nie mogłem jeszcze pracować, bo nie miałem 18 lat, albo mogłem wykonywać, ale nie aż takie prace jak teraz osoba pełnoletnia. Dlatego miałem spokojnie czas, aby pojeździć, popatrzeć, przewertować parę stron. Tym bardziej, jeżeli zdarzał się jakiś wolny dzień, jakieś krótsze lekcje, to wtedy też bardzo z tego korzystałem.
1: Kiedy skończyłeś te 18 lat, a pamiętam, że właśnie w Muzeum Archidiecezjalnym, no może nie hucznie, ale uroczyście świętowaliśmy razem z tobą już ta dojrzały wiek, to z tej okazji powiedz, jak, czy to się właśnie coś zmieniło? Już mogłeś bardziej rozszerzyć swoją działalność w tym momencie?
2: To znaczy, kiedy skończyłem 18 lat, moim największym utrapieniem była matura. Była matura i miałem duże problemy z matematyką, które prowokowały moich wychowawców, moją wychowawczyni, ale także i matematyka, który mnie uczył do tego, aby no jednak troszeczkę zwolnić i zająć się matematyką. I ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja matematykę zdałem, chociaż jak pamiętam te notatki, to po maturze sprawdzałem, już jak ze mnie ten cały stres zszedł, to miałem chyba dwie takie duże kubki tych dokumentów. Znaczy nie dokumentów, tylko tych notatek. Więc naprawdę było tego dużo. No ale jakoś sobie dałem radę, dopiero w momencie, w którym zdałem maturę. Wtedy to był taki czas, kiedy ja naprawdę otworzyłem spadochron, otworzyłem skrzydła, zacząłem latać, załatwiać, bo już wtedy mnie nic jakby nie stresowało, nie miałem żadnego takiego wymogu ministerialnego, że muszę zdać tę znienawidzoną przeze mnie matematykę.
1: I matura z powodzeniem została ukończona. Ty już swobodnie oprowadzałeś po Muzeum Archidiecezjalnym różne wycieczki, klasy, szkoły, instytucje. No i wybrałeś specyficzny kierunek studiów, który no jakby jest naturalną kontynuacją tych zainteresowań, czyli...
2: Historię sztuki.
1: Na Poznańskim?
2: Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Czy to jeszcze poszerzyło twoje możliwości badawcze, czy raczej czujesz, że studia troszeczkę je ograniczają?
2: Nie, broń Boże. To znaczy, studia są po to, aby studiować. To znaczy, jeżeli studiuję, no to nie ograniczam się tylko do tego, co oferuje mi program studiów. Należy pamiętać, że program studiów kreuje pewien fundament. Jak dobrze zdasz wstęp do różnych, do malarstwa i rzeźby, do ornamentyki, do starożytności, do średniowiecza, to człowiek wtedy wie, że ma pewien fundament. Czyli, że jak ktoś mu pokaże, nie wiem, ołtarz w kościele mariackim w Krakowie, to wie, że to jest widz stwórz. Natomiast, żeby badać, no to trzeba czegoś więcej, takiej głębszej pracy. I nawet myślę, że te studia bardzo mi to ułatwiły. Z tego tytułu, że po pierwsze mam do czynienia z dużą biblioteką akademicką, którą mam na wyciągnięcie ręki. Wszystkie opracowania, jakiekolwiek chcę, ponieważ na przykład tych książek nie ma. Tych książek nie ma w internecie, w antykwariatach, no to muszę wypożyczać, muszę czytać często na miejscu.
1: Unikaty takie.
2: Tak, takie unikaty, właśnie antykwaryczne unikaty. Na szczęście miałem takie coś, że mi dużo książek podarowano. Szczególnie tych starych, tych cennych, za co bardzo ofiarodawcom tych książek dziękuję, o ile słuchają owej audycji. No i jeszcze na dodatek całe to środowisko akademickie. To całe środowisko akademickie jakby bardzo mocno mnie wspiera, szczególnie wykładowcy, którzy widzą w studencie, który podejmuje jakiekolwiek działania, no pewnego rodzaju coś fajnego. No to jest fajna rzecz, jeżeli jest student, który no coś robi poza tymi studiami i jest to związane nie tylko z szukaniem pieniądza, jak to często studenci pracują zarobkowo, ale także i z poszukiwaniem wiedzy, nowych odkryć, czegoś, co jest bardzo ciekawe, ale niestety niezbadane.
1: No właśnie, a czy to samych wykładowców troszeczkę nie dziwi ta tematyka sztuki sakralnej, którą prowadzisz, badasz? Przecież również prowadzisz, jak to się mówi, inwentaryzację, tak?
2: Tak.
1: Zasobów wielkopolskich. Czy to ciebie wyróżnia na roku?
2: To znaczy, należy wziąć taką poprawkę, że ja debiutowałem w wieku 16 lat. Oczywiście w wieku 16 lat nie napisałem artykułu do studiów muzealnych, ale w pewnym sensie już wchodząc na studia byłem oswojony z tym, jak działa muzeum, jak działa archiwum. Już miałem pewną bibliotekę w domu, pewne zbiory cyfrowe, wydrukowane i tak dalej. Czyli ja wchodząc na studia... Nie chcę powiedzieć, że byłem mądrzejszy, bo tutaj jest, nie chcę, żeby to brzmiało pysznie, tylko po prostu miałem...
1: Większe doświadczenie.
2: Doświadczenie i troszeczkę bardziej rozbudowany warsztat.
1: Czyli teraz tak, inwentaryzacja to jest twoje główne zajęcie? Wyjaśnij nam trochę, na czym polega to zajęcie.
2: To znaczy tak, ja badam malarstwo okresu baroku, XVII-wieczne malarstwo, na terenie Wielkopolski, szczególnie teraz piszę artykuł o takim malarzu Krzysztofie Bokuszewskim i jeżdżę po Wielkopolsce, mam specjalną zgodę od biskupa i jeżdżę po tych kościołach. Tych kościołów jest parę dziesiąt owych parafii, które muszę objechać, zinwentaryzować. i są kościoły, w których jest na przykład jeden obiekt, są kościoły, w których jest 12 obiektów, więc to w zależności od miejsca, w zależności od dekanatu, różnie to wygląda. Mam już na całe szczęście, bo to zacząłem jeszcze w 2024 roku, załatwiałem dokumenty i w 2025 skatalogowałem już połowę malarstwa tej archidiecezji.
1: No to już jest sporo tego. I co zamierzasz z tym zrobić? Bo rozumiem, że to jest... Na razie zbierasz taką bibliotekę cyfrową, tak? Czy to jest już spisane, będzie wydawane?
2: To znaczy, to wygląda tak, że oczywiście ja nie jestem w stanie wszystkiego przerobić, wszystkiego opisać. No może skatalogować, tak, ale takiego, bo to są często, no ludziom się wydaje, że ja jeżdżę po jakichś wielkich farach, świątyniach, nie wiadomo jakich, a często się okazuje, że podjeżdżam do kościółka, który został wybudowany 100 lat temu na miejscu poprzedniego, starszego, w ogóle niepozornego, i w środku znajduje się obraz właśnie przedstawiający na przykład Matkę Bożą z XVII wieku. No to takie... To tak właśnie wygląda, że ja to robię dlatego, że nie ma na rynku takich opracowań. Oczywiście są katalogi zabytków sztuki w Polsce, ale one były wydawane w czasach komunistycznych. One były często, no teraz wiadomo, no 50, 60, 70 lat później. No to dobrze wiemy, że mamy zupełnie inne formy digitalizacji. Wtedy zdjęcia były czarno-białe, malutkie, niewyraźne. W tych katalogach, mówię cały czas o katalogach, i często też niektóre obiekty w ogóle nie były ujmowane w tych małych książeczkach. Czyli tak naprawdę, jak one wyglądały, tego nie wiemy. I to właśnie sprowokowało mnie do tego, aby jeździć, aby badać, żeby po prostu wiedzieć, z czym to się je. Bo ja nie mogę bazować na czymś, czego nie da się potwierdzić, bo na przykład, nie wiem, jest w katalogu czarno-białe zdjęcie, jakieś niewyraźne, obrazu Maryjnego. Ja przyjeżdżam do jakiegoś kościoła, patrzę, a tutaj jest zupełnie inne kolory, zupełnie inaczej wygląda, bo się na przykład okazało, że tam w 2002 roku zdjęto przemalowania, odnowiono. No to wygląda zupełnie inaczej i tego już nikt dalej nie pociągnął, nikt tego nie przedstawił światu. I ja to po prostu muszę odkryć, żeby cokolwiek badać z tego okresu malarstwa XVII-wiecznego.
1: Odkryć i przekazać dalej. O ile dobrze pamiętam, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale chyba z 2 lata temu prowadziłeś autorski zresztą wykład o najstarszym ołtarzu w Wielkopolsce.
2: Zgadza się. Wtedy w literaturze chodził jako najstarszy, choć on wcale taki nie jest, ale jest jednym ze starszych. Jest z przyczyny górnej, to jest koło Wschowy. On obecnie znajduje się w przestrzeni Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Jest to obiekt niebywale ważny, bo tych nastaw ołtarzowych z czasów średniowiecza w Wielkopolsce zachowało się bardzo mało.
1: Czyli tylko tak na chwilę przerwę. Jeżeli by nasi słuchacze chcieli odwiedzić Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, to na które piętro byś pokierował, żeby obejrzeli właśnie wspomniany obiekt?
2: Obiekt ten znajduje się na trzeciej sali, na drugim piętrze. Po przejściu całej ekspozycji od tych prapoczątków, do tych początków i tak dalej, przez skarbiec dochodzimy do sali, w której prezentowane są zbiory 15-wieczne, 16-wieczne, i w tej sali właśnie się ten obiekt znajduje. Bardzo łatwo go rozpoznać. Gra tam pierwsze skrzypce, obiekt duży, kolorowy, wyraźny, malaturę ma przepiękną, więc łatwo go rozpoznać, tym bardziej, że jest podpisany.
1: A jaki jest tytuł tego dzieła?
2: To jest Święta Rozmowa ze świętą Katarzyną i Barbarą. No już Państwu tłumaczę, bo Basia pewnie wie, ale ja tutaj słuchaczom jeszcze troszeczkę wspomnę o tym. Był taki motyw ikonograficzny, jest taki motyw ikonograficzny, który prezentuje, szczególnie popularny właśnie w średniowieczu, który prezentuje w rzeźbie i w malarstwie ołtarzowym, prezentuje Matkę Bożą, która stoi w bardzo bogatych, drogich szatach i trzyma dzieciątko. I po lewej, jak i prawej stronie Matki Bożej znajdują się święte lub święci. W zależności od patrona, w zależności od jakiegoś patrona, fundatora, miejsca i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten motyw. Motyw, który jest tam przedstawiony. I to jest ciekawe, ponieważ u dołu, to też było popularne, znajdują się wizerunki ofiarodawców. I dlaczego my tak, ja tu Państwu same superlatywy mówię, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest, no ale dlaczego nic o tym nie wiemy, dlaczego nie mamy tego w podręcznikach, bo otóż z tym i o tym opowiadałem właśnie we Wschowie w 2024 roku, że ten ołtarz, ta nastawa, ona kiedyś była przemalowana. I tak naprawdę zdawano sobie sprawę już w latach 30., że coś tam siedzi gotyckiego, że coś mogło być przemalowane. Ja zresztą dzięki moim badaniom w Wschowie odkryliśmy fotografię tej części nieprzemalowanej jeszcze przed zdjęciem tych przemalowań i tam był ksiądz Rzegocki, czyli XVII-wieczny fundator do następnego kościoła. Ten ołtarz został przeniesiony do Dębna nad Wartą i tam ten ksiądz kazał przemalować ten ołtarz i uwaga, dopiero w momencie, w którym zdjęto owe przemalowania, odkryto nie tyle pod postacią księdza Ambrożego Pampowskiego, czyli takiego bardzo bogatego rycerza, który wtedy piastował najważniejsze urzędy w kraju i który dysponował taką gotówką, aby dzieło takie stworzyć, ale także po drugiej stronie była jego zmarła żona Zofia. Więc od zdjęcie, całkowite zdjęcie przemalowań w 2012 roku pozwoliło odkryć coś naprawdę niebywałego i wspaniałego.
1: To bardzo dobrze, że o tym mówisz. Liczmy na to, że będzie jeszcze więcej takich historii. To jeżeli chodzi o Poznań, a czym byś zaciekawił spacerowiczów, bo przecież mamy wiosnę. Dokąd w całej Wielkopolsce warto się udać?
2: No jeżeli chodzi o spacerowiczów, to najpierw zacznijmy od Poznania. Nie róbmy sobie pod górkę, nie idźmy jakichś nie wiadomo jakich kilometrów, bo wiem, że tutaj radio to sięga całej Wielkopolski, ale zacznijmy może od Poznania, bo jestem również przewodnikiem miejskim, więc troszeczkę wiem, gdzie pójść, żeby było ładnie. Mówiąc o sztuce sakralnej, no to oczywiście Katedra Poznańska, Kościół Najświętszej Marii i Panny in Sumo, naprzeciwko katedry mamy piękną farę, jeden z najpiękniejszych budynków barokowych w Polsce. Mamy też równie piękny barokowy kościół na Wzgórzu Przemysła. Mamy kościół Bernardynów w Poznaniu, do którego zachęcam przyjść w okresie

0: Kościół w Sierakowie pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, który jest wyjątkowy, wybudowany w XVII wieku, świątynia, on powinien być wpisany do skarbów dziedzictwa UNESCO. Tam są intarsjowane stalle, czyli takie ławy. Intarsja to jest taka metoda dekoracji mebli polegająca na tworzeniu kompozycji z różnych kolorowych kawałków drewna, z różnych gatunków drewna, co tworzy nam pewne kompozycje płaszczyznowe. I właśnie tam są największe, najpiękniejsze w całej Europie Środkowej. Ale oprócz tego mamy do czynienia z wielkimi, gigantycznymi ołtarzami, również z epoki. To wnętrze się zatrzymało 400 lat temu. Warto tam pojechać. Miejsce mało znane, może bardziej znane jak Sieraków, no to wiadomo, jeziorka, plaża, ale warto przy tej całej rekreacji zajrzeć jeszcze do tego wspaniałego miejsca. Kolejnym takim miejscem wartym odwiedzenia jest na pewno Gostyń Głogówko. Tam jest oratorium filipińskie, tam zresztą jest również czczony wizerunek Matki Bożej. Piękny, ukończony tak naprawdę w pierwszej połowie XVIII wieku kościół z przepięknym, przypominającym kościół wenecki. Coś wspaniałego z wielką, gigantyczną kopułą, która się wysuwa w krajobrazie jak, nie wiem, wieża dzwonnicy licheńskiej albo wieża jasnogórskiego sanktuarium. Stanowi taką dominantę w tym terenie, niewyobrażalną. Naprawdę polecam tam pojechać, ponieważ jest to obiekt tak jak Sieraków XVII wiek, tak Golejewko, Głogówko, jako ten XVIII-wieczny, to jest piękny, naprawdę barokowa świątynia. I trzecie miejsce, o którym chciałbym Państwu polecić, nieoczywiste, właśnie z ostatniego przejęzyczenia, Golejewko. Kolejewko z kościołem wybudowanym na początku XX wieku, ale niech Państwa nie zmyli metryka tego kościoła, dlatego że jest to kościół gigantyczny, wielki, pole. To jest pole, środek pola, nizina wielkopolska, to jest koło Jutrosina Rawicza. Jest on otwarty, a człowiek wchodzi do środka i cały jest we freskach, w witrażach, które mają po 100 lat. Kościół taki, jaki by go dopiero wybudowali. Coś wspaniałego. Ja pamiętam, ja inwentaryzowałem w tym kościele 3 obrazy. Tylko 3 obrazy. Ja wchodzę do tego kościoła i mieszczenka spadła. Musiałem zęby z podłogi zbierać, bo tak się zachwyciłem tym wnętrzem. A jak już ja się czymś zachwycam, szczególnie miejscem sakralnym, no to myślę, że warto je odwiedzić.
1: Rzeczywiście tak obyta osoba, jeżeli da się jeszcze zaskoczyć, to czujemy się zachęceni. Ale właśnie, Karolu, wspomniałeś, co mi tak trochę umknęło, przyznam, bez bicia, że jesteś przewodnikiem miejskim. Jak można się z tobą skontaktować, gdyby ktoś nie chciał samotnie po tej jednej audycji, a jednak pod twoją kuratelą tak się pozachwycać, a nawet zbierać zęby z posadzki w wyniku tego zachwytu?
0: To znaczy, sprawa z przewodnikiem wygląda następująco, że pracuję w takiej firmie turystycznej, która po prostu, ona się nazywa City Event, w tej firmie poznańskiej. Pracuję i tam biorę od nich zlecenia, ale i także mam pewne zlecenia prywatne, ale właśnie działam przez tę firmę. Przez tę firmę oprowadzam, więc wtedy, jeżeli by ktoś chciał jakieś, nie wiem, czy dla grup młodzieżowych, czy dla starszych, czy dla dorosłych, wycieczkę pod centrum miasta, po Ozdrowie Tumskim, to zapraszam w takim wypadku do kontaktu z firmą.
1: A jeżeli ktoś ma do ciebie pytania, to czy można ciebie znaleźć na social mediach?
0: Można mnie znaleźć na social mediach. Ja jestem na Instagramie i Facebooku. Myślę, że Instagram jest takim miejscem bardziej publicznym, otwartym. Karol Konrad Krajewski. Tam można mnie znaleźć, tam można zadawać najróżniejsze pytania, no ale i także o te wycieczki również pytać. Przedstawię, jak to wygląda.
1: Mamy już propozycję wycieczek, ale troszeczkę literatury, no bo wiemy, że jesteś niemalże bibliotekarzem. Przyniosłeś książkę, zerkam na nią, bo obraz, mili Państwo, który widzę na okładce, jest mi znajomy z naszego Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Co to za książka, Karolu?
0: No, jest to publikacja, która mnie ukształtowała. Jest to, ośmielam się o tym tak mówić.

0: Książka już honorowana w roku jej wydania między muzeum a prezbiterium z księdzem Marianem Lewandowskim rozmawia Piotr Drozdowicz. Ksiądz Marian Lewandowski, ksiądz profesor Marian Lewandowski był konserwatorem zabytków, wieloletnim dyrektorem i kustoszem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
1: Czyli nie ma przypadku, że właśnie ten
0: nie ma przypadków, ponieważ był to człowiek, zmarł w 2019 roku, nie zdążyłem go poznać, czego bardzo żałuję. Była to osoba niezwykle miła, światła, ciepła i dysponująca ogromną wiedzą. On był przy wszystkich komisjach i tak dalej, i tak dalej. I ta książka tak naprawdę odpowiada na wszystkie pytania, co się działo, co się stało ze sztuką współczesną, jak teraz wygląda temat sztuki sakralnej, sztuki kościelnej, jakie są teraz zasady, które w niej panują i też jakieś refleksje, rozmyślania na temat tej sztuki, które tutaj są zawarte, w pewnym sensie nakierowały moją takie
1: Zainteresowanie,
0: spojrzenie na tę sztukę, więc naprawdę, jeżeli miałbym Państwu polecać jakąś publikację, to właśnie
1: przypomnij, Karolu, tytuł tej książki.
0: Między muzeum a prezbiterium. Jest to wywiad, więc się szybko czyta, nie jest to książka gruba, już Państwu mówię, sprawdzam, około 150 stron, więc naprawdę, i tam są jeszcze oprócz tego wywiadu, są jeszcze rozmyślania o dziełach sztuki. Więc to też nadaje bardzo mocnego wyrazu, waloru tej publikacji.
1: Czyli książkę polecasz, bo łatwiej będzie zrozumieć i młodych ludzi, którzy podzielają twoje pasje, aczkolwiek no, raczej
0: może nawet nie zrozumieć, ale po prostu jakby zrozumieć miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej pod kątem właśnie kościoła, sztuki sakralnej, no bo wiemy, że żyjemy w czasach, które są różne od tych dawnych i ta książka w pewnym sensie próbuje na to wszystko odpowiedzieć.
1: Czy jeszcze byś chciał zachęcić do, albo zdradzić jakieś swoje plany, gdzie możemy twoich wykładów posłuchać, albo przewodników, co będziesz teraz robił w najbliższym czasie? Oprócz sesji na studiach.
0: No, w najbliższym czasie jestem bardzo mocno zajęty pisaniem artykułów. Pierwszy jest o właśnie Krzysztofie Boguszewskim, malarzu wielkopolskim, XVII-wiecznym. Kolejne są, dotyczą Sierakowa, które z Sieraków, w ogóle Sieraków to jest miejsce, kolejne miejsce, które mnie ukształtowało i wkręciło.
1: A to jest rzeczywiście, Karolu, bardzo interesujące, bo Sieraków najczęściej kojarzy się z miejscem grzybobrania.
0: Tak, tak. Im z grzybobrania, z jeziorem, a mi się kojarzy z kościołem, więc no takie, no to mam takie, ja też mam takie, nie wiem, czy to można nazwać jakimś zboczeniem, że jak jadę samochodem i wyglądam przez okno jako pasażer, oczywiście no to szukam na horyzoncie, opatrzcie, wieża, kościół, opatrzcie. To
1: już się tam ciągnie.
0: Tak, już mnie tam ciągnie, już chcę zobaczyć ten ołtarz, ten kościół, tę fasadę. Już mnie po prostu, dlatego mówię, że najlepiej ze mną autostradą jechać, bo przynajmniej tak dużo o tym nie mówię.
1: Nie skręcić, nie będzie cały czas zatrzymywania się, tak jak grzybiarze to właśnie robią, to ty do kościołu wciągniesz. Gdzie te artykuły będzie można przeczytać? To są takie indywidualne, do wglądu naukowe, czy jednak będzie można się z nimi zapoznać?
0: To znaczy, na pewno część artykułów, jeżeli wszystko oczywiście się uda, będzie wydanych w tym roku, w następnym roku, w następnych latach. No nie chcę na razie zdradzać lokalizacji tych artykułów. Wiem na pewno, że coś powstanie. Wiem na pewno, że coś powstanie, coś wartościowego, ale proszę jeszcze o chwilową cierpliwość.
1: Dobrze, no będziemy w takim razie wyglądać nie tylko tych wież kościołów jadąc autostradami, nie tylko grzybów na jesień, ale właśnie twoich artykułów, o których myślę, że na tych wspomnianych social mediach no dowiemy się,
0: tak,
1: kiedy
0: to
1: się
0: na pewno,
1: ukażą.
0: To na pewno.
1: Karolu, no bardzo dziękujemy za tę rozmowę. No dla mnie to byłby taki początek właściwie, dopiero się rozkręcam w tych tematach. Więc mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy również tutaj z Państwem. A póki co bardzo dziękujemy za wizytę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska. była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.
3: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 25, w którym rzucamy okiem na San Francisco w dniu mityngu. Była godzina 7 rano, gdy Phyllis Fogg, pani Auda i obieży świat dotknęli stopą kontynentu amerykańskiego. Jeżeli godzi się tak nazwać, pływający pomost, przy którym przycumował generał Grant. Molo tego rodzaju, wznoszące się i opadające wraz z przypływem i odpływem, ułatwia znakomicie wyładunek i załadunek statków. Skupiły się przy tych pomostach duże i małe klipery, parowce różnego typu o banderach całego świata, wielopokładowe parostatki śródlądowe, które pełnią służbę na rzece Sacramento i jej dopływach. Tu zgromadzone są również towary, które dostarcza się do Meksyku, Peru, Chile, Brazylii, Europy, Azji i na wyspy Pacyfiku. Obieży świat, nie posiadając się z radości, że nareszcie jest w Ameryce, uznał za stosowne uczcić moment zejścia ze statku ryzykownym skokiem w pięknym stylu. Deski pomostu były jednak nieco spróchniałe i lokaj spadł szynanie, o mały włos nie przebił podłogi swoim ciężarem. Przerażony niefortunnym sposobem zawarcia znajomości z kontynentem amerykańskim, krzyknął przeraźliwie, płosząc tym gromady pelikanów i kormoranów, stałych gości ruchomego mola. Pan Fogg natychmiast po wylądowaniu poszedł zasięgnąć wiadomości, o której odchodzi pierwszy pociąg do Nowego Jorku. Okazało się, że o 6 wieczorem. Gentleman mógł więc spędzić cały dzień w kalifornijskiej stolicy. Kazał zaraz sprowadzić powóz i wsiadł do niego wraz z panią Audą. Obieży świat, wdrapał się na kozioł i wehikuł, wynajęty po $3 za godzinę, potoczył się ku hotelowi Internacional. Ze swego wysokiego siedzenia mógł się obieży świat napatrzyć dowoli na wielkie amerykańskie miasto. Jego szerokie aleje, niskie domy, równo pod rząd budowane, kościoły i katedry w stylu anglosaskiego gotyku, ogromne ruchliwe ulice pełne omnibusów, powozów, dwukółek, konnych, tramwajów i tłumy ludzi składających się nie tylko z Amerykanów i Europejczyków, lecz także z Chińczyków i Indian. Obieży świata zdziwił niezmiernie ten widok. Wyobrażał sobie, że miasto nie zmieniło się od legendarnych czasów roku 1849, że pozostało nadal siedzibą bandytów, podpalaczy, morderców, zbiegających się tu zewsząd w poszukiwaniu złota, olbrzymim śmietnikiem wszelkich szumowin i wyrzutków, gdzie grano o złoty piasek z rewolwerem w jednej, a nożem w drugiej ręce. To, co ujrzał, rozczarowało go. Piękne czasy już minęły. San Francisco wyglądało na duże, uporządkowane miasto handlowe. Wysoka wieża ratusza, na której czuwała straż miejska, sterczała nad szachownicą ulic i alei przecinających się pod kątem prostym, gdzie gęsto zieleniły się skwery. Dalej ciągnęła się dzielnica chińska, jakby przeniesiona żywcem z państwa smoka w pudełku z zabawkami. Ani jednego sombrero, kapelusza o szerokim rondzie, ani jednej z tych czerwonych koszul ulubionych przez poszukiwaczy złota, ani śladu Indian z piórami we włosach, za to wszędzie cylindry i czarne ubrania noszone przez żyjących w wiecznym pośpiechu ludzi interesu. Niektóre ulice, a zwłaszcza Montgomery Street, odpowiadające Regent Street w Londynie albo Bulwarowi des Italiens w Paryżu czy Broadwayowi w Nowym Jorku, olśniewały efektownymi sklepami, w których nęciły przechodniów towary z całego świata. W czasie drogi do hotelu obieży światowi trudno było wyobrazić sobie, że przebywa poza granicami Anglii. W holu hotelowym rozparł się olbrzymi bar. Rodzaj bezpłatnego bufetu, dostępnego dla każdego przechodnia, który mógł się tu raczyć wędlinami, zupą z ostrych, biszkoptami i serem, nie sięgając do portmonetki. Płacił tylko za napoje, za piwo, porto czy xeres, jeśli przyszła mu fantazja odświeżyć gardło. Dopiero to wydało się obieży światowi prawdziwie amerykańskie. Restauracja hotelu była wzorem wykwintu. Pan Fogg i pani Auda usadowili się przy jednym ze stolików, a kelnerzy o skórze lśniącej najpiękniejszą czernią obstawili ich wkrótce mnóstwem mikroskopijnych dań. Po śniadaniu udali się oboje do biur konsulatu angielskiego po wizę dla pana Foga. Na chodniku przed hotelem czekał na nich obieży świat. Służący chciał spytać swego pana, czy nie poleci mu zakupić, zanim udadzą się w podróż, pewnej ilości karabinów albo rewolwerów. Słyszał o plemionach siuksów i paunisów, którzy jakoby zatrzymują pociągi niczym rozbójnicy hiszpańscy. Pan Fok odparł, że uważa tak daleko posuniętą ostrożność za zbyteczną, ale pozostawił swemu słudze wolną rękę, po czym ruszył w stronę konsulatu. Pan Filis nie zrobił nawet 200 kroków, gdy oto najdziwniejszy z przypadków sprawił, że ujrzał na swej drodze imić pana Fixa. Inspektor nie posiadał się ze zdziwienia. Jak to więc razem przebyli cały Pacyfik, nie spotkawszy się ani razu na pokładzie? Niemniej jednak czuje się zaszczycony widokiem dżentelmena, któremu on, Fix, tyle zawdzięcza. A ponieważ interesy wzywają go do Europy, byłby szczęśliwy, mogąc odbyć dalszą podróż w tak miłym towarzystwie. Pan Fok odparł, że cała przyjemność będzie po jego stronie. Wówczas agent, który wolał mieć dżentelmena przez cały czas na oku, objawił zainteresowanie San Franciskiem i prosił, aby mu pozwolono zwiedzić wspólnie to ciekawe miasto. Niebawem znaleźli się na Montgomery Street, gdzie zebrały się nieprzeliczone tłumy. Ludzie cisnęli się na chodnikach, na jezdniach, na szynach tramwajowych. Pomimo nieustającego ruchu powozów i omnibusów, stali w drzwiach sklepów, wyglądali oknami i nawet na dachach było ich pełno. W tym zbiorowisku niezmordowanie krążyli ludzie afisze. Chorągwie i proporczyki łopotały na wietrze. Coraz to podnosiły się okrzyki. Niech żyje Kamerfield! Niech żyje Mandy Boy! Odbywał się właśnie meeting. Przynajmniej tak osądzał Fix i zwrócił się do pana Foga. Lepiej nie mieszajmy się z tym motłochem, proszę pana. Można tylko oberwać. Słusznie, odpowiedział Fog. Tym bardziej, że uderzenie kułakiem wymierzone w zacietrzewieniu politycznym nie jest przez to mniej bolesne. Fix uznał, że na tę uwagę wypada się uśmiechnąć. Nie chcąc wmieszać się w jakąś awanturę, wdrapali się wszyscy troje na podest schodów wiodących na taras położony na Montgomery Street. Naprzeciwko, pomiędzy podwórkiem handlarza węglem a składami hurtownika naftowego, rozłożyło się pod gołym niebem całe biuro, ku któremu zdawały się zbiegać poszczególne strumienie ludzkie. Co to za meeting? Z jakiego powodu został zwołany? Phileas Fogg nie miał o tym najmniejszego pojęcia. Czy chodziło o wybór jakiegoś wysokiego urzędnika wojskowego czy cywilnego, gubernatora stanu czy członka kongresu? Wolno było tak przypuszczać, obserwując niecodzienne ożywienie miasta. W tej chwili w tłumie wszczął się ruch. Ręce wzniosły się do góry. Niektóre zaciśnięte w pięści gwałtownie podniosły się i opadły wśród ogłuszających krzyków. Była to widocznie jakaś bardzo energiczna metoda głosowania. Napływający tłum falował w różne strony. Chorągiewki chwiały się nad głowami, znikały, aby za chwilę wypłynąć na wierzch całe w strzępach. Fale rozchodzące się po tym ludzkim morzu dotarły aż do schodów. Głowy poruszały się jak toń zmącona wichrem. To jest na pewno meeting, odezwał się Fix. Zwołano go z powodu jakiejś palącej sprawy. Nie dziwiłbym się, gdyby chodziło jeszcze o sprawę Alabamy, choć właściwie została ona już rozstrzygnięta. Prawdopodobnie, rzekł pan Fok, krótko jak zwykle. W każdym razie współzawodnicy są już na ringu. Szanowny Kamerfield i czcigodny Mandy Boy. Pani Auda, wsparta na ramieniu pana Foga, patrzyła ze zdziwieniem na tę hałaśliwą scenę, a Fix zwrócił się do jednego z sąsiadów z prośbą o wyjaśnienie przyczyn ogólnego podniecenia. Ale w tej chwili w tłumie zawrzało. Okrzyki „Niech żyje!” pomieszane z przekleństwami wybuchły z podwójną siłą. Drzewca chorągwi przeistoczyły się w broń. Gdzie spojrzeć? Zaciśnięte pięści. Ciosy padały nawet z dachów zatrzymywanych powozów i omnibusów. Śmigały zaimprowizowane pociski. Buty i trzewiki opisywały w powietrzu śmiałe łuki i zdawało się nawet, że do krzyków ludzkich rewolwery dołączyły swój charakterystyczny, suchy szczęk. Tłum przybliżył się i wtargnął na stopnie schodów. Jedna z partii bez wątpienia została pokonana, lecz widzowie nie mogli się połapać, czy to była partia Mandy Boya, czy też Kamerfielda. Najmądrzej zrobimy, wycofując się, zauważył Fix, który nie miał najmniejszej ochoty, aby jego ptaszek dostał po łbie lub wplątał się w jakąś awanturę. Kto wie, czy nie chodzi tu o Anglię, więc jeżeli tłum nas pozna, możemy i my oberwać w tym zamęcie. Obywatel angielski, zaczął pan Fok, lecz nie zdążył skończyć zdania, gdy z tarasu, ku któremu wiodły schody, rozległy się gromkie okrzyki. Wiwat! Niech żyje Mandy Boy! Była to grupa wyborców nadchodząca z pomocą swoim i zamierzająca uderzyć na przeciwników z flanki. Pan Fok, pani Auda i Fix zostali wzięci w dwa ognie. Było już za późno, żeby uciekać. Banda mężczyzn, uzbrojona w kastety i laski z ołowiem, tworzyła mur nie do przebycia. Phileas Fogg i Fix, osłaniający panią Audę, byli nielitościwie potrącani. Pan Fogg, flegmatycznie jak zwykle, szykował się do odparcia ataku za pomocą tej broni, którą natura umieściła na końcu ramion każdego Anglika. Jednak bezskutecznie. Jakiś pleczasty drab z ognistą bródką i czerwoną twarzą, najwidoczniej szef tej bandy, podniósł swą olbrzymią pięść nad głowę pana Fogga i nasz dżentelmen byłby srodze ucierpiał, gdyby nie Fix, który ofiarnie przyjął na siebie ten cios. Pod cylindrem, który upodobnił się do damskiego toczka, wyrósł jak na drożdżach wielki guz. Ty, Jankesie! Rzucił pan Fogg napastnikowi wraz ze spojrzeniem pełnym pogardy. Ty, Angliku! Warknął tamten. Jeszcze się spotkamy. Służę zawsze. Pańskie nazwisko? Phileas Fogg. A pańskie? Pułkownik Stamp Proctor. Po czym fala ludzi odpłynęła. Fix, który leżał jak długi, podniósł się. Ubranie wisiało na nim w strzępach, lecz większych obrażeń nie odniósł. Płaszcz miał rozdarty na dwie nierówne części, a spodnie przypominały portki indiańskie, które czerwonoskórzy nakładają nie wcześniej, aż wyrwą z nich, cóż, kwestia mody, całe siedzenie. Ale cel został osiągnięty. Pani Auda wyszła bez szwanku i tylko biedny Fix poniósł wszystkie ciężary tej awantury. Dziękuję, rzekł do niego pan Fogg, gdy wydostali się z tłumu. Nie ma za co, chodźmy. Dokąd? Do sklepu z gotowymi ubraniami. Istotnie, wizyty tej nie można było uniknąć. Strój obu mężczyzn był w stanie opłakanym. Obaj wyglądali tak, jakby się bili za sprawę czcigodnego Camerfielda czy Mandy Boya. W godzinę potem mieli już przyzwoite ubrania i nakrycia głowy. Wrócili do hotelu. Tam czekał na nich obieży świat z pół tuzinem sześciostrzałowych rewolwerów. Ujrzawszy Fixa u boku swego pana, spochmurniał. Udobruchał się dopiero wtedy, gdy pani Auda w kilku zdaniach opowiedziała, co zaszło. Inspektor więc okazał się prawdziwym sprzymierzeńcem. Dotrzymał słowa. Po obiedzie sprowadzono powóz, który podróżnych i ich bagaże miał zawieźć do portu. W momencie, gdy wsiadano do powozu, pan Fogg zwrócił się do Fixa. Czy widział pan pułkownika Proctora? Nie, odrzekł Fix. Wrócę do Ameryki i odnajdę go, oznajmił zimno pan Fogg. Byłoby rzeczą niedopuszczalną, gdyby obywatel angielski pozwalał się traktować w ten sposób. Fix uśmiechnął się pod wąsem i milczał. Pan Fogg, jak widzimy, należał do tych Anglików, którzy, aczkolwiek nie tolerują pojedynków u siebie, skorzy są do bitki za granicą, jeżeli chodzi o obronę swego honoru. Na kwadrans przed szóstą podróżni zajechali przed dworzec i znaleźli pociąg już gotowy do odjazdu. Przed wejściem do wagonu pan Phileas zagadnął przechodzącego mimo kolejarza. Przyjacielu, co to za rozruchy były dziś w San Francisco? Odbył się tylko wiec, odparł kolejarz. A jednak zdawało mi się, że dostrzegamy pewien niepokój na ulicach. Chodzi po prostu o wybory. Pewnie naczelnego wodza, pytał pan Fogg. Nie, proszę pana, sędziego pokoju. Po tej odpowiedzi pan Phileas zajął swe miejsce. Pociąg ruszył pełną parą.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Wtorek, 7 lipca, minęła 20. Ciemno jak w listopadzie, w samo południe. To przypomnijmy, jaka jest teraz pora roku.
0: Lato z Radiem Emaus. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąk.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Mamy lipcopad, napisała Sylwia. Jaka pogoda, taka muzyka. Mi się dobrze słucha Rosin Murphy w pochmurne dni i jesienią też. I nie ma tu z mojej strony nawet cienia złośliwości. Zresztą bez słońca nie może być cień. W tym wspominaniu jesieni też dzisiaj raczej nie ma żadnej złośliwości. Po prostu trip-hopowy, dance'owo-punkowy, elektropop muzyki Rosin Murphy niesie z sobą bardzo kolorowy, migoczący, taki rozświetlający ładunek i ta jej świetlna energia sprawdza się właśnie, kiedy nad nami jest za dużo szarych chmur. Dobry wieczór w drugi wtorek wakacji przy mikrofonie na żywo ze studia Radia Emaus Krzysztof Fąka. Zapraszam Was na 2 godziny z muzyką w rytmach wakacyjnego rozkładu jazdy. A 2 dni temu, 5 lipca, świętowaliśmy w muzycznej podróży w czasie na antenie Radia Emaus urodziny właśnie tej artystki. A żeby nie podawać które, powiedzmy, że kiedy Rosin Murphy wydawała swój drugi solowy album zatytułowany Overpowered w 2007 roku, miała 34 lata. Najpierw przez 9 lat z Markiem Brydonem tworzyła duet, zespół Moloko. W powstaniu tej grupy pomógł zaciasny sweter. Mianowicie Rosin zagadała na pewnej imprezie w Londynie Marka pytaniem: podoba ci się mój obcisły sweter? No i bardziej niż sweter zachwyciła go swoim głosem, a wkrótce zachwycili się sobą nawzajem i tak wydali razem 4 płyty, ale ta ostatnia z 2003 roku ukazała się, kiedy to romantyczne, uczuciowe paliwo napędzające tak intensywnie Moloko i też ich związek, no już się wyczerpywało. No i w rezultacie Rosin Murphy już bez udziału Marka Brydona właściwie sama zajęła się trasą koncertową promującą ich ostatnią wspólną płytę zatytułowaną Status. A oni sami pożegnali się ze sobą słowami: do zobaczenia później. No a potem artystka rozpoczęła swoją solową karierę, w której nadal miesza ze sobą ten wrodzony, ekscentryczny styl takiej alternatywnej muzyki elektro, takie dzikie brzmienie disco, trochę bardzo inne niż na przykład w przypadku Sophie Ellis Bextor. No i do tego jeszcze elementy new jazzu i chłodny, techniczny, klubowy trip-hop. I jeśli ma na to ochotę, to jeszcze zmysłowość, intymność i elegancję. I na coś takiego Rosin Murphy miała ochotę w kolejnym kawałku.

18 minut po 20 i jest trzecia w nocy w Kalifornii, przynajmniej tak zapewniała nas swoim głębokim wokalem Via Rosa, żeńska połowa duetu Drama. To jest prawdziwa drama z Chicago i utwór, który łączy w sobie pulsującą, taneczną elektronikę, te czarne R&B, no i pop w taką konfigurację, aby zbudować nocny klimat dużego miasta, w którym jakiś nieśmiały romantyk albo romantyczka za kimś tam sobie w myślach, w swoim onieśmieleniu tęsknią. A cała ta tęsknota i samotność w tłumie oraz gorąca miejska noc zostały ubrane w wyjątkowo funkowe, rytmiczne brzmienie, takie do poruszania nóżką. No tak na zasadzie kontrastu. I w odpowiedzi sprawimy teraz, że zrobi się beznamiętnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: W lekko bigbitowym klimacie z chrypką Natalia Mujanga i kawałek beznamiętnie z takim klasycznym wyciszeniem piosenki na koniec. Tak jakby to jeszcze nie miał być finał tej historii. No i niby miał być beznamiętnie, ale Natalia zaśpiewała z taką pasją i soulowo-funkowym zacięciem, że o żadnej beznamiętności nie było tu mowy. I w tekście też nie chodzi chyba o wywabienie z siebie uczuć i emocji. To raczej opowieść o zaufaniu temu, co napisał nam i co cały czas pisze nam los, i o próbie zaakceptowania tego, że czasem bywa i tak, że najbliższa osoba znowu staje się tylko nieznajomym, choć miała być na zawsze.

0: Forever w wykonaniu trójki sióstr Haim z ich debiutańskiej epki. Utwór, który niezmiennie od samego początku, od bodaj 14 lat, nieustannie kojarzy mi się ze słońcem kalifornijskim, takim prowincjonalnym luzem i naturalną energią zalatującą klimatem lat 80. Fleetwood Mac z tym zespołem kojarzy mi się często brzmienie sióstr Haim. Ale lirycznie lądujemy w podobnych rejonach co w historii opowiedzianej wcześniej przez Natalię Mujangę. I taka ciekawostka, nawiasem mówiąc, tata Natalii Mujangi pochodzi z Mozambiku. W 1990 roku przyjechał do Polski na studia. Obecnie jest nauczycielem wychowania fizycznego, a my możemy go kojarzyć z teledysku zespołu Big Cyc. Jak myślicie, jakiego? Makumba. No, okej. Wracając do sióstr Haim, do kawałka Forever. No i tu również ta romantyczna relacja nieuchronnie zmierzała ku rozpadowi i nadszedł ten moment, gdy partnerzy już nie potrafią ze sobą rozmawiać. I tu również jest próba zaakceptowania tego, że to nie była miłość, tylko takie wyciszające się kochanie. Ale cały urok Haim polega jednak na tym, że dziewczyny ubrały ten niewesoły moment w życiu w tak chwytliwy, pulsujący rytm, że zamiast płakać, no możemy mieć ochotę do tego zatańczyć.
1: Wakacyjny rozkład jazdy.
0: No, miało być na zawsze, wyszło jak zawsze, ale z taką melodią nawet rozstanie brzmi jak początek nowej, dobrej przygody. No a jeśli nie, to można też po prostu wyskoczyć na miasto.

Najpierw nie dość, że naturalnie już sama w sobie duża dawka jasnego, ciepłego i zaawansowanego optymizmu z mocą kompleksu naturalnych witamin, opracowana i przedstawiona światu w 1964 roku, dziś w wakacyjnym rozkładzie jazdy, dodatkowo w wersji Forte Max. I co do tej piosenki, do tego spacerowania po mieście, jeżdżenia tramwajem, napisała do nas Asia. Dobry wieczór, tu Szklarska Poręba. Wczoraj można było u nas pojeździć, co prawda, nie tramwajem, ale retropociągiem. Takie odjazdy tylko na najpiękniejszym małym dworcu na świecie, czyli w Szklarskiej na czwartym peronie. Pozdrawiamy spod śnieżnych kotów. Downtown. Piosenka napisana i wyprodukowana przez angielskiego kompozytora Tony'ego Hatcha i oryginalnie wykonywana była na samym początku przez Petulę Clark, natomiast my sięgnęliśmy po podbitą wersję, po włoski projekt już z XXI wieku, z początku XXI wieku i klubowy remix duetu, to projekt Piper i klubowy remix duetu Gabin, czyli właściwie wersję Forte Max. Jest to jest tu bardziej klubowo i dynamicznie w odniesieniu do tej wersji oryginalnej, ale jak najbardziej zachowana jest lekka wakacyjna atmosfera. No i rozświetlające ulice słońce, poodcinane oczywiście ostrymi krawędziami mgły. Jakiej mgły? Ostrymi krawędziami cieni. Downtown, no to opowieść o tym spacerowaniu i spędzaniu

W zmianie czasu w centrum miasta zachęta do tego, żeby w chwilach przygnębienia czy poczucia samotności wyjść do ludzi, trochę się rozejrzeć dookoła i nie dać się zamknąć z podgryzającymi nas od środka troskami w samotności w domu. To ta wcześniejsza słoneczna pigułka przed momentem dopadła nas, czy raczej uraczyła chwila wyciszenia i utwór Pictures, taka subtelna akustyczna ballada oparta głównie na gitarze i ciepłym, delikatnym wokalu Benjamina Francisa Leftwicha. I znowu skupiłem się na tekście. W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj w towarzystwie tych chmur, szarych chmur na niebie, prawdziwy dywan chmur, od wczoraj mam wrażenie. No właśnie, to skupiam się dzisiaj chyba na tekstach. No i tutaj, w tej opowieści od Benjamina Francisa Leftwicha było dużo metafor, w sumie pozostawiające nam, słuchaczom, sporo przestrzeni do własnej interpretacji motywu robienia zdjęć jako próby zatrzymania czasu i emocji, zachowania tych emocji i tego czasu. No a potem, po czasie, przy przeglądaniu zdjęć, rodzi się w naszej głowie kolejna próba ożywiania tamtych minionych, uchwyconych chwil i wspomnień, a czasem ludzi.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Julia Jangus Stone, rodzeństwo z Australii. Pewnie powinienem powiedzieć Julia, ale niech już będzie, że nasza Julka. No bo na początku Julia, bardziej nieśmiała, namówiła brata, żeby zaczął występować, a ona od czasu do czasu śpiewała w tle, w chórkach. Potem sama zaczęła przygotowywać własny materiał i występowali nadal razem, ale to już raczej obok siebie. Każde z nich prezentowało publiczności własne sety, a na prawdziwą współpracę zdecydowali się nieco później, choć tu trzeba zaznaczyć, że nadal oboje prowadzą jeszcze swoje solowe kariery. Dwa różne głosy, bo ten Julii jest dziewczęcy i delikatny, taki kruchy, taki trochę romantyczny, trochę załamany, a wokal Angusa bardziej melodyjny i popowy, trochę folkowy. No i te dwa głosy razem tworzą zgraną dźwiękową kombinację, ale też cały czas pokazują ich własną niezależność i indywidualizm. Monroe to jest ich najnowszy singiel zapowiadający chyba już 7 wspólny album zatytułowany Karaoke Bar, który ukaże się pod koniec tegorocznego lata, już po wakacjach we wrześniu. No i jest to fajny numer, bo choć jest ciepły, nastrojowy, z jakby skąpanym w popołudniowym słońcu brzmieniem, to ma również w sobie taką poszarpaną folkową psychodelię, taki zadymiony ton. No i tak jakoś bez wcześniejszego planu złożyło się, że przemierzamy dziś mocno uczuciowe, czy raczej rozstaniowe zakątki, te momenty, gdy pod miłością i uczuciami rozkłada się, no coś się rozkłada, chyba właśnie taki dywan szarych chmur. Wychodzi nam dziś bardzo niewakacyjny rozkład, chyba że rozkład miłości. W każdym razie Julia i Angus również eksplorują tutaj, w swojej twórczości i w tym kawałku, momenty, w których miłość staje się bardzo krucha i w których związek wydaje się rozpadać, ale w tym przypadku udaje się go utrzymać i przetrwać burzę.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: A po burzy wychodzi słońce i możemy na boso wyjść na ogród, podeptać mokrą, intensywnie zieloną trawę, jak na mundialowym stadionie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Tak, bo na kortach Wimbledonu trawa jest w zdecydowanie gorszym stanie. No i wokaliza Urszuli Dudziak została tutaj dopełniona jeszcze jednym i jedynym padającym w tej kompozycji słowem ogrody. 11 minut pozostało do 21:00, o pełnej godzinie na naszej antenie, na antenie Radia Emaus Apel Jasnogórski, a potem półtora minuty później wracamy do wakacyjnego rozkładu jazdy, ale teraz jeszcze tą pierwszą godzinę naszego muzycznego spotkania domkniemy zapatrzeniem się w chmury. Trawa wyschła, jest intensywnie zielona, kładziemy się na niej, na plecach, pod głową mamy ręce i patrzymy sobie w niebo, takie intensywnie błękitne. Trzeba mieć dziś wyobraźnię. Ozdobione puchatymi, idealnie śnieżno-białymi chmurkami, jak z reklamy wybielającego proszku do prania, albo też z reklamy śmietankowych lodów na patyku. A ten widok i to leżenie na trawie i patrzenie w snujące się pomału watę cukrową z chmur, brzmi to tak.
2: Ce matin, je me suis levé tôt. C'est une chouette journée, et je suis heureux, parce qu'aujourd'hui, je vais à la pêche.

0: Wakacyjny rozkład jazdy. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąk.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Wtorek, 7 lipca, 6,5 minuty po 21. Przy mikrofonie Krzysztof Fąka. Po raz drugi mówię wam dobry wieczór. Choć godzinę temu mogłem chyba jeszcze powiedzieć dzień dobry. Skoro na przykład na początku grudnia o 16 naturalnie brzmi dobry wieczór. I Met You, efekt historycznej współpracy australijskich muzyków, DJ-ów i producentów. A jest ich tylko dwoje, Anna Luno i Flume. Można nawet niepoprawnie powiedzieć, w większej połowie jest to kawałek bardzo relaksujący, utrzymany w letnim, ale przy tym nostalgicznym klimacie, a w mniejszej połowie, w mniejszej części jest tak szorstko podkręcony, czy też może pokręcony linią syntezatora Mooga i nieco podładowany tanecznymi nutami disco, ale podkreśliłem historyczną współpracę, bo ten numer pochodzi z 2012 roku, to po pierwsze, ale to nie jest jakoś bardzo dawno temu, a po drugie obecnie zarówno Anna Luno, jak i Flume, choć cały czas pozostają aktywni na muzycznej scenie, to teraz już Flume skupia się na nagrywaniu tak zwanych mixtape'ów, czyli bardziej wyluzowanych i swobodnych projektach w odróżnieniu od dopracowanych, tradycyjnych albumów studyjnych, a Ania została DJ-ką i prezenterką radiową. No. A teraz moja żona Ania mnie udusi. Bo zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby grudzień przypadł latem. Byłoby 28 stopni na plusie, wyjątkowy wieczór, zamiast pierwszej gwiazdki bajecznie pomarańczowy zachód słońca, 24 grudnia, a my bylibyśmy na przykład na Ibizie.
2: Noche buena. Regalos con amor.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Ciepły wieczór, zachodzące słońce, letni chillout, charakterystyczne i jednoznaczne dzwoneczki i święty Mikołaj w czerwonych, krótkich spodenkach, na szelkach i w koszulce w renifery i niejaki Pablo Rubio i dwa języki. I jeszcze zaledwie 19 słów powtarzanych w kółko, czyli chyba najprostsza świąteczna piosenka, jaką kiedykolwiek napisano. 50 lat temu José Feliciano, pochodzący z Puerto Rico, amerykański muzyk, napisał tę piosenkę Feliz Navidad, czyli życzę Ci wesołych świąt Bożego Narodzenia, aby zjednoczyć ludzi świąteczną radością i dwujęzycznymi tekstami, zarówno w języku hiszpańskim, jak i angielskim. Nawiasem mówiąc, Feliciano celowo uczynił piosenkę dwujęzyczną, ponieważ, jak tłumaczył później w magazynie Billboard, cytuję, gdybym zaśpiewał ją tylko po hiszpańsku, to angielskie stacje radiowe mogą nie chcieć jej grać. Postanowiłem więc napisać angielski tekst. Chciałbym życzyć Ci wesołych świąt. Wówczas nie było mowy, żeby stacje mogły zablokować tę piosenkę. I może, żeby się trochę usprawiedliwić z letnio-bożonarodzeniowego nastroju, dodam, że pomysł na piosenkę narodził się w upalny letni dzień 1970 roku w domu Feliciano w Los Angeles. Wśród palm, papug i orzeźwiających drinków. No ale żeby mieć pewność, że Ania nie zakluczy na noc drzwi na ten zamek, do którego nie mam ze sobą klucza, to teraz szybko wracamy do jednoznacznie wakacyjnych, gorących klimatów.

0: Najpierw dziewczyna, która pojawiła się w wakacyjnym rozkładzie jazdy tydzień temu, ale dziś wraca ze swoim kolejnym kawałkiem. Pochodząca z Brazylii Mary Froise i nowoczesna wariacja bossa nowy z soulową duszą i indie popową wibracją. I to kawałek, który jest jednocześnie subtelny, może intymny, a jednocześnie zapraszający do swobodnego tańca. A przed momentem rok 1995 i osiemnastoletnia zbuntowana brunetka z gitarą. Ekspresja, żywiołowy temperament, pewność siebie, niewyczerpana energia, a przy tym otwartość i życzliwość i naprawdę duża działalność charytatywna i gdzieś tam na dnie ciągle zmysłowa kobieca delikatność. Przedstawia się jako Shakira. Coś kojarzę.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Ja rozumiem, że pewnie deszczu ciągle jest za mało, ale mimo to wyczekuję powrotu tych upalnie słonecznych dni i nastających po nich ciepłych wieczorów, tych rozgrzanych płytek na balkonie, delikatnie muskających policzki podmuchów rozgrzanego powietrza i po prostu tej letniej małej przyjemności wpatrywania się w resztkę zachodzącego za horyzont słońca. Bo to jest taki letni reset w środku tygodnia, nawet bez urlopu. I taki też pomysł na słoneczny reset, ale w środku swojego drugiego albumu miał Fred Again, kawałek Hanna z dopiskiem The Sun w nawiasie, 3,5-minutowa dawka ciepłych, rozgrzewających barw z przeznaczeniem na zwykłą codzienność, na przykład na taką.

I w pół do dziesiątej Kicks i duet Blauka i ich brzmienie, które dobrze jest znane z anteny Radia Emaus, choćby z kursów nocnej linii. Już niejednokrotnie zaliczyliśmy wagary z Blauką, bo takie zakurzone, nostalgiczne brzmienie vintage, indie rocka i alternatywnego popu bardzo nam tutaj pasuje. Tym bardziej, że ich muzyka często zawiera też humorystyczne i oparte na obserwacji także samych siebie teksty. Stąd ukazuje się w nich złożoność ludzkich relacji, czy po prostu małe, wielkie problemy współczesnej codzienności, naszych czasów, od których czasem trzeba uciec gdzieś na Blaukę. Kicks to kompozycja sprzed 2 lat, a pod koniec czerwca Blauka zaciągnęła nas na Mount Everest. Sorry za bałagan, nie wyrabiam. Te słowa otwierają refren tego nowego singla i to proste wyznanie staje się osią piosenki.

0: Jedna ze współczesnych szkół radiowych mówi, że nie należy na antenie wracać do swoich pomyłek i wpadek. Po prostu należy je przemilczeć, ale ja jestem jakiś taki już stary. No i po prostu się przyznam, źle mi się klikło. Za nami nasza Rozalia, niedoszła kadrowa z Ikei, z Poznania, choć dzieciństwo spędziła w Berlinie. No i ja znów zauważyłem, że nawet gdy próbujemy przeskoczyć na tor wakacyjnych, beztroskich brzmień, to i tak podświadomie sięgamy po kawałki, które ściągają nas w zagadnienia około walentynkowych zmartwień. No, za dużo chmur na niebie ostatnio. A teraz już przeniesiemy się w całości do Berlina.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Porywające do tańca funkowo-house'owe dźwięki od berlińskiego DJ-a i producenta, od Claptona, który do tańca zaprasza tutaj razem z udziałem Bena Duffy'ego. I oboje zarażają nas żywym, energetycznym rytmem z mieszanką takich jazzowych elementów elektronicznych, doprawionych falującymi skrzypcami, z zabawnymi gitarowymi riffami, mocną linią basową. I oczywiście jest tu jeszcze jakby mieniący się kolorami wokal Bena. Ale pewną zagadką pozostaje sam Clapton, mianowicie żeby pozostać nierozpoznanym i dodać swojej artystycznej twarzy więcej tajemniczości, Clapton występuje w złotej masce w kształcie ptasiego dzioba i czarnym kapeluszu. Wygląda to trochę przerażająco, ale nawiązuje w ten sposób do ubioru lekarzy z czasów epidemii dżumy, którzy w takim ochronnym stroju chodzili do chorych, lecząc ich z zarazy metodą upuszczania krwi. A dalej, choć uważa się, że Clapton to jedna osoba, to po tym jak opinia publiczna zdała sobie sprawę, że Clapton całkiem często występował w trzech miejscach jednocześnie, zaczęła rozprzestrzeniać się plotka, że są to przynajmniej dwie osoby. No a co z trzecią, no nie wiadomo, podobno to też jakiś przebieraniec.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Nibiha Iqbal, brytyjska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, ale także producentka, etnomuzykolożka, prezenterka radiowa i jeszcze publicystka pochodzenia pakistańskiego. I jej kawałek This World Couldn't See Us, który według mnie bardzo mocno przeniósł nas, czy bardziej uniósł na fali postpunkowego brzmienia New Wave z lat 80. z taką chłodzącą bryzą dream popu i elektroniki. To numer z albumu zatytułowanego Dreamer, płyty sygnowanej znakiem jakości wydawnictwa Ninja Tune. Nibiha Iqbal ze swoim monologiem, z tekstem pełnym sentymentu do jasnej przeszłości zestawionej z przygnębiającą egzystencją w teraźniejszości, no to ona czaruje nas taką słodko-gorzką, eklektyczną kompozycją, która zupełnie swobodnie podróżuje po czasoprzestrzeni. No i w tej podróży między teraźniejszością, między tą przygnębiającą teraźniejszością, a jasną przeszłością lat 80., no ale to tak już jest, że zawsze to, co było, wydaje się, może nie zawsze, ale często jakieś takie nostalgicznie lepsze. Więc mógłbym teraz zagrać coś z repertuaru Pet Shop Boys. Tak pomyślałem, że dobrze by się chłopacy w tym momencie wpasowali w nasz rozkład, w ten moment, w którym teraz się znaleźliśmy, ale nie. Pomyślałem, że połączymy współczesność z tą Pet Shop Boysową atmosferą gładkiego synth-popu lat 80. i gdzieś nad całością uniesie się jeszcze duch kolorowych, pogniecionych, kreszowych tekstur.

Pochodzący z Helsinek duet Shine 2009, za którym kryje się, podobnie jak w przypadku Pet Shop Boys, dwoje chłopaków, Sami Suova i Miki Pikari. Mimo że z północy, że z Finlandii, a może właśnie dzięki temu, że z Finlandii, tworzą niesamowicie ciepłe brzmienie, które cechuje ten leniwy, hipnotyzujący rytm i pasma basowe, a do tego przestrzenne, lekko nostalgiczne syntezatory, jak u chłopaków z Pet Shop Boys. No i to jest muzyka, która jeśli tylko chcemy, może towarzyszyć nam w tle przy porannej kawie na kanapie, albo w południe w biurze, albo wieczorem przy zapatrywaniu się w zachód słońca, czyli nie w taki dzień jak dziś. Albo możemy się w niej świadomie zanurzyć, najlepiej w słuchawkach, a Shine 2009 zabiorą nas w podróż także po własnych wspomnieniach. No i zmierzamy już do końca. 3 minuty zostały do 22. Ja Wam bardzo dziękuję za wspólne 2 godziny z dobrą muzyką. Zapraszam na kolejny wakacyjny rozkład jazdy, na trzecie wydanie w przyszły wtorek o 20. Do usłyszenia. Dobrej nocy, no i lepszej pogody. Mówił Krzysztof Honka. Cześć.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się siostra Maria, jestem Albertynką, czyli duchową córką świętego brata Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Znane jest jego powiedzenie: powinno się być dobrym jak chleb. No właśnie, Albertynka powinna być dobra jak chleb. A co to znaczy w moim życiu? Ale zacznijmy od początku. Jak to się stało, że zostałam siostrą? Ta myśl pojawiała się czasami już w dzieciństwie, ale właściwie tak przelotem. Więc będąc małą dziewczynką, raczej nie widziałam siebie w przyszłości w roli siostry. Zresztą później było podobnie. Myślałam dość poważnie o byciu żoną i matką. Na siostry patrzyłam raczej z politowaniem, rozważając różne boleści ich życia. Wczesne wstawanie, długie modlitwy, przeróżne umartwienia, cała masa wyrzeczeń, no i ten strój. Siostry Albertynki pracowały w moim mieście, więc dość często je widywałam. W czasie liceum zaprzyjaźniłam się z jedną z nich i zaczęłam odwiedzać ich dom. Uderzyła mnie ich gościnność zawsze, a przychodziłam naprawdę w różnych dniach i o różnych porach. Zawsze mogłam liczyć na ich ciepłe przyjęcie, posiłek, serdeczność. Z czasem ta moja znajomość zaczęła przeradzać się w pewne podpatrywanie życia sióstr. Niekiedy uczestniczyłam także z nimi w ich modlitwach. Święty brat Albert nie był mi wcześniej znany. Nie należał do moich ulubionych świętych. Siostry udostępniały mi różne książki o nim. Zachwycił mnie swoją miłością do Jezusa, radykalizmem życia, ubóstwem. No i stawał mi się coraz bliższy. Coraz częściej zaczęły się też pojawiać we mnie myśli o życiu zakonnym, które próbowałam oddalić, uciec od nich. Owszem, chodziłam do kościoła, czasami w ciągu tygodnia. Należałam do oazy, modliłam się może trochę więcej od moich rówieśników, ale miałam inne plany na życie. Tymczasem siostry zaproponowały mi udział w weekendowym skupieniu dla dziewcząt organizowanym w ich domu w Poznaniu. Pamiętam, że było to jesienią i od czasu tego skupienia coraz częściej, coraz mocniej ktoś wołał w duszy, a ja coraz poważniej zaczęłam się zastanawiać, czy może jednak nie powinnam wstąpić do Albertynek. Siostra, o której wcześniej wspominałam, mieszkała wówczas właśnie w Poznaniu i często pisywałyśmy do siebie. Zwierzałam się w tych listach z moich planów, choć ciągle to była jeszcze walka. Wiosną w moim mieście zorganizowano rekolekcje powołaniowe z udziałem 3 zgromadzeń tam pracujących: sióstr Szarytek, sióstr Albertynek i sióstr Zmartwychwstanek. No i właściwie podczas tych dni podjęłam ostateczną decyzję. Patrzyłam na Albertynki z wielką radością, mówiąc sobie: chcę być jedną z was. Przyznam i w chwilach trudnych wracam do tego, że gdy ostatecznie powiedziałam Jezusowi: dobrze, jeśli tego akurat dla mnie chcesz, to się zgadzam. Poczułam taki niesamowity pokój po tych wielu miesiącach zmagań. Pozostała jeszcze sprawa, jak powiedzieć o tym w domu. Rodzina być może coś podejrzewała, ale chyba nie była przygotowana na tą moją ostateczną decyzję. Powiedziałam Jezusowi: ty to załatw, bo ja nie wiem, w jaki sposób im to powiedzieć. Moja mama ma to samo imię, co ja. Siostra, z którą pisywałam, do jednego z listów dołączyła kartkę z informacjami, jakie dokumenty muszę załatwić i tak dalej, jak przygotować się do wstąpienia. Zaznaczam, że to nie był pierwszy list, ale mama otworzyła akurat ten, sądząc, że jest jego adresatką. No i z zawartości wszystkiego się domyśliła. Potem już ona sama powiedziała tacie i reszcie rodzeństwa. 14 września 2001 roku wstąpiłam do zgromadzenia sióstr Albertynek posługujących ubogim. Czym się zajmujemy? Służbą najuboższym, w szerokim znaczeniu, czyli biedą materialną i duchową. Prowadzimy stołówki dla ubogich, bezdomnych, przytuliska, domy samotnej matki. Pracujemy w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, domach opieki, świetlicach dla dzieci z ubogich rodzin, także w domach księży emerytów. Niesiemy ludziom chleb, dobre słowo, ale nade wszystko swoim życiem staramy się dać im Boga. Nasze zgromadzenie założył święty brat Albert w Krakowie w 1891 roku. w celu niesienia pomocy najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym bliźnim. Za współzałożycielkę uważamy siostrę Bernardynę Jabłońską, która umierając poleciła siostrom: czyńcie dobrze wszystkim. Pracujemy w Polsce w kilkudziesięciu placówkach, a także poza granicami. W Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, w Rzymie, na Syberii, w Argentynie i w Boliwii. Niektórzy twierdzą, że zmarnowałam sobie życie, wstępując do zakonu. Ja patrzę na to inaczej. Owszem, nie mam męża, dzieci, co jest naturalnym pragnieniem kobiety i nie ukrywam, że czasami pojawia się we mnie tęsknota za tym. Ale nieposiadanie własnej rodziny pozwala mi być bardziej dyspozycyjną wobec osób, dla których pracujemy. Zwykle zmieniamy co jakiś czas miejsca posługi. Nie ma tu reguły, czasami jest to kilka miesięcy, czasami kilka lat. I pozwala to nabyć nowych umiejętności, doświadczeń, by skuteczniej służyć. Poza tym, a może przede wszystkim, chcę podkreślić, że życie zakonne jest po to, by przypominać ludziom o istnieniu Boga i że jest On godzien miłości. Szczególnie w dzisiejszym świecie, coraz mocniej zlaicyzowanym, obecność osób w habitach świadczy o Bożym istnieniu i działaniu. Przecież to proste. Gdyby nie było Boga, nie byłoby też ludzi chcących oddać Jemu swe życie do dyspozycji. Poza tym więcej otrzymuję niż tracę. Dla przykładu, mam 5 rodzonych sióstr, a w zgromadzeniu otrzymałam ich 100 razy więcej. Dla mnie te kilkanaście lat życia w zgromadzeniu to nieustanne odkrywanie Bożego prowadzenia, Bożej miłości. To On powołuje, człowiek odpowiada. Wielokrotnie pokazywał mi, że chciał mnie tu dla siebie, nie dla jakichś moich bożków. Jest Bogiem miłosiernym, przebaczającym mi grzechy, troskliwie podnoszącym z upadków. Pomimo moich słabości On nie przestaje mnie kochać i troszczyć się o mnie. Każdego dnia się o tym przekonuję. Dom generalny, czyli główny, mieści się w Krakowie, przy ulicy Woronicza 10. Na jego terenie znajduje się sanktuarium Ecce Homo. W głównym ołtarzu umieszczony jest obraz świętego brata Alberta, przedstawiający Jezusa w koronie cierniowej i purpurowym płaszczu. Gdy Piłat ukazywał go tłumowi, mówiąc: Ecce Homo, oto człowiek. Wpatrywanie się w to znieważone oblicze Chrystusa pomaga odkrywać Albertynkom w każdym napotkanym człowieku właśnie Jego, Boga człowieka. Uczymy się tego przez całe życie, począwszy od wstąpienia. Formacja podstawowa, czyli do momentu złożenia ślubów wieczystych, trwa około 9 lat. Na początku jest postulat, czyli taki etap przejściowy między życiem w świecie a życiem w zgromadzeniu. Siostry postulantki powoli poznają nasze życie, pracę założycieli. Postulat mieści się właśnie w Krakowie, gdzie też znajdują się relikwie naszych założycieli. Można więc powiedzieć, że rozpoczynamy życie zakonne pod czułym okiem świętego brata Alberta i błogosławionej siostry Bernardyny. Potem jest dwuletni nowicjat, który jest czasem przygotowującym do złożenia ślubów zakonnych. Po jego zakończeniu siostry składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i rozpoczynają juniorat, czyli okres ślubów czasowych. Trwa on 6 lat i kończy się złożeniem ślubów wieczystych, czyli na całe życie. Nasze domy znajdują się w różnych częściach Polski. A nasz adres internetowy to www.albertynki.pl. Można tam odnaleźć adresy poszczególnych domów z numerami telefonów, także adresy mailowe, jak również informacje o dniach skupienia, tudzież rekolekcjach dla dziewcząt. Życie zakonne nie jest pozbawione różnych trudności, kłopotów, jednak nie one są w nim najważniejsze, lecz to, dla kogo tu jesteśmy. Ja mam w brewiarzu zdjęcie z dnia moich pierwszych ślubów, na którym wypowiadam formułę profesji i patrzę na nie, gdy pojawiają się różne trudności. Jezus bardzo na serio potraktował te moje słowa wypowiedziane w czasie pierwszych ślubów. Ja też chcę je tak traktować, czyli żyć z Nim i dla Niego. Jeżeli ktoś czuje, że Jezus delikatnie zaprasza na drogę życia zakonnego, zapewniam, że warto za tym pójść. Życie poświęcone Bogu nie jest stracone, zaprzepaszczone, wręcz odwrotnie. Nigdy z ludzi nie potrafiłby tak wspaniale zaplanować przyszłości, jak czyni to Bóg. Ja osobiście o tym się przekonuję, patrząc na moją historię, w której widzę to Boże prowadzenie. Czego można mi życzyć? Święty brat Albert powiedział: patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość mogła obmyśleć coś piękniejszego? skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem. Dawajmy siebie samych. Właśnie tego, abym potrafiła być dobra jak chleb dla każdego. Oraz bym dotrzymała Jezusowi danego mu słowa.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Obrzyj się na parę chwil.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich. Taki przykład daje Pan. On jest najważniejszy, a umywa nogi, ponieważ ten spośród nas, który jest najwyższy, powinien służyć innym. I to jest symbol, to jest znak, czyż nie? Umywanie nóg oznacza: jestem, by Ci służyć. I my także, między sobą, czy nie powinniśmy umywać każdego dnia nóg jedni drugim? Ale co to oznacza? Że musimy sobie nawzajem pomagać.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież mianował moderatora kurii diecezji rzymskiej. Francuzi powracają do Boga, bo przeczuwają, że to właśnie wiara daje człowiekowi wolność, uważa arcybiskup de Moulins-Beaufort, do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji. Pomimo wakacji na placu Świętego Piotra nie ustaje pomoc dla bezdomnych. Szukają nie tylko konkretnego wsparcia, ale także potwierdzenia własnej godności, mówi posługująca wśród nich polska palotynka. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież mianował moderatora kurii rzymskiej diecezji. To nowa funkcja wprowadzona w ramach reform, które przeprowadza obecnie w Rzymie Leon XIV. Moderatorem został ksiądz Pier Luigi Stolfi, proboszcz parafii świętego Linusa. Był między innymi wicerektorem rzymskiego seminarium. Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Jak przyznał, jest to czas odpoczynku, ale też przygotowania do kolejnych zadań. We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Ojciec Święty spotka tam Kościół, który przechodzi głęboką transformację, a zarazem został obdarowany przez Boga młodymi, którzy proszą o chrzest, uważa arcybiskup Eric de Moulins-Beaufort, metropolita Reims, a do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji.
2: Podkreśla, że Francja, którą zobaczy Leon XIV, to kraj wielkiego paradoksu. Z jednej strony ludzie chcieliby się uniezależnić od Boga, zarazem jednak widzą, że to chrześcijaństwo daje człowiekowi wolność. I to właśnie ta wewnętrzna wolność, ten ewangeliczny styl życia pociąga dziś nowe pokolenia. Arcybiskup de Moulins-Beaufort podkreśla, że napływ młodych ludzi do kościoła nie jest efektem udanej działalności duszpasterskiej. Nie znaleźliśmy cudownego rozwiązania. Wierzę, że ci katechumeni są darem, jaki daje nam Bóg, aby zachęcić nas do pracy nad przemianą duszpasterską.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Choć rozpoczęły się wakacje, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia nie zawiesiła pomocy dla ubogich. Przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra działa przychodnia dla ubogich i bezdomnych oraz prysznice. Od 11 lat posługuje tam jako wolontariuszka polska palotynka siostra Hanna Kiedrowska.
3: Moja praca polega na tym, że robię listę, aby wszyscy chętni, którzy chcą się wykąpać, którzy chcą skorzystać z pryszniców, mogli się zapisać. Ty później po kolei wołamy. W międzyczasie mogą się, kto chce, ogolić. Mogą skorzystać także z posiłku, który przygotowujemy.
1: Siostra Hanna podkreśla, że ważne jest nie tylko zapewnienie bezdomnym podstawowej pomocy, ale także przywrócenie im utraconej godności.
3: Jeśli ktoś chce porozmawiać, to rozmawiamy z nimi, bo do tych ludzi, którzy

0: was just like a song when we were young.
1: Pięć minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
3: Wśród wybranych 12 są zwykli ludzie z trudną przeszłością. Jezus daje im misję, mimo ich słabości. To przypomnienie, że każdy ma coś do zaofiarowania, niezależnie od tego, jak bardzo czuje się nieidealny. Droga do innych zaczyna się od tych, którzy są najbliżej od zgubionych owiec we własnym otoczeniu. Głoszenie dobra nie polega na wielkich przemowach, ale na byciu obecnym dla tych, którzy stracili orientację w życiu. Wiarygodność buduje się w codzienności. Pomyśl, komu z mojej rodziny lub znajomych mogę poświęcić więcej uwagi?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 26, w którym wsiadamy do pociągu pospiesznego drogi żelaznej Pacyfiku. Od oceanu do oceanu, mówią Amerykanie. I te cztery słowa mogłyby świetnie stanowić nazwę największej magistrali kolejowej, która przemierza całą szerokość Stanów Zjednoczonych. Droga żelazna Pacyfiku składa się z dwóch członów. Jeden to tak zwany Central Pacific między San Francisco a Ogden, drugi Union Pacific między Ogden a Omaha. W tym ostatnim punkcie zbiega się aż pięć różnych linii, dzięki czemu jest to wiele połączeń między Omaha a Nowym Jorkiem. W rezultacie Nowy Jork i San Francisco związane są nieprzerwaną wstęgą żelaza, która liczy nie mniej niż 3786 mil długości. Między Omaha i Oceanem Spokojnym pociąg przebiega okolice do dziś jeszcze nawiedzane przez Indian i dzikie zwierzęta. Tę rozległą połać kraju około roku 1845 zaczęli kolonizować Mormoni, gdy zmuszono ich do opuszczenia stanu Illinois. Ongiś, i to przy nader sprzyjających okolicznościach, trzeba było 6 miesięcy na przejazd z Nowego Jorku do San Francisco. Dziś podróż trwa 7 dni. W roku 1862, mimo sprzeciwu członków Kongresu z Południa, którzy pragnęli, aby kolej obsługiwała w pierwszym rzędzie Stany Południowe, wytyczono trasę przyszłej linii między 41 a 42 równoleżnikiem. Nieodżałowanej pamięci prezydent Lincoln własnoręcznie oznaczył centralny węzeł nowej linii w mieście Omaha, stanu Nebraska. Od razu przystąpiono do robót. Szybkie tempo pracy nie zaważyło na solidnym wykonaniu. W prerii robiono dziennie 1,5-milowe odcinki. Od głównej linii drogi żelaznej Pacyfiku rozchodzą się liczne odnogi do Stanów Iowa, Kansas, Colorado, Oregon. Opuściwszy Omaha, linia ciągnie się lewym brzegiem rzeki Nebraska aż do ujścia rozgałęzienia północnego. Potem posuwa się wzdłuż rozgałęzienia południowego, przemierza ziemię Laramie i góry Wasatch. Od głównej linii drogi żelaznej Pacyfiku rozchodzą się liczne odnogi do stanów Iowa, Kansas, Colorado, Oregon. Opuściwszy Omaha, linia ciągnie się lewym brzegiem rzeki Nebraska aż do ujścia rozgałęzienia północnego. Potem przesuwa się wzdłuż rozgałęzienia południowego, przemierza ziemię Laramie i góry Wasatch. Obiega rzeki Jeziora Słonego, dochodzi do stolicy Mormonów Salt Lake City, zapuszcza się w dolinę Tuila, przecina pustynię, góry Cedar i Humboldt oraz rzekę tej nazwy, przedziera się w poprzek łańcucha Sierra Nevada i przez miasto Sacramento dociera do Pacyfiku. Nigdzie, nawet w górach skalistych, pochyłość toru nie osiąga dużego kąta i wyraża się liczbą 112 stóp na odcinku jednomilowym. Tak przedstawia się owa wielka droga, którą pociągi przebywały w ciągu 7 dni. Dzięki niej nasz bohater mógł zdążyć, przynajmniej miał taką nadzieję, na parostatek wypływający 11 grudnia z Nowego Jorku do Liverpoolu. Wagon, w którym znalazł się pan Phillips, był rodzajem długiego wozu, który spoczywał na dwóch podwoziach opatrzonych w 4 ruchome koła, co pozwalało mu brać ostre skręty. Wewnątrz nie było przedziałów. Prostopadle do osi zainstalowano 2 rzędy foteli, zostawiając w środku wolne przejście do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, które znajdowały się w każdym wagonie. Wszystkie wagony połączone były platformami w ten sposób, że pasażerowie mogli przechodzić z jednego końca pociągu na drugi i każdej chwili korzystać z wozów salonów, wozów tarasów, wozów restauracyjnych i kawiarni. Brakowało tylko wozów teatrów, ale pewnego dnia i te się znajdą. Między wagonami kursowali bez przerwy sprzedawcy książek i gazet, zachwalając swój towar, a także sprzedawcy trunków, żywności i cygar, na które amatorów nigdy nie brakowało. Z Oakland pociąg ruszył o 6 wieczór. Była już noc, zimna, ciemna, z niebem okrytym chmurami, które lada chwila mogły sypnąć śniegiem. Pociąg nie szedł zbyt szybko. Biorąc pod uwagę przystanki, nie robił więcej niż 20 mil na godzinę, która to szybkość powinna by, bądź co bądź, wystarczyć, aby przemierzyć kraj w przepisowym czasie. W wagonach prawie nie rozmawiano. Obieży Świat i Fix siedzieli obok siebie i milczeli uparcie. Od czasu ostatnich wypadków ich wzajemny stosunek znacznie się oziębił. Nie było już między nimi ani sympatii, ani zaufania. Fix nie zmienił swego sposobu bycia. Obieży Świat natomiast był pełen rezerwy, gotów przy najmniejszym podejrzeniu udusić dawnego kompana. Po godzinie jazdy zaczął padać śnieg. Na szczęście dość drobny, także nie mógł wpłynąć na szybkość pociągu. Za oknami rozciągał się wielki, biały całun, na którego tle kłęby dymu wydawały się szare. O 8:00 zjawił się w wagonie steward i oznajmił, że nadeszła pora spoczynku. W ciągu kilku minut wagon przekształcono w sypialnię. Służba opuściła oparcia foteli, rozwinęła pościel złożoną niezwykle starannie w przemyślne pakiety, wysunęła ścianki prowizorycznych kabin i wkrótce każdy pasażer miał przed sobą wygodne łóżko, dyskretnie osłonięte gęstymi firankami. Prześcieradła były bielutkie, poduszki miękkie, należało tylko rzucić się na nie i spać, co też wszyscy bez namysłu uczynili. Tymczasem pociąg biegł pełną parą przez stan Kalifornia. Teren między San Francisco i Sacramento jest na ogół równy i płaski. Odcinek drogi objęty nazwą Central Pacific Road ciągnie się od Sacramento do Omaha, gdzie zaczyna się następny etap. Od San Francisco do stolicy Kalifornii tor biegnie wprost na północowschód wzdłuż American River, która wpada do zatoki San Pablo. 120 mil dzielących te dwa miasta pociąg przebył w 6 godzin i około północy, gdy podróżni byli pogrążeni w pierwszym śnie, minął Sacramento. Tak więc nikt nie mógł podziwiać tego dużego miasta, siedziby instytucji prawodawczych stanu, grodu dumnego ze swych pięknych alei, szerokich ulic, wspaniałych hoteli, pałaców i świątyń. Po wyjściu z Sacramento pociąg minął kolejno stacje Junction, Rocklin, Auburn, Koflox i zagłębił się w masyw Sierra Nevada. O 7:00 minął Cisco. W godzinę później wnętrze wagonu wróciło do swej pierwotnej postaci i pasażerowie znów mogli spoglądać na rozciągający się za oknami górzysty kraj, obfitujący w malownicze widoki. Tor kolejowy, posłuszny kaprysom terenu, to czepiał się z boczy wielkich skał, to zwisał nad przepaściami, umykając od zbyt ostrych zakrętów śmiałymi łukami, to rzucał się w ciasne i na pozór bez wyjścia gardziele. Parowóz błyszczał jak relikwiarz. Wielkie oko latarni rzucało płowe błyski. Zderzak sterczał niby tępa ostroga, a gwizd i stukot zlewały się z szumem potoków i grzmotem kaskad, podczas gdy zwoje dymu spowiły czarne gałęzie jodeł. Nie było po drodze ani tuneli, ani mostów. Droga przemykała się zboczem łańcucha górskiego, nie kusząc się na przebicie go w linii prostej, nie wyzywając natury. Około 10:00 pociąg wjechał doliną Carson do stanu Nevada, dążąc niezmiennie na północowschód. W południe pozostawił za sobą Reno, gdzie w ciągu 20 minut postoju pasażerowie mogli się posilić. Począwszy od tego miejsca, trakt kolejowy na przestrzeni kilku mil kierował się na północ, trzymając się brzegów Humboldt River. Potem skręcał na wschód i posuwał się znów wzdłuż rzeki aż do grzbietów Humboldt Rangers, gdzie na wschodnim krańcu stanu Nevada wytryskują jej źródła. Spożywszy śniadanie, pan Fogg, pani Auda i dwaj towarzysze wrócili na swoje miejsca. Wygodnie usadowieni, przypatrywali się urozmaiconemu krajobrazowi. Przed ich oczyma ciągnęły się rozległe prerie, rysowały się na widnokręgu sylwetki gór, pędziły spienione wody strumieni. Często ukazywały się w dali olbrzymie stada bizonów, podobne do ruchomej zapory. Nieraz takie nieprzeliczone mrowie stanowi w podróży przeszkodę nie do pokonania. Zdarzało się, że tysiące tych zwierząt defilowało w poprzek toru w ciągu długich godzin i parowóz musiał bezradnie czekać, aż droga będzie wolna. Nasi podróżnicy mieli okazję zobaczyć to na własne oczy. Około 3:00 po południu stado liczące 10 do 20 tysięcy sztuk zagrodziło im drogę. Lokomotywa, zwolniwszy nieco biegu, usiłowała wbić się w bok tej ruchomej kolumny, ale na nic się to zdało. Była bezsilna wobec nieprzeniknionej masy zwierząt. Tymczasem trawożerne brodacze, niesłusznie zwane przez Amerykanów buffalos, stąpały spokojnie, porykując niekiedy donośnie. Były większe od byków europejskich. Miały krótkie nogi i krótki ogon. Grzbiet muskularny, wypukły jak garb, rogi szeroko rozstawione, a głowę, szyję i łopatki pokryte długą grzywą. Nie mogło być nawet mowy o przerwaniu ich wędrówki. Gdy bizony raz obrały kierunek pochodu, nic na świecie nie mogło ich wstrzymać. Nie ma takiej tamy, która by przerwała skutecznie ten potok cielsk. Pasażerowie powychodzili na platformy, żeby lepiej się przypatrzeć ciekawemu widokowi. Ale człowiek, któremu powinno było najbardziej zależeć na ruszeniu w dalszą drogę, pan Phileas Fogg, pozostał na swoim miejscu i czekał z cierpliwością filozofa, aż bizonom spodoba się oswobodzić przejazd. Za to obieży świata do wściekłości doprowadzało opóźnienie, jakie spowodował napływ tych bydląt. Niewiele brakowało, a byłby puścił w ruch cały swój arsenał. Co to za kraj? Unosił się. Zwykłe krowy zatrzymują pociągi i odprawiają procesje przed nosem ludzi, którym się śpieszy? Chciałbym wiedzieć, czy jaśnie pan i tę bydlęcą zawadę przewidział w swoim kalendarzyku. A co robi maszynista? Dlaczego ten bałwan nie natrze lokomotywą na rogatą hałastrę? Ale maszynista uczynił rozsądnie, nie wdając się w zatarg z bizonami. Rozgniódłby bez wątpienia pierwsze z brzegu zwierzęta z derzakiem parowozu. Ale mimo, że maszyna była potężna, musiałby wkrótce stanąć, nastąpiłoby wykolejenie i pociąg znalazłby się w groźnej sytuacji. Lepiej więc było cierpliwie czekać, a potem zwiększoną szybkością nadrobić stracony czas. Defilada bizonów trwała dobre 3 godziny i już zapadły ciemności, gdy pociąg ruszył naprzód. W tym czasie ostatnie szeregi zwierząt przechodziły przez szyny, a czoło stada ginęło gdzieś na horyzoncie. Była 8, gdy pociąg przedostał się przez łańcuch Humboldt Rangers, a 9:30, gdy wjechał na terytorium stanu Utah, w okolice Jeziora Słonego, do interesującego kraju Mormonów.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Lato z Radiem Emaus.